Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Ostatni dzień wakacji pod znakiem nauczycielskiego protestu. Sprawdzimy też, jak idą szkolne zakupy. Warto skorzystać z programu Dobry Start. Polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Wagnera. W finale nie dali żadnych szans mistrzom olimpijskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ostatni dzień wakacji upłynie pod znakiem protestu nauczycieli. Przed kancelarią premiera w Warszawie odbędzie się manifestacja zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa. Pedagodzy domagają się nie tylko wyższych wynagrodzeń, ale też większej autonomii w pracy i zmian w systemie edukacji, mówi nauczycielka dr Aleksandra Korczak.
3: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizację nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
2: Protest przed kancelarią premiera ma się zacząć o 11:00. Nauczyciele protestują, a rodzice mają ostatni moment na szkolne zakupy. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy.
4: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko to jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
5: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
6: W jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
7: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
2: Dziś też ostatni dzwonek na złożenie wniosku o pieniądze na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start, przypomina Beata Kopczyńska z ZUS-u.
8: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+, zostanie nam wypłacone do 30 września.
2: 300+, czyli 300 zł na każdego ucznia. Rosyjskie władze poinformowały o rozpoczęciu przygotowań do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Według powszechnych opinii komentatorów wojennych Moskwa chce steroryzować Ukraińców brakiem energii i ogrzewania w czasie nadchodzącej zimy. Sport. Polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Wagnera. W wielkim finale w krakowskiej Tauron Arenie biało-czerwoni pokonali mistrzów olimpijskich Francję 3-1. Pierwszego seta nasi przegrali, ale bez problemu wygrali 3 kolejne. To dobry prognostyk za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Europy. Dziś o 18:00 mecz 1/8 siatkarskiego Euro grają nasze reprezentantki. Rywalkami Polek w meczu o ćwierćfinał będzie Portugalia. I jeszcze jedna dobra wiadomość ze sportu. Kamil Majchrzak pewnie wygrał z Serbem Medjedovićem 6-3, 6-3, 6-3 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Dziś na kort wyjdą Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.

0: Dzień dobry, w poniedziałek, 31 dzień sierpnia, Łukasz Michnal, czas na program Trendy Start. A dzisiaj również na dobry początek dnia sprawdzam, co kryje się w prognozach pogody. Region dzisiaj może być pod znakiem burz z deszczem, ale będzie to ciepły poniedziałek, bo w wielu częściach regionu termometry wskażą 30 kresek. Wiatr w porywach 40 km na godzinę powieje z północnego zachodu. Do tego, jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1010 hektopaskali. No i już jutro, pierwszy dzień września, pogody też całkiem niezłe, bo temperatury w okolicach 25 stopni Celsjusza, we wtorek, w środę 26 i podobnie w czwartek.
1: Reklama. Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
2: Lidl. To się opłaca.

Dzisiaj, moi drodzy, już poniedziałek, 31 dzień sierpnia. Oficjalnie czas pożegnać wakacje 2026 roku. No, 243 dzień 2026 roku zawitał do nas, a więc 122 dni dzieli nas od końca roku. Imieniny świętują dzisiaj Bogdan, Rajmund, Bohdan, Izabela, Jan, Józef i Paulina. Wszystkiego dobrego dla tych, którzy mają co dzisiaj świętować. No, a dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 6 minut oraz dłuższy o 5 godzin i 59 minut. Do końca astronomicznego lata pozostaje 22 dni. Znak zodiaku urodzonych właśnie w dniu 31 sierpnia to panna.

0: Spójrzmy na kalendarz wydarzeń historycznych. 31 sierpnia w kraju w roku 1559 Zygmunt II August jako wielki książę litewski zawarł pierwszy pakt wileński z ostatnim mistrzem krajowym inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego Gotthardem Kettlerem. W 1827 w Warszawie otwarto Instytut Oftalmiczny. W 1935 w Warszawie zakończyła się szósta Olimpiada Szachowa. 31 sierpnia 1963 roku Stanisław Gazda wygrał 20. Tour de Polonii. W 1995 zlikwidowano ostatnie linie trolejbusowe w Warszawie.
1: Tak gra Trendy Radio.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po szóstej.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat krośnieński kontynuuje modernizację drogi powiatowej relacji Królik Polski - Bełcianka. Zaplanowano m.in. remont przyczółków, skrzydeł oraz konstrukcji przęsła, a także wymianę elementów wyposażenia mostu. Odnowiona zostanie również nawierzchnia na obiekcie oraz wykonane zostaną kapy chodnikowe. Prace mają na celu poprawę stanu technicznego mostu, zwiększenie jego trwałości oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Roboty obejmą także odcinki drogi powiatowej bezpośrednio przylegające do mostu. Wartość zadania opiewa na ponad 2,1 miliona złotych. Ubiegły czwartek przed godziną 8 dyżurny krośnieńskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące uszkodzenia pomieszczeń szaletów miejskich przy ulicy Sienkiewicza w Jedliczu. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy wewnątrz budynku zastali dwie nietrzeźwe osoby z widocznymi obrażeniami ciała. Według ustaleń funkcjonariuszy w okresie pomiędzy 19 a 20 sierpnia czwórka osób w wieku od 21 do 31 lat piła alkohol w pomieszczeniach szaletów miejskich. W trakcie spotkania dwóch mężczyzn zaatakowało 31-letniego mężczyznę i 22-letnią kobietę. Oboje trafili do szpitala. W wyniku podjętych działań policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych w wieku 21 i 22 lata. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów dotyczących m.in. pobicia. Mężczyźni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ponad 2,5 kilometra dróg gminnych zyskało nową nawierzchnię. W gminie Skołyszyn wyremontowano kolejnych 8 odcinków dróg gminnych. Nawierzchnia bitumiczna pojawiła się łącznie na ponad 2,5 km w 7 miejscowościach: Bączal Dolny koło Starego Cmentarza, Bączal Górny Dudkowice, Przysieki, Pusta Wola, Skołyszyn, Ptasie Osiedle, Sławęcin w kierunku Przepompowni, Święcany, Kurpiel, a także droga w kierunku Pogwizdoł, Pogwizdoł 2. Całkowity koszt prac wyniósł ponad 1 000 000 zł. Ostatni weekend wakacji w Jaśle upłynął pod znakiem 20. Międzynarodowych Dni Wina. Na wydarzenie przybyli winiarze z Polski i z zagranicy oraz goście zainteresowani smakiem wina i kulturą wyrosłą wokół tego trunku. Na rynku miasta przygotowano 31 stoisk winiarskich, mówi burmistrz Jasła Adam Kostrząb.
2: 20. Międzynarodowe Dni Wina to wydarzenie, które w szczególnym sposób na pewno zapadnie nam wszystkim w pamięci z wielu względów. Oprócz tej rocznicy okrągłej mamy świetną możliwość, żeby obserwować, jak nie tylko zmieniło się Jasło, nie zmieniło się winiarstwo, ale w ogóle jak ewoluujemy wszyscy razem z

0: 15 lat temu. Nasi odwiedzający, nasi goście bardzo często pytali o coś po prostu takiego podstawowego, łatwego, czyli krótko mówiąc słodkiego. W tej chwili naprawdę prowadzimy takie bardzo czasami ekscytujące rozmowy. Rozmawiamy o technologii, czym się różni białe od pomarańczowego wina, a czym się różni jedno różowe od innego różowego, czyli wchodzimy już w takie naprawdę szczegóły techniczne, albo rozmowy o uprawie, więc są to rozmowy takie rzeczywiście naprawdę już merytoryczne.
1: Imprezie towarzyszył bogaty program artystyczny, wystawy, warsztaty winiarskie oraz dyskusje. Zespół Bulldozer to niezależna formacja rockowa, która powstała w okolicach Rzeszowa i działa na scenie muzycznej od 2016 roku. Muzycy tworzą autorski materiał, który można opisać jako połączenie dynamicznego rocka z mocniejszymi hard rockowymi brzmieniami oraz polskimi tekstami. Zespół liczy 4 osoby: Krzysztof Kłos, gitara, wokal, Jacek Szczepanik, gitara, Michał Przona, bas oraz Rafał Kłos, perkusja.
2: Ja myślałem o tym, żeby to była na pewno polska nazwa. Chcieliśmy polskie teksty, no i to miało być jakieś chwytliwe słowo. I wtedy usłyszałem taką piosenkę Kuba Dezo, takiego zespołu, który nawet nie wiem, czy jeszcze gra, ale ona mi się bardzo spodobała, bardzo prosta. O tytule Bulldozer. I tak po prostu powstała ta nazwa. Poza tym muzyka też miała być zawsze taka prosta, taka jak to narzędzie, Bulldozer. Proste narzędzie do prostych prac, prosta muzyka, prosty przekaz.
3: Chociaż jak nasi słuchacze albo znajomi słyszą tę nazwę, bardzo mają problematyczne podejście do tego, żeby zrozumieć sens tej nazwy. Tak naprawdę to nie rozumieli jej długie lata. Tak naprawdę taki zespół, który ma aż tak specyficzną nazwę, skrajne skojarzenia.
1: Grupa koncertuje m.in. w rzeszowskich klubach i bierze udział w regionalnych przeglądach muzycznych.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się

0: Czas znowu wrócić do wydarzeń historycznych. Teraz 31 dzień sierpnia, jeśli chodzi o to, co zdarzyło się na świecie. W 1158 roku Alfons VIII Szlachetny został królem Kastylii. W 1790 został krwawo stłumiony bunt żołnierzy z garnizonu we francuskim Nans. 1864 rok, wojna secesyjna, rozpoczęła się bitwa pod Johnsbrough. 1897 w Bazylei zakończył się pierwszy kongres sionistyczny. 31 sierpnia 1941 roku atak Niemiec na ZSRR. Zakończyła się ewakuacja Tallina. W roku 1945 założono Liberalną Partię Australii. W roku 1970 obrączkowe zaćmienie słońca widoczne było nad Papuą, Nową Gwineą, Tuwalu, Samoa i Samoa Amerykańskim.
1: Trendy Start w Trend Radio.

Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity. Startuj razem z nami.

To Trendy Radio i poranek Trendy Start. Zbliża się godzina 7, a u nas czas na kalendarium muzyczne. 31 sierpnia 1945 roku urodził się Van Morrison, kompozytor, piosenkarz i poeta. W 1948 urodził się Rudolf Schenker, gitarzysta grupy Scorpions. W 1963 urodził się Robert Gawliński, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, lider i wokalista zespołu Wilki. W 1973 roku, 31 sierpnia, w sklepach pojawił się 11. album grupy The Rolling Stones, zatytułowany Goat's Head Soap.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostatnia szansa na tańsze paliwo. Od jutra kierowców czekają podwyżki. Czy będzie komisja śledcza do spraw zonda krypto? Chce tego Mateusz Morawiecki. Warszawianie odetchnęli tuż przed wakacjami. Tramwaje wróciły na najważniejsze trasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Warto dziś zatankować pod korek. To ostatnia szansa na tańsze paliwo. Jutro może być drożej, według szacunków od 60 do 90 groszy za litr. Kończy się rządowy program obniżek na stacjach. Zgodnie z zapowiedzią miał trwać dwa ostatnie tygodnie wakacji. Według badań połowa Polaków chciałaby, żeby program został na dłużej, ale budżet by tego nie wytrzymał, odpowiada Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
2: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
1: Teraz ceny paliw w dużej mierze będą zależeć od światowych cen ropy. W ostatnich tygodniach jest drogo, ale stabilnie. Baryłka Brent kosztuje około 90 dolarów. Straż dogasza pożar magazynu handlowego w Gdyni. Przez całą noc i wcześniej całą niedzielę na miejscu pracowało kilkudziesięciu strażaków. Płonęła hala przy Chwaszczyńskiej o wymiarach 200 na 50 metrów. Trzymano w niej zabawki. W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Naukowcy tymczasem wezmą pod lupę zdrowie strażaków. Ruszają pierwsze w Polsce badania tego, jak na ich organizmy wpływa kontakt z dymem, chemikaliami i metalami ciężkimi. Uniwersytet Opolski zbada próbki biologiczne strażaków, jakość powietrza w remizach i skuteczność czyszczenia sprzętu po pożarach. Chodzi o wykrycie ukrytych zagrożeń i sprawdzenie, dlaczego wśród strażaków szczególnie często występują niektóre nowotwory. Chcemy powołania komisji śledczej badającej sprawę zonda krypto, ogłasza ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Politycy zapowiadają, że dziś ruszy zbieranie podpisów wśród posłów z poparciem w tej sprawie. Ludziom należą się szczegółowe wyjaśnienia, tłumaczy europoseł Piotr Miller z Rozwoju Plus.
3: Z tego, co sam premier Donald Tusk mówił przez ostatnie kilkanaście miesięcy, miał wiedzę o tym, że to jest piramida finansowa i w związku z tym służby, zamiast podjąć działania i ostrzec Polaków, zablokować możliwość dalszej kradzieży oszczędności Polaków, patrzyły na to po prostu i czekały, co się zadzieje.
1: Powołanie komisji jest mało realne. Przeciwna jest rządząca Koalicja Obywatelska. Dlaczego? Tłumaczy europoseł KO Bartosz Arłukowicz.
4: To jest miejsce dla prokuratury, a nie komisji śledczej. To nie jest zabawa polityczna. Ludzie od kryptowalut okradali innych ludzi. Ich miejsce jest w więzieniu, a politycy, którzy brali od nich kasę, muszą trafić przed oblicze prokuratora.
1: Przeciwne jest też Prawo i Sprawiedliwość. Twierdzi, że komisję zdominowaliby rządzący, a to byłoby dla PiSu niekorzystne. Pasażerowie warszawskich tramwajów odetchnęli. Tuż przed końcem wakacji tramwaje wróciły na kluczowe trasy. Kursują już na moście Poniatowskiego w Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II. Tramwajarze 3 miesiące ciężko pracowali, by zdążyć przed wrześniem, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
5: Był remont torowiska, na własne oczy widziałem, jak zdegradowane były tory. Więc wakacje, no to był dobry czas na to, żeby to torowisko naprawić.
1: Jeszcze we wrześniu w Warszawie zakończy się remont torów w Alei Niepodległości. Pijany 24-latek ukradł samolot i poleciał nad elektrownię atomową na Węgrzech. W powietrze poderwano myśliwce Gripen, które śledziły maszynę aż do awaryjnego lądowania. Po lądowaniu Cessny mężczyzna próbował jeszcze ukraść samochód i uciec, ale został zatrzymany przez policję. Twierdzi, że niczego nie pamięta.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Walczyli do końca, ale minimalnie przegrali z mistrzami świata i Europy. Polscy koszykarze po raz pierwszy w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata zeszli z parkietu pokonani. Przegrali w Gdańsku z Niemcami po dogrywce 94-96. To oznacza, że Polska, Niemcy i Chorwacja mają w grupie K identyczny bilans 7-1. Izrael i Holandia po porażkach straciły już szansę na awans. Zachowała je jedynie Łotwa z bilansem 4-4. Kamil Majszak w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polski to tenisista pewnie wygrał na inaugurację z Serbem Hamadem Medjidovicem 6-3, 6-3, 6-3.
2: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało.
1: Dziś do gry wchodzą kolejni Polacy, wieczorem Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. Z kolei w nocy Iga Świątek zagra z Chinką Shi Wang. Polscy siatkarze wygrali 23. edycję Memoriału Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Przed mistrzostwami Europy, na których Polacy będą bronić tytułu, nasz zespół zagra jeszcze w sobotę towarzyski mecz z Finlandią w Gdańsku. A już dziś o ćwierćfinał mistrzostw Europy zagrają Polki. Po wygraniu swojej grupy z kompletem zwycięstw biało-czerwone w 1/8 finału zmierzą się z Portugalią. Mecz o 18. To czas na piłkarską ekstraklasę, bo wczoraj było sporo emocji. Górnik Zabrze przegrał derbowe starcie z GKS-em Katowice 2-3 po golu w 11 minucie doliczonego czasu, a w 6 minucie doliczonego czasu Lech Poznań zapewnił sobie zwycięstwo w Łodzi nad Widzewem, także 3-2. Bez punktów pozostaje Raków Częstochowa, który przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5. I jeszcze kajakarskie mistrzostwa świata, które wczoraj zakończyły się w Poznaniu. Ostatniego dnia medal wywalczył Aleks Borucki w kajakowej jedynce na 500 metrów. Był to trzeci polski medal na tej imprezie, na której najlepiej wypadły Węgry. Przypomnę, Kanadyjkarz Oleksii Koliadych wygrał na 200 metrów, a Anna Puławska była trzecia w kajakowych jedynkach na 500 metrów.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na Podkarpaciu, a także w Małopolsce nie wykluczone są burze z deszczem. Będzie to też ciepły dzień, bo w wielu częściach regionu termometry wskażą w okolicach 30 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W nocy temperatury w okolicach 16 kresek, wiatr północno-zachodni w porywach 40 km na godzinę, ciśnienie 1011 hektopaskali, no i jeśli chodzi o biometr, ten jest niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w Ache w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ache.lodz.pl/jaslo.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosoli Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Trendy Start w Trendy Radio.

Minęła godzina 7, to jest poniedziałek, to 31 dzień sierpnia, dzisiaj ostatni dzień wakacji, a u was jak samopoczucie? No, mamy nadzieję, że mimo tego, że ten wakacyjny czas już się kończy, to wy z uśmiechem witacie ten nowy tydzień, a do godziny 11 poranek w Trend Radio rozkręca dla was cała poranna redakcja. Łukasz Michtal, do godziny 11 raczę was też porannymi hitami, a na trendystart@trendradio.pl zawsze możecie podesłać nam swoje ulubione piosenki, które kto wie, może już wkrótce zagramy właśnie dla was.

0: Reklama.
1: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
2: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
3: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Jacques Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Jacques. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
0: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Poniedziałek, 31 dzień sierpnia, czyli dokładnie 243 dzień roku. Ja przypominam, że dzisiaj imieninowe życzenia przyjmują od nas Bogdan, Rajmund, Izabela, Jan i Nikodem. 5:45 o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 19:26, a dzień potrwa nam 13 godzin i 40 minut. Dzisiaj dzień blogów, dzień Solidarności i Wolności, a także święto Kawalerii Polskiej.
5: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as you chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Trwa rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Iwoniczu-Zdroju. W ramach projektu powstaną m.in. dwie nowe wiaty zwiększające możliwości przyjmowania i właściwego magazynowania kolejnych frakcji odpadów. Nowa część edukacyjno-socjalna istniejącego budynku ZGK. Sala edukacyjna dla 30 osób, w której prowadzone będą zajęcia, prezentacje i prelekcje dotyczące segregacji, recyklingu oraz ochrony środowiska. Przestrzeń umożliwiająca rozwijanie idei ponownego wykorzystania rzeczy i gospodarki w obiegu zamkniętym, trzy altany śmietnikowe oraz dodatkowy sprzęt i urządzenia niezbędne do funkcjonowania PSZOK. Dofinansowanie projektu wynosi ponad 2,2 miliona złotych. 28 sierpnia została podpisana umowa pomiędzy gminą Nowy Żmigród a Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowym Żmigrodzie dotycząca przekazania 750 tysięcy złotych dotacji celowej z budżetu gminy. Środki zostaną przeznaczone na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Nowy Żmigród. Wczoraj odbyły się dożynki

0: wieńce, które przygotowały poszczególne sołectwa na dzisiejszą uroczystość. Jak widać, wszyscy świetnie się bawią, mamy mnóstwo ludzi, piękna zabawa i dzisiaj możemy tak naprawdę w taki sposób podsumować tegoroczne zbiory, no i bawić się po prostu.
1: Centralną częścią dożynek było przekazanie chleba przez starostów dożynkowych oraz poczęstunek gości świeżym pieczywem, mówi poseł Maria Kurowska.
2: Bardzo się cieszę, że rolnicy przynieśli swoje zbiory, piękne wieńce, że odbyła się tutaj msza święta, że jest w każdej miejscowości jest wieniec, są delegacje, są ludzie i to jest taki czas, kiedy spotykamy się raz do roku tak naprawdę w takim szerokim towarzystwie. Przekazujemy sobie i dobre, i czasem nie najlepsze wiadomości, ale nade wszystko życzymy sobie, aby ten czas był dobry i jeszcze był lepszy i by zawsze była polska żywność na polskim stole z polskich zagonów. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże wszystkim rolnikom.
1: Święto plonów przebiegało przy muzyce kapeli regionalnej Swojacy oraz zespołu Lisowianki.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Koniec lata kojarzy nam się nie tylko z ciepłą pogodą, ale również z grzybobraniem. Podczas zbierania grzybów należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Należy zbierać grzyby, do których ma się całkowitą pewność, inaczej można się nimi zatruć. Główną przyczyną zatrucia grzybami jest niewłaściwe rozpoznanie jadalnych i trujących grzybów oraz nieodpowiednie przygotowanie potraw z niektórych jadalnych grzybów. Pierwsze objawy zatrucia grzybami mogą pojawić się już po kilku godzinach od ich zjedzenia. Jednak w zależności od rodzaju, symptomy zatrucia potrafią wystąpić nawet po kilkunastu godzinach od ich spożycia, mówi Sabina Błażewicz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
4: Najbezpieczniejszym wyborem dla początkujących są grzyby rurkowe z tak zwaną gąbką pod kapeluszem. I tutaj gatunki przykładowe: borowik szlachetny, podgrzyb brunatny, koźlarz babka czy maślak zwyczajny. Dobrze rozpoznawalny jest też pieprznik jadalny, czyli kurka, choć ma listewki podobne do blaszek. Zawsze weryfikujemy kilka cech naraz, bo nawet popularne gatunki mają sobowtóry.
1: Jeśli po zjedzeniu grzybów pojawią się oznaki zatrucia, należy niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską, skontaktować się z numerem alarmowym 999 lub 112 albo przewieźć chorego do szpitala. Czekając na pomoc medyczną, można sprowokować wymioty. Osobie z objawami zatrucia nie należy podawać mleka i alkoholu, ponieważ płyny te przyspieszają przenikanie toksyn do krwioobiegu.
5: Reklama.
6: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
7: Czekają na ciebie chrupiące chleby,
6: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
7: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
6: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
7: Przyjdź i poczuj ten smak.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Reklama.
11: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: wróciliśmy do was z najlepszymi przebojami na dzień dobry, a teraz już czas na informacje od Michała Sienickiego. Zatem kierowcy, dajemy głośniej, bo przed nami informacje dla zmotoryzowanych.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: I czas powitać kolejny tydzień na naszych drogach. Na razie jeszcze ostatni dzień wakacji, więc ruch o poranku troszkę spokojniejszy. Jedziemy teraz przez Jasło. Nogę z gazu ściągamy, dojeżdżając do ronda Solidarności. Nie są to duże utrudnienia, troszkę trzeba zmniejszyć tą prędkość. Troszkę mniej gazu na ulicach Piłsudskiego, a także w centrum i na ulicy Metzgera. Gorlice zwalniają głównie na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania oraz na Parkowej. Troszkę wolniej na wjeździe od strony Klęczan. Teraz przejdziemy się ulicami Krosna. Generalnie ruch odbywa się sprawnie. Większą uwagę trzeba zwrócić na skrzyżowanie Korczyńskiej Niepodległości. Na ulicy Grodzkiej trwają prace drogowe związane z tym utrudnienia. Tak samo jest na ulicy Płużaka. W okolicach miasta, w miejscu piastowym przed rondem, troszkę zmniejszamy gaz. Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w Sanoku. Tu ruch na tą porę odbywa się sprawnie.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Tak patrząc raz jeszcze do kalendarza, czy wiecie, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych znajdziemy Międzynarodowy Dzień Bloga? Kiedyś pisaliśmy pamiętniki w zeszytach z kłódką, potem przenieśliśmy się do sieci, a dziś internet aż huczy od poradników, przepisów czy podróżniczych relacji. A wy śledzicie jeszcze jakieś klasyczne blogi, czy przerzuciliście się całkowicie na wideo i podcasty? A może sami kiedyś próbowaliście prowadzić własne miejsca w sieci? Dajcie znać. A tymczasem wracamy do dobrej muzyki, a tę zawsze można usłyszeć na 101,9, 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kapitan zatrzymany promu wybrzeży Cypru wywrócił się do góry dnem. Nowe przedmioty i nowe podejście do uczniów. Jutro zaczyna się rok szkolny. Powiemy też, jaki problem na rynku pracy ma pokolenie Z. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co najmniej 8 osób zginęło w katastrofie promu u wybrzeży Cypru. 40-metrowej długości statek zaraz po wypłynięciu z portu w Kirenii przewrócił się do góry dnem i zatonął. Na pokładzie było 267 osób, nie było wśród nich obywateli Polski. 17 osób zaginęło, możliwe, że zostały na pokładzie. Morze jest tam głębokie, statek leży pół kilometra pod wodą. Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało katastrofę. Kapitan i załoga statku zostali zatrzymani. Kończą się wakacje, jutro początek roku szkolnego. W szkołach od września będzie sporo zmian. Reforma Kompas jutra, czyli nowe podstawy programowe, nowe przedmioty i zakaz używania telefonów komórkowych. Będzie też więcej zajęć praktycznych. Jakich? O tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Choćby wspólne przygotowywanie sałatek czy gotowanie, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej 27 w Lublinie, Wojciech Josicz.
3: To jest najważniejsza rzecz. Dzisiaj my jako dorośli tej praktyki dzieciom zabieramy. Pozwólmy dzieciom popełniać błędy.
2: Wchodzi nowa podstawa programowa, ale też nowe podejście do dzieci. Mówi mi dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie, Teresa Hawryszczak.
4: Widzimy, że dzieci mierzą się w szkole podstawowej z depresjami, z załamaniami, a więc tutaj musimy nad tym pracować, że te kompetencje twarde to jedno, zdobywają wiedzę i umiejętności, ale nabywanie kompetencji miękkich, poczucie własnej wartości, wspieranie dziecka w jego rozwoju, pozytywny komunikat, ocena, która mnie buduje, nie podcina mi skrzydeł, ale daje mi szansę.
2: A to wszystko już od wtorku, 1 września.
1: W kosmos poleciał teleskop mogący odkryć nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. Należy do NASA, nazywa się Nancy Grace Roman. Wyniosła go rakieta firmy SpaceX. Wystartował z Florydy.
5: 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Teleskop kieruje się w stronę punktu na orbicie położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Zostanie tam co najmniej 5 lat. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy. Zdaniem niektórych ekspertów młodzi ludzie są nieprzygotowani do otaczającej ich rzeczywistości, a ich kompetencje przedawniają się za szybko, średnio co 5 lat. Mówi profesor Anna Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: To jest ogromna sprzeczność. Systemowo wspieramy młodych ludzi, a rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, szybkie wypalenie i problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali, a przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
1: Profesor Pawłowska podkreśla przy tym kluczową rolę wzajemnego zrozumienia pracodawców i zatrudnianych przez nich zetek. Hałas łodzi motorowych może dosłownie ogłupiać młode ryby. Naukowcy odkryli, że osobniki dorastające w takim otoczeniu rosną wolniej i znacznie gorzej reagują na atak drapieżników. Co alarmujące, część z nich zamiast uciekać płynie prosto w stronę zagrożenia. Badacze ostrzegają, że coraz większy ruch łodzi może zagrażać całym ekosystemom raf koralowych.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kamil Majszak przerwał serię porażek i pewnie awansował do drugiej rundy wielkoszymowego US Open. Polak pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3.
2: Całą tą moją grę podpierałem naprawdę dobrym serwisem, no i w pewnym momencie rywal tak naprawdę zaczął stawiać wszystko na jedną kartę i w trzecim secie kilka fantastycznych piłek zagrał, natomiast finalnie tą solidnością wykorzystałem moje szanse i domknąłem spotkanie i cieszę się, że przerwałem pas kilku porażek z rzędu. Teraz czas na trochę odpoczynku i przygotowanie się do kolejnych spotkań.
1: Sensacyjnie już w pierwszej rundzie odpadł dziś Nowak Dżokowicz. Serb po pięciosetowym meczu przegrał z Argentyńczykiem Mariano Navone. A dziś mecze kolejnych Polaków. Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend, a Iga Świątek z Chinką Shinyu Wang. Magda Linet i Magdalena French zagrają jutro. Śląskie derby w piłkarskiej ekstraklasie rozstrzygnie. Dopiero w 101 minucie GKS Katowice pokonał Zabrzu Górnika 3-2, a wszystkie gole dla gości strzelił Ilja Szkurin.
3: Dużo kibiców na stadionie, fajny klimacik, dobry mecz, dobry przeciwnik, wymagający bardzo przeciwnik, wymagające spotkanie. No i przegrywając na wyjeździe 1-2, mogliśmy się poddać, ale bo jestem bardzo dumny z tego, jak drużyna się podniosła i wywalczyliśmy to zwycięstwo.
1: Zwycięstwo w doliczonym czasie zapewnił sobie również Lech Poznań, pokonujący w Łodzi Widzew 3-2. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania z metą w Costa Blanca. W weekend z rywalizacji po upadku na trasie wycofał się prowadzący z dużą przewagą Słoweniec Tadej Pogacar. Fincami Pajari wygrał rajd Paragwaju 11. rundę Mistrzostw Świata w WRC. To jego trzecie z rzędu zwycięstwo. Poprzednio triumfował w Estonii i Finlandii. A przypomnę, początkowo Toyota planowała wystawić go jedynie w kilku wyścigach. Tymczasem Pajari jest drugi w klasyfikacji generalnej i goni Elfina Evansa. Brytyjczyk w Paragwaju był czwarty, a na podium stanęli Nowozelandczyk Hayden Paddon i Francuz Adrien Formo.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Dzisiaj poniedziałek, niewykluczone są burze z deszczem. W części regionu termometry odnotują 30 stopni Celsjusza w dzień, w nocy 16. Porywy wiatru z północnego zachodu do 40 km na godzinę. Biometr jest niekorzystny, no a jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1011 hektopaskali.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama.
7: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
8: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
7: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
8: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
7: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
8: Przyjdź i poczuj ten smak.
9: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.

0: Gazety. Borys Szyc.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać?

0: Czas już mówić dzień dobry po godzinie 8, to poniedziałek. Dzisiaj 31 dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji, ale letnie rytmy u nas w dalszym ciągu będą przypominać również o tym, że lato nie powiedziało ostatniego słowa. Zresztą w prognozie pogody synoptycy zapowiadają nam, że ten tydzień ma być jeszcze ciepły i iście wakacyjny. No a ci, którzy już jutro ruszą do pracy i do szkoły, no to moi drodzy, trzymamy, ściskamy za was kciuki.
1: Trendy radio na wakacjach.

0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Mimo tego, że to ostatni dzień miesiąca, to u nas pierwszy dzień nowego tygodnia. Po weekendzie powróciliśmy do Was i też na początek tygodnia serwujemy Wam rozmowę dnia.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Gmina Jodłowa po raz kolejny stała się sercem regionalnego folkloru i dożynkowej tradycji. Tegoroczne dożynki gminne przyciągały tłumy mieszkańców oraz znamienitych gości, łącząc dziękczynienie za plony z huczną, biesiadną zabawą. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej. Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy liceum ogólnokształcącym, gdzie miała miejsce oficjalna i artystyczna część wydarzenia, mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
3: Spotykamy się właśnie na dożynkach gminy Jodłowa. Tutaj w sołectwie Jodłowa. Rozpoczęliśmy te dożynki mszą świętą, sanktuarium Dzieciątka Jezus. Dziękowaliśmy Bogu za ofite plony. Dziękowaliśmy za to, że te żniwa są przebiegły bezpiecznie, że plony były ofite. Teraz tutaj na placu przy liceum ogólnokształcącym dziękujemy naszym rolnikom gminy Jodłowa. Myślę, że i wszystkim rolnikom w kraju za to, że prowadzą te gospodarstwa, za to, że się nie poddają. Są z nami też koła gospodyń wiejskich, które dostarczają nam wielu przysmaków, które zostały przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Szanowni Państwo, w tym roku wyjątkowo po raz pierwszy na dożynkach gminnych jest aż 9 wiejcy dożynkowych. Także cieszymy się, że tych wiejcy przybywa i że możemy podziwiać te arcydzieła. Gratulacje dla tych grup wiejcowych, które wykonały te wiejce. Oczywiście cieszymy się też, że dużo dzieci i młodzieży przybyło do nas z tymi wiejcami. To znaczy, że ta tradycja na polskiej wsi nie zginie, że jest przekazywana tym młodym pokoleniom. Z tego serca też dziękuję rolnikom, że przekazują tą tradycję, że nie tylko przekazują tą taką wolę pielęgnacji ziemi, ale również i tą tradycję.
2: Mówi Paweł Ciczoń, członek zarządu powiatu dębickiego.
4: Dożynki są bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o takie dziękczynienie, podziękowanie za plony, przede wszystkim przez rolników, przez samorządowców, ale ogólnie rzecz biorąc przede wszystkim przez mieszkańców każdego sołectwa, każdej miejscowości. Tutaj mamy gminę Jodłowa, która dzisiaj właśnie dziękuje za plony, za ten cały rok, który pozwolił nam w sierpniu plony zebrać. Jest to tradycja, która przede wszystkim i na Podkarpaciu, i w tej Małopolsce, w Małopolsce i w całej Polsce Wschodniej jest dość kultywowaną i mam nadzieję, że również przez kolejne lata dożynki będą cieszyły się ogromną frekwencją, przede wszystkim dlatego, że dziękujemy rolnikom za plony. Rolnicy dzisiaj niestety nie są zawsze doceniani, ale naszą rolą, rolą samorządowców jest to, aby rolników w pewien sposób uwypuklić, pokazać, jak ciężką pracę wykonują, bo gdyby nie rolnicy, gdyby nie ich ta ciężka praca, to na stołach mogłoby zabraknąć tego chleba, którego codziennie mamy, którego codziennie spożywamy. Mam nadzieję, że również w następnych latach nam go nigdy nie zabraknie.
2: Mówi Waldemar Sztogrin, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wiodłowej.
5: No, plan był dość bogaty. Zaczął się tradycyjnie mszą świętą w zasadzie, później korowodem dożynkowym tutaj na plac. Ceremoniał cały dożynkowy, a więc dzielenie chlebem. Były prezentacje grup wieńcowych. No i program artystyczny. Wystąpiła i Podkarpacka Fest Kapela. Były konkursy sprawnościowe w ramach sołeckich potyczek. Śpiewał Mateusz Ziółko. No i tradycyjnie zakończyła to zabawa dożynkowa zespołem Quattro. Jeśli chodzi o stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, było 4 stoiska, dokładnie koło gospodyń wiejskich Wisowianie, Dzwonowa, koło gospodyń wiejskich Stowarzyszenie Nasz Dębożyn i Stowarzyszenie Dębowa Razem. Dziękuję bardzo za to, że odpowiedzieli na moje zaproszenie i przygotowali taką darmową strawę z potraw regionalnych, które są takie charakterystyczne dla naszego regionu. Ponadto były grupy wieńcowe, było ich w tym roku rekordowo 9 i praktycznie z każdego sołectwa, plus jeszcze dodatkowo Stowarzyszenie Dębowa Razem i Stowarzyszenie KGW Dzwonowa też przygotowało wieniec, także jest mi niezmiernie miło i jestem wdzięczny za to, że mogli się zaprezentować podczas tegorocznych dożynek.
2: Dożynki nie odbyłyby się bez ogromnego zaangażowania mieszkańców, którzy przez wiele godzin przygotowywali się do tego święta. O trudzie włożonym w ukwicie rekordowych 9 wieńców opowiedzieli nam sami twórcy.
6: Przyjechaliśmy na tegoroczne dożynki do gminy Jodłowa z wieńcem, który jest w kształcie młyna. Taką rewelacją tego wieńca jest jest to, że mamy skrzydła młyńskie obracane. Wieniec, czyli młyn jest wykonany ze zbóż, owsa, pszenicy, jest tam i proso. Mamy też różne ziela, które można spotkać w polach, łąkach, które są w naszej gminie. Pięknie, bogato ubranego w suszki, cynie. Można zobaczyć też inne kwiaty, które są dostępne w ogrodach w naszym sołectwie. Jest bardzo pięknym wieńcem. Zapraszamy do oglądania.
7: Nasz wieniec jest w kształcie serca i przedstawia obraz Jezusa Miłosiernego. Jest zrobiony z naszych zbóż, któreśmy same zbierały, suszyły i przygotowywały, i nawiązuje do naszej kaplicy wisowskiej, która jest pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.
2: O oprawę muzyczną obrzędów dożynkowych zadbała niezastąpiona kapela Jadłowianie. Tuż po niej cenę opanowała żywiołowa podkarpacka festkapela.
8: Gramy muzykę folkową, regionalną, gramy ludowiznę, różną muzykę w tych klimatach. Już gramy ponad 10 lat razem. Zaczęliśmy swoją przygodę w zespole pieśni i tańca, a teraz gramy samodzielnie pod nazwą właśnie podkarpacka festkapela od około roku.
9: Powiem szczerze, że repertuar jest bardzo zróżnicowany. Gramy to, co czujemy, z tym, co się czujemy najlepiej, z tym, co się czujemy z tym najlepiej na scenie, i generalnie no, czujemy bluesa.
2: Największe emocje wzbudził jednak wieczorny występ Gwiazdy Wieczoru. Na scenie pojawił się Mateusz Ziółko. Wydarzenie zakończyła impreza taneczna.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Trendy Radio. A ja lubię cię jak leży.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Już za dwa tygodnie, podczas weekendu 12 i 13 września, na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni przy ulicy Klikowskiej 304 będzie miała miejsce 12. Małopolska Parada Konna. W jej ramach odbędzie się 17. Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej. Pierwszy dzień wydarzenia przeznaczony będzie na rozpoczynającą się o godzinie 10 ocenę płytową koni oraz wybór czempionów i wicechampionów w poszczególnych klasach. Podczas parady ogłoszone zostaną wyniki czempionatu, nastąpi wręczenie nagród oraz dekoracja wyróżnionych koni. Zobaczyć będzie można pokazy zaprzęgów tradycyjnych i regionalnych oraz koni arabskich, a także pokaz specjalny. Odbędą się również pokazy koni ras rodzinnych, zimnokrwistych oraz pokaz wierzchowy i zaprzęgowy. Uroczyste otwarcie Małopolskiej Parady Konnej zaplanowano na niedzielę na godzinę 12. Ruszają zapisy na kolejne dni otwarte położnictwa w Starym Szpitalu w Tarnowie. Te odbędą się już w najbliższą sobotę, 29 sierpnia. Swoje miejsce można zarezerwować od godziny 9 do 14, dzwoniąc pod numer telefonu 14 63 10 120. Uczestnicy zapoznają się z wszelkimi procedurami związanymi z przyjęciem do szpitala, a zespół specjalistów odpowie na pytania, które kobiety stawiają najczęściej, czyli te dotyczące przyjęcia.

0: rocznicę naszej miejscowości. Przy wsparciu Fundacji Klucz Kobylański oraz partnerów lokalnych stało się piękną manifestacją dumy z własnych korzeni oraz dowodem na to, jak silne więzi łączą mieszkańców tej podkarpackiej wsi. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Oficjalną część świętowania zainaugurowano tradycyjnym obrzędem. Gości uroczyście powitano chlebem i solą, mówi Małgorzata Tomkiewicz, sołtys wsi Łęki Dukielskie.
1: To bardzo ważne, jako 660-lecie dla każdej miejscowości byłoby ważne, a dla Łęk w szczególności. No, kiedyś tutaj podlegaliśmy pod ten tak zwany klucz kobylański i w jednej wielkiej rodzinie, to nie tylko Łęki, ale Sulistrowa, Kobylany, Draganowa, Makowiska. To jest taka jedna wielka rodzina, jakbym powiedziała. No i akurat my dzisiaj obchodzimy, jest to taka data, powiem, umowna dzisiejsza, prawda? Aczkolwiek odnosi się do historii, do pierwszych wspominek o naszej miejscowości.
0: Na wydarzeniu zebrali się także licznie mieszkańcy miejscowości, którzy podkreślali, że mieszkanie tutaj ma same zalety.
2: Ja jestem Łęczanką rodowitą. Mąż mieszka ze mną od 30 paru lat. Świetnie się mieszka, pracuję tutaj od zawsze. Tutaj urodziłam swoje dzieci. Jestem zadowolona z tego, że jestem Łęczanką.
3: A czegoś według Pani brakuje w tej miejscowości?
2: Myślę, że nasza miejscowość rozwija się prężnie. Zawsze czegoś brakuje, ale myślę, że jako wieś dajemy radę i coraz to co roku coś nowego się dzieje, coś nowego powstaje i tak trzymać.
4: Całkowicie się zgadzam z wypowiedzią mojej żony. No ale jeszcze bym dodał, że dużo przed nami jeszcze w ramach współpracy ogólnej miejscowości. Także myślę, że będzie się to rozwijało w dobrym kierunku i także fajnie jest.
0: Podczas popołudniowych wydarzeń nie mogło zabraknąć powrotu do korzeni. Zebrani na placu uczestnicy wysłuchali rysu historycznego na temat średniowiecznych Łęk Dukielskich. Później scenę we Władanie wziął chór Smiling Voices pod batutą pana Andrzeja Aszlara, a zaraz po nim publiczność rozbawił i rozśpiewał energetyczny występ zespołu Chorkowianie. Na zakończenie wystąpił zespół Aptekarze. W tym roku mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Te straszne wydarzenia, które odcisnęły piętno wśród ludzi na całym świecie, zostaną upamiętnione przez mieszkańców Gorlic 1 września o godzinie 12 pod pomnikiem bohaterów ziemi gorlickiej. 1 września 1939 roku III Rzesza dokonała agresji na Polskę, co poskutkowało wybuchem II wojny światowej. Działania wojenne przyniosły około 60 milionów ofiar z całego świata, w tym około 6 milionów z Polski. Groza wojny dotknęła także Gorlice. Wiele osób było zmuszonych uciekać z rodzinnego miasta, a jeszcze więcej poniosło w nim śmierć. Rozpoczęcie uroczystości poprzedzi uruchomienie na minutę syren alarmowych.
5: Reklama.
6: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MTM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 groszy za kilogram. Tak, polskie śliwki w MTM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
9: Uwaga, uwaga!

0: Jasło i Mrówce Pilzno. Rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,9.

0: Trend Radio gra już od świtu, budzi mieszkańców Podkarpacia i Małopolski, ale też dostarcza informacji dla kierowców, którzy już od wczesnych godzin porannych mierzą się z szosami naszego regionu. A w miastach, gdzie się korkuje, to pytanie można śmiało skierować do Michała Sińskiego. Przed nami informacje drogowe.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Rozejrzyjmy się po drogach regionu jeszcze raz i jedziemy najpierw przez Jasło. Zwalniamy na ulicy Piłsudskiego, troszkę wolniej na ulicy 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności. Pozostałe dojazdy do tego ronda odbywają się sprawnie. Przystajemy w Rynku i na przyległych ulicach, m.in. na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Mickiewicza, Jagieły i ulicy Szajnochy. Możemy zatrzymać się także na Piłsudskiego na skrzyżowaniu z ulicą Kasprowicza oraz na 3 Maja i ulicy Metzgera. W Gorlicach noga z gazu na Parkowej i ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania. Mniejsze spowolnienia występują na ulicach Legionów Sienkiewicza. Jadąc przez Krosno szczególnie uważajmy na ulicach Niepodległości, Podkarpackiej, Bieszczadzkiej i ulicy Grodzkiej. Ogólnie ruch odbywa się bez większych przeszkód.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: dalszym ciągu. Trzymamy rękę na plusie i mówimy po raz kolejny dzień dobry wszystkim, którzy dzisiaj rano po prostu potrzebują mocniejszej kawy. No, zegarki nie kłamią, mamy już poniedziałek, 31 dzień sierpnia. Z jednej strony pełen klasyk, powrót do rzeczywistości, a z drugiej oficjalny ostatni dzień wakacji.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po 83 latach pochowano ofiary rzezi wołyńskiej. Dodatkowe patrole wyjechały na drogi, wzięły na radar wakacyjne powroty, a do ciepłych krajów wybierają się już polskie bociany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnały swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej osadzie na Wołyniu odbyły się pogrzeby 55 ofiar rzezi. 83 lata temu, pod koniec sierpnia, ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
2: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to, co było, tego już się nie naprawi, to, co było, przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. To jak było w 1943 roku, jak jest teraz, to jest diametralna różnica.
1: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków wciąż nie udało się odnaleźć ponad 300 ofiar. Jutro zaczyna się nowy rok szkolny. W szkołach zmieni się jadłospis. Posiłki mają być zdrowsze, więcej ryb, warzyw i roślin strączkowych, a mniej cukru i soli. Dietetycy chwalą zmiany, które mogą pomóc w walce z otyłością wśród dzieci, ale zwracają na to uwagę, że szkolne posiłki pokrywają tylko 1/3 dziennego zapotrzebowania dzieci na energię. Dlatego kluczowe jest to, by dbać o zdrowe nawyki poza szkołą. Największym problemem, zdaniem ekspertów, są słodkie przekąski i napoje, a także duża liczba potraw smażonych. Za nami ostatni weekend wakacji i fala powrotów z urlopu. Dziś także można spodziewać się większego ruchu. Na drogach są dodatkowe patrole policji. Na co mundurowi zwracają szczególną uwagę?
3: Przede wszystkim na prędkość, ale także na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, w tym w szczególności dzieci. Tam, gdzie będzie to potrzebne, policjanci będą również pomagać w upłynnianiu ruchu.
1: Powinien być dziś płynniejszy niż wczoraj. Niektórzy specjalnie przedłużyli urlop do poniedziałku, by ominąć największą falę powrotów. Polacy wracają z urlopów, a bociany w drugą stronę zaczęły odlatywać do ciepłych krajów. Pierwsze poleciały już do Afryki. Naukowcy niektórym zamontowali nadajnik GPS, by dowiedzieć się więcej o ich środowisku po drugiej stronie Morza Śródziemnego, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki krukowate.
1: GPS pokazuje, że doleciały już do Sudanu. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. W referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą.
5: Myślę, że to dość smutne, że Islandczycy nie chcą nawet widzieć możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że było bardzo blisko. Moim zdaniem to były wybory, które musiały się odbyć. Musieliśmy przedstawić pewne opinie. Nadal jest mniej więcej 50-50, ale wynik mówi sam za siebie. Myślę, że możemy odłożyć tę sprawę na bok, przynajmniej na razie, i skupić się na innych rzeczach.
1: Rzeczywiście było blisko. Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało 53% Islandczyków. Frekwencja była bardzo wysoka, 82%.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki zagrają dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Do najlepszej ósemki wczoraj jako pierwsza awansowały Serbia i Grecja, a biało-czerwone dziś zmierzą się z Portugalią. Drużyną w teorii zdecydowanie słabszą, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
2: Dobry zespół, mocne zawodniczki, więc musimy naprawdę być gotowe na ten mecz i skupione w 100%. A co będzie później, no to już zobaczymy. Tutaj już nie ma pomyłek, tak? Trzeba po prostu być zmotywowanym w pełni i chcemy wygrać to spotkanie, oczywiście. Chcemy pokazać się z dobrej strony, ja innej opcji nie widzę i wiadomo, respekt do przeciwnika musi być zawsze, ale kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
1: Meczy Polska-Portugalia w Stambule o 18:00. Na do Mistrzostw Europy szykują się polscy siatkarze. Forma jest, bo biało-czerwoni wygrali Memoriał Wagnera. Wczoraj pokonali Francję 3-1. Kamil Majchrzat jako pierwszy z naszych tenisistów zaprezentował się na nowojorskich kortach i zrobił to w bardzo dobrym stylu. Awansował do drugiej rundy US Open, pokonując 3-3 Serba Hamada Medziedowicza. Kolejnym jego rywalem będzie Valentin Vacheron z Monako albo Amerykanin Aleksander Kovacevic. A dziś w nocy grę w turnieju rozpocznie Iga Świątek, która w ostatnich tygodniach prezentowała się bardzo dobrze. Co się zmieniło?
3: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
1: Świątek w nocy zagra z Chinką Xiu Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumurem, Maja Chwaińska z Amerykanką Taylor Townsend. Polscy koszykarze doznali pierwszej porażki w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata, ale wciąż są bardzo blisko awansu. Wczoraj jak równy z równym walczyli z Niemcami, mistrzami świata i Europy, ale przegrali w Gdańsku po dogrywce 94-96. To jeszcze szybki przegląd tego, co działo się wczoraj na europejskich boiskach. Bright LS znów zagrał w wyjściowym składzie Deportivo La Coruña, a Beniaminek La Liga pokonał Walencję 3-1. Liderem jest Real Madryt po zwycięstwie nad Malagą 4-0. W Anglii znów grad goli w meczu Chelsea, tym razem The Blues pokonali Brighton 4-3. We Włoszech liderem jest Inter, który na wyjeździe wygrał z Cagliari 1-0.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Poniedziałek jak na ostatni dzień sierpnia, bardzo ciepły, 31 stopni Celsjusza mogą dzisiaj odnotować termometry w regionie w ciągu dnia. Będzie to jednak też dzień, który również przyniesie w niektórych zakątkach Podkarpacia oraz Małopolski burzę z deszczem. Wiatr w porywach 40 km na godzinę powieje z północnego zachodu. Jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1011 hektopaskali. Biometr niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
4: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
3: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
4: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio-cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
3: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
4: Przyjdź i poczuj ten smak.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
2: Reklama.
10: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
1: Podkarpaccy i małopolscy redaktorzy gazet dzisiaj od rana nie próżnują. Po weekendzie zasypali nas całym mnóstwem ciekawych artykułów, które wybrała również część Ewa Bukowiecka do dzisiejszego przeglądu prasy. Ten punkt już za nami, a więc wkrótce zmierzymy się z wiadomościami z kraju i ze świata. W dalszym ciągu pozostańcie z programem Trendy Start.

Dzień dobry. Serdecznie witam w poniedziałkowym przeglądzie prasy. Dziś kartkowanie gazet lokalnych zaczniemy od gazety codziennej Nowiny, a pojawią się tam tematy dotyczące między innymi nowych inwestycji na Podkarpaciu. I to właśnie za chwilę, a teraz gramy najlepsze hity.

0: reklama. Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
2: Po krótkiej przerwie muzycznej czas na gazetę codzienną Nowiny. W Czerterzu 24 sierpnia oficjalnie otwarto publiczny żłobek Motylek. Placówka oferuje 44 miejsca dla dzieci do lat 3 oraz komfortowe warunki do zabawy i wypoczynku. Rynek w Baligrodzie wzbogacił się o dwie atrakcyjne rzeźby, które powstały w trakcie trzeciego baligrodzkiego pleneru rzeźbiarskiego Echa Historii. Przedstawiają one dawnych mieszkańców Baligrodu i okolic. W niedzielę doszło do wypadku samolotu szkoleniowego nieopodal lotniska Aeroklubu Stalowo-Wolskiego w Turbi. PZL 110 Koliber, którym leciał 18-letni kandydat na pilota wraz z około 60-letnim instruktorem, spadł kilkaset metrów za pasem startowym. Obaj mężczyźni wyszli z maszyny o własnych siłach i nie wymagali hospitalizacji. Krośnieński rynek w sobotę zamienił się w miejsce uroczystej wojskowej ceremonii. 91 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę wojskową, deklarując wierność ojczyźnie. Wśród zgromadzonych nie zabrakło rodzin i bliskich, dla których był to szczególny moment.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas sprawdzić policyjny raport z dróg regionu Podkarpacia.
3: Bez wypadków mija dzisiejszy poranek na drogach Podkarpacia. Policjanci wyjaśniają okoliczności jedynie niegroźnych kolizji, w których nikt nie ucierpiał. Między innymi około godziny 7 w Rzeszowie na ulicy Świętego Rocha zderzyły się dwa samochody osobowe, Seat i BMW. Natomiast rzeszowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj przed godziną 21 w Malawie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem KTM najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę energochłonną. W wyniku zdarzenia 24-letni kierujący poniósł śmierć na miejscu.
2: A mówił o tym aspirant Damian Ciak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Na Zielonym Wzgórzu w Krośnie działa już defibrylator AED zamontowany na budynku szkoły podstawowej nr 8 przy ulicy Prochownia 7. Ma on służyć nie tylko społeczności szkolnej, ale wszystkim osobom przebywającym w tej części miasta. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Budynek szkoły podstawowej nr 8 znajduje się w jednym z centralnych punktów dzielnicy Zawodzie, a w jego najbliższym otoczeniu codziennie przebywa wiele osób. W sąsiedztwie szkoły znajdują się Kościół Rzymskokatolicki, przedszkole, Urząd Stanu Cywilnego oraz liczne domy mieszkalne. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki poparciu mieszkańców Krosna dla projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na 2026 rok. Otwarte szkolenie z pierwszej pomocy i obsługi urządzenia odbędzie się 6 września o godzinie 12. 4 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Komańczy odbędzie się 17. edycja Harasymiady. Wydarzenie to jest cyklicznym świętem upamiętniającym postać i twórczość Jerzego Harasymowicza, wybitnego poety, który swoją twórczością nierozerwalnie wpisał się w bieszczadzki krajobraz. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16.30, mówi Renata Demkowicz, pełniąca obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy.
2: Serdecznie zapraszamy na 17. edycję Harasymiady, która odbędzie się 4 września w Komańczy w Gminnym Ośrodku Kultury. W programie uroczyste otwarcie biblioteczki Harasymowicza, recytacja wierszy Jerzego Harasymowicza, rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci i młodzieży. Serdecznie wszystkich zapraszam. I wstępne wydarzenie jest wolne.
1: Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta poezji będzie koncert Tomasza Smolaka, który zaplanowano na godzinę 19. W Rakowej w gminie Tyrawa Wołoska oficjalnie otwarto żłobek Nowych Szans, miejsce, które swoją nazwą doskonale oddaje znaczenie tej inwestycji. Na realizację inwestycji samorząd pozyskał ponad 1 000 000 zł dofinansowania z programu Aktywny Maluch. To ważna inwestycja w przyszłość gminy Tyrawa Wołoska. Nowy żłobek będzie służył mieszkańcom gminy, zapewniając najmłodszym bezpieczne i przyjazne miejsce opieki, a rodzicom dając większe możliwości powrotu do aktywności zawodowej.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Wczoraj odbyły się dożynki gminy Skołyszyn. Uroczystości rozpoczęła polowa msza święta odprawiona w Lipnicy Górnej na placu przy Domu Ludowym. Po mszy zaproszeni goście dziękowali rolnikom za ich trud, mówi Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn.
4: Znajdujemy się w miejscowości Lipnica Górna, bardzo malowniczej, małej miejscowości, gdzie organizujemy dzisiaj gminne dożynki. Dożynki gminie Skołyszyn, bardzo dobrze zorganizowana uroczystość i wielkie podziękowania dzisiaj przede wszystkim dla rolników, ale też chciałem bardzo serdecznie podziękować gospodarzom, którzy fantastycznie przygotowali tą dzisiejszą uroczystość. Mamy dzisiaj praktycznie wszystkie koła gospodyń, delegacje wieńcowe, przepiękne wieńce, które przygotowały poszczególne sołectwa na dzisiejszą uroczystość. Jak widać, wszyscy świetnie się bawią, mamy mnóstwo ludzi, piękna zabawa i dzisiaj możemy tak naprawdę w taki sposób podsumować tegoroczne zbiory, no i bawić się po prostu.
1: Centralną częścią dożynek było przekazanie chleba przez starostów dożynkowych oraz poczęstunek gości świeżym pieczywem, mówi poseł Maria Kurowska.
5: Bardzo się cieszę, że rolnicy przynieśli swoje

0: Reklama. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama.

0: Połowa przeglądu prasy już za nami. Za chwilę przeglądniemy Gazetę Krakowską, a tematy, które się pojawią, to między innymi sprawy kryminalne. Więc zapraszam już za chwilę na wspólne kartkowanie.
1: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Przede mną już Gazeta Krakowska i zaczynamy. Nie milkną echa wyroku w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Decyzja sądu o uniewinnieniu wszystkich oskarżonych budzi mieszane reakcje. Rodzina zamordowanej nastolatki nie wierzy w niewinność osób, które siedziały na ławie oskarżonych. Natomiast oczyszczeni z zarzutów przekonują, że wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie jest sprawiedliwy, bo nie mają nic wspólnego ze sprawą sprzed 28 lat. Jeśli Iwony nie zabił Paweł K., to kto? Sąd w uzasadnieniu wyroku przypomniał inne wersje tego, co mogło się wydarzyć w Szczucinie w sierpniu 1998 roku. Drugie rozdanie w przetargu na budowę nowego lodowiska w Oświęcimiu zakończyło się wskazaniem przez miasto tego samego wykonawcy. Przedłużenie procedury związane było z odwołaniem się jednej z firm, która zakwestionowała ostateczne rozstrzygnięcie pierwszego etapu. Zakończyła się rozbudowa szpitala powiatowego w Chrzanowie o nowy zakład opiekuńczo-leczniczy. Czterokondygnacyjny budynek jest praktycznie gotowy na przyjęcie pacjentów. Placówka czeka jednak na najważniejszą decyzję – rozstrzygnięcie konkursu Narodowego Funduszu Zdrowia na kontrakt. Wyniki mają być znane w poniedziałek. Jeśli szpital otrzyma finansowanie, pierwsi pacjenci mogliby trafić do ZOL-u już w połowie września. Tatry już spokojniejsze. W ostatni weekend wakacji ruch na szlakach wyraźnie spadł. Mniejszą ilość turystów widać także w samym Zakopanem. Już widać, że to koniec wakacji. Ludzi jest wyraźnie mniej, oceniają górale.
2: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Podkarpaccy i małopolscy redaktorzy gazet dzisiaj od rana nie próżnują. Po weekendzie zasypali nas całym mnóstwem ciekawych artykułów, które wybrała również część Ewa Bukowiecka do dzisiejszego przeglądu prasy. Ten punkt już za nami, a więc wkrótce zmierzymy się z wiadomościami z kraju i ze świata. W dalszym ciągu pozostańcie z programem Trendy Start.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śmiertelny pożar bloku na Gdańskiej Zaspie. Nie żyje jedna osoba. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP zjeżdżają do Warszawy. Za chwilę protest. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na aferę w polskim olimpizmie. Ucierpieć mogą sportowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny pożar w 10-piętrowym bloku na Gdańskiej Zaspie. Jedna osoba zginęła. Ogień wybuchł o świcie. Kłęby gęstego dymu szybko zajęły klatkę schodową. 30 osób uciekło z budynku, ale jedna kobieta straciła życie. Znaleźli ją strażacy na 9 piętrze, w mieszkaniu, gdzie zaczął się pożar. Śledczy ustalają, jak doszło do zapruszenia ognia. Rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic, mówią nauczyciele. Dlatego niektórzy za chwilę będą protestować przed kancelarią premiera. Domagają się powiązania pensji ze średnią krajową, mówi dyrektor białostockiej podstawówki nr 20 Mariusz Sokołowski.
2: Coraz więcej ludzi pracujących w szkole jest zniechęcona. Coraz częściej gdzieś próbują sił w innych branżach.
1: Jak dodaje dyrektor, spada też zainteresowanie zawodem wśród młodych ludzi.
2: Nawet jeśli młodzi nauczyciele gdzieś tam pojawiają się, to często mam wrażenie, że ich przygotowanie i też poziom motywacji różni się od tych pedagogów, którzy chociażby 20 lat temu wchodzili do zawodu.
1: Dzisiejszy protest organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zapowiada, że przy braku reakcji rządzących jest gotowy na kolejne działania. Do ponad 900 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych na terenie Nepalu. W ubiegłym tygodniu w wyniku rozpadu lodowca doszło tam do błyskawicznej powodzi. Nie wszystkie ofiary udało się zidentyfikować, ale z obawy przed epidemią nie można dłużej czekać z pochówkami. Lekarze pobierają próbki DNA tak, by po wszystkim rodziny mogły odnaleźć pochowanych już bliskich.
3: Biorąc pod uwagę rozległe zniszczenia infrastruktury krytycznej, domów, sieci dróg, mostów i elektrowni wodnych, obecnie trwa szczegółowa ocena potrzeb na szczeblu krajowym po katastrofie. Przewidujemy, że w nadchodzących dniach będziemy potrzebować międzynarodowej pomocy w zakresie odbudowy.
1: Mówi nepalski minister spraw zagranicznych. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminalu C, czyli części lotniska obsługującej przyloty, która ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki, szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
4: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
1: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed wakacjami. Polskim sportowcom grozi zawieszenie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. To ewentualny najgorszy scenariusz, jaki bierze pod uwagę MKOL. Według publikacji Onetu Światowa Federacja Olimpijska przygotowała 3 scenariusze w reakcji na aresztowanie prezesa PKOL-u Radosława P. Pierwszy to jego dobrowolna rezygnacja, drugi to zawieszenie albo odwołanie prezesa przez polskie środowisko sportowe, a w skrajnym przypadku właśnie Światowa Federacja może zawiesić Polskę w swoich strukturach. Przypomnijmy, prezes Polskiego Związku został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji w związku z aferą Zonda Krypto. Mnóstwo goli padło we wczorajszych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Wygrywali goście. Jagiellonia z Rakowem aż 5-2, GKS z Górnikiem 3-2 i Lech z Widzewem także 3-2. Te ostatnie dwa mecze były szczególnie emocjonujące. GKS i Lech strzeliły zwycięskie gole w doliczonym czasie gry.
5: Czas już na pewno za pogodę. Dzisiaj na podkarpackim i małopolskim niebie nie zabraknie słońca, aczkolwiek w drugiej części dnia to niebo może zostać przysłonięte chmurami, gdzie lokalnie popada deszcz, a nawet pojawią się burze z deszczem. Porywy wiatru do 40 km na godzinę. Wiatr powieje nam z północnego zachodu. Ciśnienie 1010 hektopaskali. Biometr niekorzystny.
6: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem.

0: Lidlem. Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Minęła 10, dzień dobry, w poniedziałek. To 31 dzień sierpnia, to poranek Trendy Start do 11. Możecie śmiało jeszcze obudzić się w naszym towarzystwie. Poranna załoga Radia Trendy pozdrawia, przesyłam moc uścisków. No i trzyma kciuki za kolejny tydzień, który mam nadzieję też rozpoczynacie razem z nami. To 36 tydzień 2026 roku, a na 101.9 i 95.2 FM zawsze najlepsze. Lepsza muza na dzień dobry.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Wakacje może już się kończą, ale lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa w tym roku. My też letnie rytmy gramy na 101.9, 95.2 FM i nawet jeśli gdzieś tam troszeczkę burzowo ma być dzisiaj na początek tygodnia, to lato czuć na naszej antenie. Bryska, lato, no i Mandy Remix, czyli Trendy Hit Dnia na poniedziałek.
2: To jest Trendy Hit Dnia.

0: Reklama.
1: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
2: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
1: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
2: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
1: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
2: Przyjdź i poczuj ten smak.
3: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
4: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
0: Reklama.

Ani się nie obejrzymy i dzisiaj wieczorem słońce powoli zacznie zachodzić za horyzont, a wraz z nim ucieka nam ostatni dzień sierpnia. 31 sierpnia to zawsze taka wyjątkowa data. Niby jeszcze lato, a w powietrzu czuć już ten powiew nadchodzącej jesieni. Zanim jednak wyciągniemy z szaf grubsze swetry, zróbmy małe muzyczne podsumowanie. Jaki hit zostanie z wami z wakacji 2026 roku? Standardowo piszcie na radiowy messenger albo na mail do poranka. Ten pod adresem trendystart@trendradio.pl.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Osobnicy powstanie magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej. Inwestycja obejmuje budowę jednokondygnacyjnego budynku magazynowego o powierzchni użytkowej ponad 231 m kwadratowych, przeznaczonego do magazynowania zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz sprzętu ratowniczego, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
2: Będzie to miejsce, gdzie będziemy przechowywać zasoby ochrony ludności, obrony cywilnej. Te zasoby, czy to wyposażenie, które również zostało zakupione z programu ochrony ludności, obrony cywilnej, a to zbiorniki na wodę, a to workownice, łopaty, worki, czy inne wyposażenie, które udało się z tego dofinansowania z programu ochrony ludności, obrony cywilnej uzyskać. Ten magazyn budujemy po zachodniej stronie gminy. Są też plany na wschodnią część gminy. Mamy projekt, na który również otrzymaliśmy dofinansowanie od wojewody na podobny magazyn wraz z taką częścią administracyjną i socjalną w Warzycach.
1: Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 1 000 000 zł. Zakończenie pracy zaplanowano na koniec września. W Tarnowie maszkaronki czekają na poszukiwaczy przygód. Właśnie pojawiły się nowe, zaktualizowane mapki z naklejkami dla małych odkrywców szlaku maszkaronów. Dostępne są za kilka złotych. Każda mapka zawiera planszę z opisami maszkaronów oraz naklejki. Na szlaku znajduje się już 20 maszkaronów. W czerwcu odkryto ostatniego szpitalnika znajdującego się na murach starego szpitala. Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Lesku prowadzą obecnie działania profilaktyczne na terenie powiatu leskiego. Sprawdzają placówki handlowe i gastronomiczne w zakresie przestrzegania prawa wynikającego z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw w zakresie sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane są konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Podczas działań policjanci prowadzą także ze sprzedawcami i pracownikami lokali rozmowy profilaktyczne na temat obowiązujących przepisów prawa. Przekazują materiały edukacyjno-informacyjne oraz opracowane i wydrukowane na potrzeby akcji tabliczki informacyjne.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Ostatni weekend wakacji w Jaśle upłynął pod znakiem 20. Międzynarodowych Dni Wina. Na wydarzenie przybyli winiarze z Polski i z zagranicy oraz goście zainteresowani smakiem wina i kulturą wyrosłą wokół tego trunku. Na rynku miasta przygotowano 31 stoisk winiarskich, mówi burmistrz Jasła Adam Kostrząb.
4: 20. Międzynarodowe Dni Wina to wydarzenie, które w szczególnym sposób na pewno zapadnie nam wszystkim w pamięci z wielu względów. Oprócz tej rocznicy okrągłej mamy świetną możliwość, żeby obserwować, jak nie tylko zmieniło się Jasło, nie zmieniło się winiarstwo, ale w ogóle jak ewoluujemy wszyscy razem z tymi zmianami. Myślę, że to jest dobry moment, żeby podziękować wszystkim, którzy to od początku tworzyli właśnie w czasach, gdy to jeszcze nie było modne. Dziś tak naprawdę to już jest pewnego rodzaju gałąź gospodarki. Wiele winnic dookoła Jasła to jest żywy dowód na to, że te decyzje wtedy były właściwym kierunkiem.
1: Winiarstwo na Podkarpaciu jest stosunkowo młode. Zaczynało się od hobbystycznej uprawy na własne potrzeby prowadzonej przez pasjonatów. Stopniowo wprowadzono odmiany lepiej przystosowane do naszych warunków i doskonalono hodowlę. Część podkarpackich winnic idzie w stronę komercyjnej produkcji trunków. Zmieniają się także goście odwiedzający nasze imprezy, zaznacza Barbara Czajka z Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy.
5: 15 lat temu nasi odwiedzający, nasi goście bardzo często pytali o coś po prostu takiego podstawowego, łatwego, czyli krótko mówiąc słodkiego. W tej chwili naprawdę prowadzimy takie bardzo czasami ekscytujące rozmowy. Rozmawiamy o technologii, czym się różni białe od pomarańczowego wina, a czym się różni jedno różowe od innego różowego, czyli wchodzimy już w takie naprawdę szczegóły techniczne, albo rozmowy o uprawie, więc są to rozmowy takie rzeczywiście naprawdę już merytoryczne.
1: Imprezie towarzyszył bogaty program artystyczny, wystawy, warsztaty winiarskie oraz dyskusje. Zespół Bulldozer to niezależna formacja rockowa, która powstała w okolicach Rzeszowa i działa na scenie muzycznej od 2016 roku. Muzycy tworzą autorski materiał, który można opisać jako połączenie dynamicznego rocka z mocniejszymi hard-rockowymi brzmieniami oraz polskimi tekstami. Zespół liczy 4 osoby: Krzysztof Kłos, gitara, wokal, Jacek Szczepanik, gitara, Michał Przona, bas oraz Rafał Kłos, perkusja.
6: Ja myślałem o tym, żeby to była na pewno polska nazwa. Chcieliśmy polskie teksty, no i to miało być jakieś chwytliwe słowo i wtedy usłyszałem taką piosenkę Kuba Dezo, takiego zespołu, który nawet nie wiem, czy jeszcze gra, ale ona mi się bardzo spodobała, bardzo prosta, o tytule Bulldozer i tak po prostu powstała ta nazwa. Poza tym muzyka też miała być zawsze taka prosta, taka jak to narzędzie, Bulldozer, prosta. Proste narzędzie do prostych prac, prosta muzyka, prosty przekaz.
7: Chociaż jak nasi słuchacze albo znajomi słyszą tę nazwę, bardzo mają problematyczne podejście do tego, żeby zrozumieć sens tej nazwy. Tak naprawdę to nie rozumieli jej długie lata. Tak naprawdę taki zespół, który ma aż tak specyficzną nazwę, skrajne skojarzenia.
1: Grupa koncertuje m.in. w rzeszowskich klubach i bierze udział w regionalnych przeglądach muzycznych.
0: Reklama. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie.

stara elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej

Dzisiaj poniedziałek to nie tylko giełda pracy, ale też i dostawa świeżych informacji z boisk Podkarpacia i Małopolski, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Nasz serwis informacyjny pojawi się w szerszym wydaniu, no ale ja sobie o tej porze zaglądam do Dębicy, bo przecież Iglopol na boiskach czwartej ligi podkarpackiej radzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze i potwierdził bardzo dobrą dyspozycję na początku tegoż sezonu. W ostatnim meczu gospodarze objęli prowadzenie już w 28 minucie po trafieniu Krystiana Kardysia, a tuż po rozpoczęciu drugiej połowy Sokół otrzymał kolejny cios. W 47 minucie na 2-0 trafił Dawid Król. Więcej bramek już w tym spotkaniu nie padło. Przypomnę, że Morsy rozpoczęły sezon od bezbramkowego remisu z Górnikiem Strachocina, ale później złapały znakomitą serię. Pokonały kolejno Radomyślankę, Radomyśl Wielki 3-0, Błękity Gropczyce 2-1, Wisłok Wiśniowa 2-0, no i teraz Sokół Nisko 2-0.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Powoli, moi drodzy, zbliżamy się do końca programu, ponieważ my przedłużamy wakacje w tym muzycznym wydaniu, to jeszcze dorzucam taki oto letni motyw. Alvaro Soler, Topic, Solo Party. No i jak tutaj nie czuć wakacji w takich gorących rytmach, które serwujemy właśnie w Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostrzeżenia przed burzami dla większości województw. Może padać grad. Warszawa pożegna uczestniczkę powstania. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Obywatele Ukrainy, którzy chcą zachować świadczenie 800+, muszą dziś potwierdzić tożsamość w urzędzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Możliwy jest także grad. W Warszawie zostanie dziś pochowana uczestniczka powstania warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Była jedną z najbardziej znanych kombatantek. Brała czynny udział w życiu publicznym.
2: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają. Nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
1: O 13.30 zacznie się msza święta w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu. Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy Młynarskiej. Od jutra tankowanie będzie droższe. Dziś kończą się ustawowe limity. Budżet nie wytrzymałby przedłużenia tego programu, mówi Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
3: Trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet. Ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
1: Benzyna i diesel mogą zdrożeć o kilkadziesiąt groszy, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z firmy Reflex.
4: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
1: Dzisiaj znowu zdrożała ropa na światowych rynkach po kolejnej wymianie ciosów między Iranem a USA. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Dane podało właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród tych zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Jeszcze tylko do dzisiaj uchodźcy z Ukrainy mogą zgłosić się do swojego urzędu gminy i potwierdzić tożsamość. Brak potwierdzenia oznacza utratę świadczeń już od jutra, mówi Małgorzata Korba z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Ten obowiązek dotyczy także dzieci. Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, od 1 września straci status UKR. A to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci, które wypłaca ZUS.
1: 800+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy mieszkają i pracują w Polsce, a ich dzieci uczą się w polskich szkołach. Kamil Majchrzak w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polski tenisista pewnie wygrał na inaugurację z Serbem Hamadem Medjedowiczem 6-3, 6-3, 6-3.
6: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało.
1: Dziś do gry wchodzą kolejni Polacy. Wieczorem Hubert Hurkacz zagra z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. W nocy Iga Świątek zagra z Chinką Xiu Wang.
7: W regionie szykuje nam się całkiem niezły poniedziałek pod względem pogody, bo termometry w Krośnie, Gorlicach czy Sanoku dzisiaj mogą zbliżyć się w ciągu dnia nawet do 30 stopni Celsjusza. W drugiej części dnia niewykluczone burze z deszczem, wiatr z północnego zachodu w porywach 40 km na godzinę, ciśnienie 1009 hektopaskali, no a biometr jest niekorzystny. Kolejne dni naszego tygodnia to też całkiem wyższe temperatury. We wtorek 25 stopni Celsjusza, w dzień w środę 26, podobnie będzie w czwartek. No i tak, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca programu Trendy Start. Ja dziękuję za uwagę, Łukasz Michniak, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.
8: Reklama.
9: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
10: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
9: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne, idealne na szybki i smaczny obiad.
10: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
9: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
10: Przyjdź i poczuj ten smak.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Pleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
13: Reklama. 90 w 60.

0: 90. Dla was.
1: Marcinie, jak się z tym czujesz? Ostatni dzień sierpnia, jutro wracasz do szkoły. Wiesz,
2: w ogóle tego nie odczuwam. Myślę, że w ogóle dzisiaj jest
1: Cieszysz się, że pierwszy dzień
2: wakacji. Wakacje. Znów będą wakacje.
1: Cieszysz się, że idziesz jutro do szkoły?
2: Mam rację.
1: Słuchajcie, Marcin przed szkołą to był u fryzjera.
2: Byłem. Zrobię fajny fryzmam?
1: Bardzo
2: no, widzisz,
1: ładny.
2: Dlatego...
1: Tak schludnie wyglądasz, a nie tak jak przez te wakacje.
2: No bo chciałbym, żeby pani od polskiego mnie poznała.
1: No wiem, to no jesteś ulubieńcem pani od polskiego.
2: Oczywiście. Dzień dobry, witajcie, 90 godzinę. Kiedy mieliście ostatni raz powrót do szkoły? Oj, to tak dawno
1: kiedy
2: było.
1: Kiedy to było?
2: To nawet nie pamiętam.
1: Ja też. Oj, no ale każdego to czeka.
2: No tak, oczywiście, czeka. Już nie czeka, na ciebie nie czeka.
1: Na szczęście.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Moi drodzy, wracamy do grania wyjątkowych letnich hitów, bo dzisiaj jeszcze lato, nie?
2: No jeszcze tak. I zapraszam zawsze po godzinie,
3: której Marcin?
1: 19:20.
2: Na podsumowanie wakacyjnych hitów. Trendy, listy,
1: co mamy?
2: Standardowo.
1: WhatsApp? Proszę bardzo, amerykański
2: zespół. Ja o czym innym.
1: No bo ja chcę już zagrać, nie?
2: No dobrze, WhatsApp,
1: ja cały
2: lecimy.
1: Czas tylko o sobie.
2: No. Wiesz co?
1: No to lećmy. Co, alternatywny rok chcesz zagrać teraz?
2: Tak, jest dokładnie.
1: Poważnie?
2: No to jest
1: w tych kierunkach
2: klasyczek.
1: Musimy iść? Dobra, to niech będzie. Lecimy, moi drodzy, powstał w roku 90. O jakim zespole mówimy?
2: Four Non Blondes.
1: Piękny numer.
2: Już mówiłeś to 100 razy dzisiaj.

0: gra Trendy Radio.
1: You give me all I need.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Marcin, no...
1: Nie wiedziałaś?
2: Nie wiedziałam, to tyle razy, dziękuję to, bardzo. Tyle dziękuję, jest mi mega miło, że wreszcie mnie doceniłeś.
1: No, oczywiście.
2: Tuszaj, mowa o tym zespole.
1: Tak, znacie na pewno i z swojego repertuaru zdecydowanie wybieracie taki hit do swojego playlist.
2: No, do swojej playlisty.
1: Tak, Trendy Radio.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Two Brothers on the Fourth Floor.
2: I'm thinking of you.
1: Tak,
2: no jeden z fajniejszych
1: zespół.
2: Kawałków
1: nie?
2: Tak. Tego zespołu.
1: Słuchajcie, tu jest oczywiście wokal, kto? Wokal konstruował. A, wiesz, a to jest... Dlatego to tak wyszło.
2: No dlatego. Ale tak wiesz, ten bicik jest taki przyjemny. Taki fajny, fajny.
1: No, a rapował? Bo bez rapera to nie było. Wiesz o co chodzi?
2: I
1: nie było bez rapera. Gdyby nie raper, nie byłoby nic z tego.
2: Bez D-Rocka, no nie byłoby tego.
1: Niczego by nie było.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Labusz.
2: You won't forget me? Właśnie?
1: No naprawdę, nie martw się, nic będzie dobrze, Marcin.
2: Będzie na pewno.
1: No, 94 no rok i wydaje mi się, że nic więcej mówić nie musimy.
2: Nie, musimy powiedzieć, bo w 94 roku mój kolega kupił sobie MZ-kę.
1: Co ty?
2: Tak.
1: A, i był to kumpla, wszyscy szaleli
2: kumpla,
1: chyba.
2: Odpalała na tyk. Wrócił do domu, bo na zajutrz ta ją już jakby, on tam nie chciał, żeby ją na noc brał, bo jeszcze się chciał pożegnać. I wiesz, i rano ją dopiero przyprowadził, nie zapaliła do dziś.
1: Aj, a to może świece.
2: To był 94.
1: To była wina świecy.
2: Nie, to były platynki.
1: No to lipa.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Iwoniczu-Zdroju. W ramach projektu powstaną m.in. dwie nowe wiaty zwiększające możliwości przyjmowania i właściwego magazynowania kolejnych frakcji odpadów. Nowa część edukacyjno-socjalna istniejącego budynku ZGK. Sala edukacyjna dla 30 osób, w której prowadzone będą zajęcia, prezentacje i prelekcje dotyczące segregacji, recyklingu oraz ochrony środowiska. Przestrzeń umożliwiająca rozwijanie idei ponownego wykorzystania rzeczy i gospodarki w obiegu zamkniętym. Trzy altany śmietnikowe oraz dodatkowy sprzęt i urządzenia niezbędne do funkcjonowania PSZOK. Dofinansowanie projektu wynosi ponad 2,2 miliona złotych. 28 sierpnia została podpisana umowa pomiędzy gminą Nowy Żmigród a Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowym Żmigrodzie dotycząca przekazania 750 tysięcy złotych dotacji celowej z budżetu gminy. Środki zostaną przeznaczone na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Nowy Żmigród. Wczoraj społeczność Łęk Dukielskich oraz liczni przybyli goście wspólnie świętowali wyjątkowy jubileusz 660-lecia istnienia miejscowości. Wydarzenie zorganizowane przez grupę nieformalną Dar Jedności w 660. rocznicę naszej miejscowości przy wsparciu Fundacji Klucz Kobylański oraz partnerów lokalnych stało się piękną manifestacją dumy z własnych korzeni oraz dowodem na to, jak silne więzi łączą mieszkańców tej podkarpackiej wsi. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Oficjalną część świętowania zainaugurowano tradycyjnym obrzędem. Gości uroczyście powitano chlebem i solą, mówi Małgorzata Tomkiewicz, sołtys wsi Łęki Dukielskie.
2: To bardzo ważne, jako 660-lecie dla każdej miejscowości byłoby ważne, a dla Łęk w szczególności. No, kiedyś tutaj podlegaliśmy pod ten tak zwany klucz kobylański i w jednej wielkiej rodzinie, to nie tylko Łęki, ale Sulistrowa, Kobylany, Draganowa, Makowiska. To jest taka jedna wielka rodzina, jakbym powiedziała. No i akurat my dzisiaj obchodzimy, jest to taka data, powiem, umowna dzisiejsza, prawda? Aczkolwiek odnosi się do historii, do pierwszych wspominek o naszej miejscowości.
1: Na wydarzeniu zebrali się także licznie mieszkańcy miejscowości, którzy podkreślali, że mieszkanie tutaj ma same zalety.
3: Ja jestem Łęczanką rodowitą. Mąż mieszka ze mną od 30 paru lat. Świetnie się mieszka, pracuję tutaj od zawsze. Tutaj urodziłam swoje dzieci. Jestem zadowolona z tego, że jestem Łęczanką.
4: Czegoś według Pani brakuje w tej miejscowości?
3: Myślę, że nasza miejscowość rozwija się prężnie. Zawsze czegoś brakuje, ale myślę, że jako wieś dajemy radę i coraz to co roku coś nowego się dzieje, coś nowego powstaje i tak trzymać.
5: Całkowicie się zgadzam z wypowiedzią mojej żony. No ale jeszcze bym dodał, że dużo przed nami jeszcze w ramach współpracy ogólnej miejscowości. Także myślę, że będzie się to rozwijało w dobrym kierunku i także fajnie jest.
1: Podczas popołudniowych wydarzeń nie mogło zabraknąć powrotu do korzeni. Zebrani na placu uczestnicy wysłuchali rysu historycznego na temat średniowiecznych Łęk Dukielskich. Później scenę we Władanie wziął chór Smiling Voices pod batutą pana Andrzeja Aszlara, a zaraz po nim publiczność rozbawił i rozśpiewał energetyczny występ zespołu Chorkowianie. Na zakończenie wystąpił zespół Aptekarze. Koniec lata kojarzy nam się nie tylko z ciepłą pogodą, ale również z grzybobraniem. Podczas zbierania grzybów należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Należy zbierać grzyby, do których ma się całkowitą pewność, inaczej można się nimi zatruć. Główną przyczyną zatrucia grzybami jest niewłaściwe rozpoznanie jadalnych i trujących grzybów oraz nieodpowiednie przygotowanie potraw z niektórych jadalnych grzybów. Pierwsze objawy zatrucia grzybami mogą pojawić się już po kilku godzinach od ich zjedzenia. Jednak w zależności od rodzaju, symptomy zatrucia potrafią wystąpić nawet po kilkunastu godzinach od ich spożycia, mówi Sabina Błażewicz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
6: Najbezpieczniejszym wyborem dla początkujących są grzyby rurkowe z tak zwaną gąbką pod kapeluszem. I tutaj gatunki przykładowe: borowik szlachetny, podgrzyb brunatny, koźlarz babka czy maślak zwyczajny. Dobrze rozpoznawalny jest też pieprznik jadalny, czyli kurka. choć ma listewki podobne do blaszek. Zawsze weryfikujemy kilka cech naraz, bo nawet popularne gatunki mają sobowtóry.
1: Jeśli po zjedzeniu grzybów pojawią się oznaki zatrucia, należy niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. Skontaktować się z numerem alarmowym 999 lub 112 albo przewieźć chorego do szpitala. Czekając na pomoc medyczną, można sprowokować wymioty. Osobie z objawami zatrucia nie należy podawać mleka i alkoholu, ponieważ płyny te przyspieszają przenikanie toksyn do krwioobiegu.
0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
9: Expression, this is our night.
10: No tak. No tak. Co ty opowiadasz, wiesz?
9: No tak było.
10: Całą noc?
9: Ja nie żartuję.
10: No to co ja ci powiem, no Expression tutaj chyba wszystko powie o tym, co powinien powiedzieć, nie?
9: No to niech mówi.
10: Ale w ogóle w latach 90., nie wiem czy wiecie, te przeboje były pisane po prostu tak z autopsji.
9: Jak chyba każda piosenka, Marcin.
10: Ale nie, bo to oni mieli przemyślane.
9: No, to dobrze, że ty wiesz.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Words Apart.
2: I was born to love you.
3: To jest, słuchajcie, brytyjski boys band, którego ja po prostu tak nie kojarzyłem, powiem szczerze, w latach 90. Ale później...
2: Nie był chyba w Polsce aż tak popularny.
3: Ale nadrobiłem w latach 2000, bo jak zacząłem się interesować tymi latami 90.
2: Dzieckiem byłem, nie znałem.
3: Czego tego przyjdę? Londyn i tak dalej. No ale nie znałem, no i poznałem.
2: O, widzisz.
3: Tak, ciebie. Nie znałem, poznałem.
2: No i da się,
3: no,
2: da.
3: No, da się. Jakoś ciągniemy to koło do przodu. No, jakoś... Czasami trochę do tyłu, no ale...
2: No, różnie bywa.
3: Wsteczny wciągasz, no ale nie może. Ja się tyle razy mówię, Manka. Tyle razy wspominałem o tym.
2: No i zaczyna znowu.
3: Wszystkie maszyny, jakie prowadzisz. No. Pamiętaj, jak jedzie do przodu, nie wkładaj nigdy wstecznego.
2: A to zdarzy się.
3: Jak włożysz wsteczny, to rozleci się skrzynia.
2: No dobra, już tak kilka razy zrobiłem. Mój portfel ucierpiał z tego powodu. Nie mówię nic.
3: Ale ja mówię o skrzyni biegów też naszego prowadzenia audycji. Wystarczy, że wrzucić coś metalowego i jest...
2: Ja zaraz coś mogę wrzucić. Nie wiem, czy byś chciał.
3: Tryby się posypią.
2: Ty tam swoich trybów pilnuj.
3: Pilnuję.
2: No.
3: Są równiutkie.
2: Ciekawe.

0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHW Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo. Reklama.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
2: Wow, wake me up before you go go.
3: Gdzie tak zdarłaś te buty?
2: No po tańcówce.
3: Poważnie?
2: No, przysięgam.
3: Ludzie.
2: Były nówka funkiel, poszłam na potańcówkę i nie ma podeszwy.
3: Tak?
2: No cała zdarła.
3: Gaznowe były i nic.
2: No były.
3: Co?
2: No ale wiesz, szybkie, czerwone.
3: Ludzie, no całkowicie zdarłaś. No,
2: zdarte są.
3: Całkowicie.
2: I to nie tylko one, spodnie też. Się.
3: Dobra, to może zatańczyć jeszcze teraz na boksaka, proszę. Przy jakim utworze?
2: No wake me up before you go, to do siebie, że da się to zrobić.
3: Da się to zrobić jak najbardziej. A jak, przy jakim utworze 90 na godzinę się nie da?
2: Ty, no czekaj.
3: No myśl.
2: Kurde.
3: No nie ma takiej możliwości.
2: No nie ma.
3: Wszystko się da.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Venga Boys wskakują w głośniki. Bum, taki bum, bum.
2: Imprezowy szlagier, imprezowy beat, chciałoby się powiedzieć,
1: tak
2: nie?
1: Uważam,
2: ale
1: że...
2: te imprezy były zawsze udane. Jak Venga Boys wchodzi, to jest wszystko na tak.
1: Na tak.
2: Chcemy tego, gramy to.
1: No, no i jest na plus.
2: Bum, bum, bum, bum.
1: Dokończ.
2: Znasz? Nie pytam słów dalej.
1: Ja
2: A ty znasz? No, no to dobra. Bum, bum, bum, bum.
1: Nie chcę tego mówić, bo to jest takie Marcin...
2: Dlatego z tego względu, co ja, ty też, nie?
1: No to jest takie...
2: Jakie?
1: Aż dziwnie to śpiewać.
2: No, jak ubierzesz kapelusz, to już inaczej.
1: No to dobra.

0: Dzięki za dziś, moi drodzy. Ale ten poniedziałek zleciał, nie?
1: Oj, zleciał.
0: Jutro słyszymy
1: wszystko,
0: się.
1: Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy.
0: Jutro słyszymy się w korkach.
1: Oj, ale będą korki, ale będą wszyscy korki, tak pięknie wszyscy ubrani, nie?
0: No jasne.
1: Białe koszule, sukienki, czarne spodnie.
0: Pamiętasz, jak szłaś i no? Oczywiście, ale tam taką przypadłość masz jak ja. Szłaś już do szkoły, kupiłaś loda.
1: No.
0: Z białej bluzeczki zrobiłaś się już czerwona, bo miałaś twoją ulubioną gałkę.
1: Ale siara.
0: Tak. No wiesz, no truskawkową, no i to jest to.
1: No i po ptakach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożar w fabryce części do dronów, sprawą zajmują się służby. Koniec programu CPN, sprawdzimy, ile zapłacimy za paliwo. Nasze siatkarki zagrają dziś z Portugalią o ćwierćfinał.
2: Marginesu błędów nie ma.
1: Bo kto przegra, wraca do domu. Marcin Krzemiński. Policja ustala przyczyny nocnego pożaru w hali zakładu grupy WB w Skarżysku Kamiennej. W momencie wybuchu ognia zakład był nieczynny, nikt nie odniósł obrażeń. Do oględzin służby używają drona. Na miejscu są także agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ogień pojawił się krótko po północy w hali magazynowo-produkcyjnej, gdzie produkuje się elementy do dronów. Na obecnym etapie śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza, w tym celowego podpalenia. Uwaga na gwałtowne burze. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 10 województw. Chodzi o północ i północny zachód, wschodnią i centralną Polskę oraz południe. Alerty będą obowiązywać po południu i wieczorem. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami, no ale dotyczą niewielkiej części południowo-wschodniej Polski, a konkretnie obszaru od Zamościa po Rzeszów i Przemyśl, tam około 30 stopni. Po kilku godzinach pociągi wróciły już na trasę Poznań-Berlin, ale wciąż możliwe są utrudnienia. Trasa była nieprzejezdna od 4 nad ranem, gdy między Bukiem a Palędziem pociąg towarowy śmiertelnie potrącił człowieka. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? O to pytamy Urszulę Cieślak z firmy Reflex.
3: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
1: A jeszcze dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze, a za olej 7,31. Gminne urzędy zarzucane wnioskami o wydanie warunków zabudowy. Mowa tylko o tych samorządach, które nie uchwaliły jeszcze planu ogólnego. Termin na jego przyjęcie mija dziś o północy. Od jutra brak planu ogólnego i tak zwanej WZ-ki praktycznie zablokuje możliwość na przykład budowy domu. Tak jest między innymi w Warszawie, o czym Błażej Kulesza.
4: To wśród mieszkańców wywołuje niepewność.
5: Nie wiemy, co się stanie z naszymi ziemiami po 1 września.
4: W stolicy przyjęcie planu ogólnego opóźni się o co najmniej 4 miesiące, mówi Monika Bojt, rzeczniczka stołecznego urzędu.
6: Mamy zamiar taki, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony. To będzie oczywiście zależało od Rady Miasta.
4: Ale na ten termin gwarancji w Radzie Miasta nikt nie daje, mówi Michał Matejka, szef Komisji Ładu.
7: W tej sytuacji to naprawdę my na to nie mamy wpływu, tutaj po prostu urzędnicy nad tym pracują.
4: Ci urzędnicy, którzy zajmują się rozpoznaniem wniosków o warunkach zabudowy, już deklarują, że nie dadzą rady rozpatrzyć wszystkich w terminie.
1: 5 meczów, 5 zwycięstw. Faza grupowa Mistrzostw Europy w Stambule nie sprawiła naszym siatkarkom wielkich problemów, ale dziś rusza część pucharowa. Biało-czerwone o 18 zmierzą się z Portugalią.
2: Chcemy wygrać to spotkanie, oczywiście. Chcemy pokazać się z dobrej strony. Ja innej opcji nie widzę. Wiadomo, marginesu błędów nie ma. Kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
1: Mówi Magdalena Stysiak. Zwycięzca zagra w ćwierćfinale z wygranym meczu Holandia-Słowenia.
8: Czas na prognozę pogody. Dzisiaj w regionie, cóż, może zagrzmieć, może też popadać, ale temperatura niczego sobie, 32 stopnie w cieniu. Wiatr nieco mocniejszy aniżeli wczoraj, bo 22 w porywach do 45, a ciśnienie 1013 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei niekorzystna. Jutro natomiast 16 stopni, w nocy 16 stopni, możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, ale jutro zachmurzenie mało. I 25 stopni zobaczymy na termometrach. W środę 24 i lekko pod chmurką. Także patrząc na prognozę pogody, to chyba właśnie, no cóż, chyba ten wyjątkowy wtorek będzie najbardziej słoneczny.
9: Reklama.
10: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
11: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
10: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
11: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
10: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
11: Przyjdź i poczuj ten smak.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Reklama. Granie na żądanie.
17: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. Po godzinie 12 nadszedł czas i pora na pozdrowienia i dedykacje. Zapraszam bardzo gorąco. Dzisiaj, no właśnie, 31 sierpnia, jutro, no właśnie, pierwszy dzień szkoły. A dzisiaj, no właśnie, Pauliny, również Świętosławy i Rajmunda. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. Wzeszło nam słońce o 5.47, a zajdzie o 19.21. Długość dzisiejszego dnia to 13 godzin i 34 minuty. A dzisiejszy dzień jest 243 dniem roku. Do końca roku zostało jeszcze 122 dni. Pozdrowienia, dedykacje. Zapraszam bardzo gorąco. Numer do Trendy Radia 7148. Trendy. I to, co ma się do przekazania, przekazujcie. Mikoś Marcin, dzień dobry, witajcie. Zapraszam gorąco. Godzina należy do Was.

Chodź po masuj mnie, Romanie. Bardzo gorące i serdeczne pozdrowienia dla Romka z Jasła. Gorące i miłe słowa przekazuje Aneta. No i oczywiście prosi o zagranie tego przeboju, który już teraz startuje na naszej antenie. No to cóż, pozdrawiamy gorąco i serdecznie i gramy najfajniejsze i największe hity na 101,9 i 95 i 2 FM. To Trendy Radio, to granie na żądanie, to granie największych hitów. Oj!

Serdeczna dedykacja dla Miłosza, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Pozdrowienia prosto z Sanoka przesyła Edyta. Edyta również prosi o zagranie fajnego przeboju. No fajny przebój, oczywiście coś wybierzemy w tym momencie. A my pozdrawiamy wszystkich, którzy wracają teraz, no właśnie, z wakacji, jak na przykład Aneta i Łukasz. Byli daleko i daleko i pozdrawiają bardzo gorąco z trasy. My również was mocno ściskamy. Mamy nadzieję, że zdjęcia i wszystko, co was tam spotkało, no właśnie, pozostanie na lata w pamięci i wspomnieniach, prawda? Już w zasadzie chyba tak jest.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Dedykacja dla Justyny z okolic Baligrodu. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Rysiu. Bardzo gorące i serdeczne pozdrowienia również dla całego Trendy. Dziękujemy serdecznie i oczywiście kawałek ma pojawić się na naszej antenie. Coś od Two Unlimited. There's no limit. Możemy w tych rytmach, że tak powiem, zagrać. Jeśli tak, no to oczywiście już teraz odpalamy wielkie hity specjalnie dla was.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Dla Natalki, Justyny i Bernadetki. Tak, z Leska gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Łukasz. No i oczywiście prosi o zagranie fajnego przeboju. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie i gramy największe i najfajniejsze hity na 101,995 i 2 FM. Gramy kolejne przeboje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Już za dwa tygodnie, podczas weekendu 12 i 13 września, na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni przy ulicy Klikowskiej 304 będzie miała miejsce 12. Małopolska Parada Konna. W jej ramach odbędzie się 17. Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej. Pierwszy dzień wydarzenia przeznaczony będzie na rozpoczynającą się o godzinie 10 ocenę płytową koni oraz wybór czempionów i wiceczempionów w poszczególnych klasach. Podczas parady ogłoszone zostaną wyniki czempionatu, nastąpi wręczenie nagród oraz dekoracja wyróżnionych koni. Zobaczyć będzie można pokazy zaprzęgów tradycyjnych i regionalnych oraz koni arabskich, a także pokaz specjalny. Odbędą się również pokazy koni ras rodzinnych, zimnokrwistych oraz pokaz wierzchowy i zaprzęgowy. Uroczyste otwarcie Małopolskiej Parady Konnej zaplanowano na niedzielę na godzinę 12. W Osobnicy powstanie magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej. Inwestycja obejmuje budowę jednokondygnacyjnego budynku magazynowego o powierzchni użytkowej ponad 231 m2, przeznaczonego do magazynowania zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz sprzętu ratowniczego, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
2: Będzie to miejsce, gdzie będziemy przechowywać zasoby ochrony ludności, obrony cywilnej. Te zasoby, czy to wyposażenie, które również zostało zakupione z programu ochrony ludności, obrony cywilnej, a to zbiorniki na wodę, a to workownice, łopaty, worki, czy inne wyposażenie, które udało się z tego dofinansowania z programu ochrony ludności, obrony cywilnej uzyskać. Ten magazyn budujemy po zachodniej stronie gminy. Są też plany na wschodnią część gminy. Mamy projekt, na który również otrzymaliśmy dofinansowanie od wojewody na podobny magazyn wraz z taką częścią administracyjną i socjalną w Warzycach.
1: Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 1 000 000 zł. Zakończenie pracy zaplanowano na koniec września.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Niedzielny poranek w Jaśle rozpoczął się bardzo aktywnie. Ulice miasta opanowali biegacze, którzy wzięli udział w drugiej edycji Biegu Jutrzenki. Bieg Jutrzenki był otwarty dla różnych grup uczestników. Oprócz rywalizacji na 5 i 10 kilometrów przygotowano także biegi dla dzieci oraz konkurencje dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu wydarzenie miało nie tylko sportowy, ale również integracyjny charakter. Na trasie nie brakowało emocji, ale przede wszystkim liczyła się dobra atmosfera, wspólna zabawa i pokonywanie własnych granic, mówi Bartłomiej Wilk, organizator biegu.
4: Bieg Jutrzenki to przede wszystkim jakaś forma może happeningu biegowego, która ma na celu zjednoczyć mieszkańców, zaprosić do Jasła też osoby spoza miasta i zachęcić przede wszystkim do zdrowego trybu życia, do biegania, do tego, żeby też przez bieganie poznać miasto. Mamy wiele kategorii, wiele rodzajów biegów, tylko i wyłącznie po to, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Mamy biegi główne na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. Mamy biegi dla dzieci, a w tym roku wyjątkowo też bieg bez barier. Bieg ma jednoczyć, ma integrować. No nie wyobrażamy sobie, żeby taki bieg się też nie odbył. Z propozycją takiego biegu wyszła do nas Fundacja Latawiec i dzięki temu wspólnie udało nam się go zorganizować.
1: Nie zabrakło również sportowej walki o zwycięstwo. W biegu na 5 kilometrów jako pierwszy na mecie zameldował się Michał Więcek.
5: Ściągnęła mnie tutaj głównie chyba ta atmosfera, co była zawsze. Głównie się cieszę, że tu jest takie wydarzenie właśnie w Jaśle, blisko nas i dużo znajomych. Mogliśmy się spotkać i sobie pobiegać rano. Po prostu to jest, powinno być dla zabawy. Jeśli komuś sprawia to fun, to można sobie po prostu wyjść, pobić swój własny rekord. Wziąć znajomych, po prostu pogadać, pobiegać sobie razem, bo w sumie to o to w tym chodzi. I wynik myślałem, że będzie gorszy, szczerze mówiąc, bo mało to biegałem. Ale pozytywnie się zaskoczyłem. Pierwsze kilometry były takim dobrym tempem dla mnie i myślałem, że no, jeśli takie tempo jest, to może nawet tam spróbuję coś przyspieszyć. Z grupą pobiegliśmy do 3. kilometra i właśnie koło tego się zacząłem, spróbowałem trochę przyspieszyć i zobaczyć, jaki wynik wyjdzie z tego i się udało.
1: Na dłuższym 10-kilometrowym dystansie najlepszy okazał się Jakub Szarłowicz.
6: super trening, żeby pobiec 10 kilometrów. No i Jasło, ja pochodzę z Biecza, także mam kilka kilometrów, żeby tutaj podjechać, więc jakby te dwa główne aspekty zadecydowały, że tutaj jestem już drugi raz i pewnie będę systematycznie wracał. Zaskoczyło mnie pierwsze miejsce, czas nie zaskoczył mnie, bo taki miał mniej więcej być, ale zakładałem, że taki czas nie da pierwszego miejsca, że będzie troszeczkę trudniej, a wyszło, że na dzisiaj wystarczyło, także super jestem miło zaskoczony, że z tym czasem to pierwsze miejsce też udało się wywalczyć. Musi się dziać jakaś aktywność, bo bez niej trochę ciężko by było. Sugeruję się ruszać, naprawdę, to jest mega fajna aktywność. Nie trzeba biegać, można truktać, można chodzić, byle się ruszać, byle sobie trochę poczyścić głowę, wtedy naprawdę warto. Dla samego siebie, tak jak się potrafi, albo szybko, albo wolno, długo, krótko, byle się po prostu ruszać i każdego dnia jakąś fajną aktywność, nawet na 10-15 minut sobie zrobić, naprawdę to pomaga.
1: Po rywalizacji dorosłych przyszedł czas na najmłodszych uczestników, a w samym wydarzeniu uczestniczyło blisko 600 osób.
7: Reklama. Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Check it out, check it out.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Pozdrawiam moją śliczną fryzjerkę o blond włosach. W sobotę znów jestem i pocieszę się. Ach, te oczy twoje piękne. Proszę o piosenkę Przez twe oczy zielone. No tak, czasami nas ktoś tak mocno zachwyci, że później aż no właśnie takie wyjątkowe SMS-y powstają. Pozdrawiamy gorąco. To Granie na żądanie w Trendy Radio. Największe hity to południówka. Zostańcie z nami.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Dla kochanej Edyty od kochającego Wojtka z gorącymi pozdrowieniami. Miłego dnia. PS, wiesz, że cię kocham, boys, przytul moje serce. Taki kawałek ma pojawić się na naszej antenie. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie i oczywiście hit jak najbardziej pojawi się w zestawieniu już za chwilkę.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Brzozowie.
1: Zagrajcie mandacik dla mojej kochanej, przepięknej narzeczonej. No pewnie, że tak. Dla Izy gorące i miłe słowa przekazuje Marianne prosto z Gorlic. Te gorące i serdeczne pozdrowienia. No i oczywiście piosenka, no chyba znana.

0: Reklama.
1: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, kętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
2: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.
3: Trend Radio.
4: Trend Radio.
5: To trendy, hity.
3: Wszechczasów.

Płomienie miłości niech zagrają. No pewnie, że tak. Flames of Love. I oczywiście słynne nagranie Fancy, jedno z największych, słuchajcie, przebojów właśnie tej grupy. I teraz na antenie Trendy Radia specjalnie dla Doroty. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Boguś.

0: Trendy radio.
1: Wybijamy
0: trendy brzmienie.
1: Wszechczasów dla ciebie.
2: Dzięki za dziś, pozdrawiam gorąco i serdecznie. Przed wami Fifi Waćkowski i oczywiście druga zmiana ze zdwojoną siłą. Tak, będziemy informować, będziemy grać. No i oczywiście będziemy mówić o końcówce wakacji i początku roku szkolnego. No ale cóż, taki kolej rzeczy. Mikoś Marcin, do usłyszenia, pozdrawiam gorąco.
0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Czy to była dywersja? Wrócimy do pożaru fabryki w Skarżysku Kamiennej. Potem nauczycielski protest dzień przed startem roku szkolnego. Powiemy też, co głównie napędza ceny kawy. Marcin Krzemiński. Akt dywersji to jedna z hipotez, które służby biorą pod uwagę w sprawie pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Ogień objął halę magazynowo-produkcyjną, gdzie powstają bezzałogowce trafiające także na Ukrainę. Stało się to w nocy, kiedy zakład był nieczynny, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Naturalną rzeczą jest to, że tego typu zdarzenia są w zainteresowaniu służb specjalnych. Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na ten temat, analizują i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
3: Na razie nie wiadomo, jak wielkie szkody wyrządził ogień. Właściciele fabryki zapowiadają, że wznowi ona działanie, gdy tylko zakończą się formalności związane z pożarem. Politycy do tablicy. To główne hasło protestu nauczycieli przed kancelarią premiera w Warszawie. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP domagają się powiązania swoich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Jego wysokość obecnie, zdaniem nauczycieli, nie zachęca do pracy w szkole.
5: Totalnie zniechęca młodych ludzi do tego, żeby być tym nauczycielem, żeby jednak z powołania pracować. Myśli pani, że się uda dzisiaj coś ugrać?
6: To jest manifestacja przed pierwszym dzwonkiem. Mamy petycję adresowaną do pana premiera. Złożymy petycję w kancelarii premiera.
3: Nauczyciele liczą, że ktoś wyjdzie do nich z kancelarii premiera, żeby porozmawiać o ich postulatach. A propos pieniędzy, tylko 12% Polaków ma finansowy luz. Połowie starcza, ale większe wydatki muszą planować. 1/4 żyje od pierwszego do pierwszego, 6% ma problem z domknięciem budżetu. Stąd oszczędności, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
7: 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji. A po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
3: Polacy najbardziej odczuwają wydatki na żywność, prąd, wodę i ogrzewanie, paliwo i koszty utrzymania samochodu i te związane z mieszkaniem. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierki Armii Krajowej i uczestniczki Powstania Warszawskiego, ale też nauczycielki i społeczniczki. A wieczorem na Placu Krasińskich odbędzie się obywatelskie społeczne pożegnanie pani Wandy, mówi Robert Hojda, organizator m.in. akcji Tur Dekonstytucja.
8: Pomyśleliśmy jako Fundacja Aktywna Demokracja, żeby zaprosić warszawiaków i dać im możliwość innego upamiętnienia pani Wandy właśnie tego dnia. Będziemy mieć wspomnienia, będzie też wystawiona księga, taka kronika pamięci, w której każdy, kto zechce, będzie mógł się wpisać.
3: Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na stołecznym cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej. Kawa znów drożeje, a jej ceny na rynkach światowych napędza El Niño, podaje Międzynarodowa Organizacja Producentów Kawy. Wskaźnik cen ziarna wzrósł w lipcu o prawie 15,5% miesiąc do miesiąca. Był to efekt obaw o podaż arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych w Brazylii oraz perspektywy silnego zjawiska El Niño.
9: Ostatni dzień wakacji na Podkarpaciu i w Małopolsce naprawdę ciepły, bym powiedział, że nawet gorący, choć możliwe są burze. Dziś 29 stopni w Tarnowie i Dębicy, 30 w Sanoku i Krośnie, nawet 31 w bliskich okolicach Jasła.
0: Reklama.
10: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
11: Czekają na ciebie chrupiące chleby,
10: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
11: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
10: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
11: Przyjdź i poczuj ten smak.

0: Borys Szyc.
1: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. W jadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
3: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
4: Jesteśmy po 13. Druga zmiana w Trendy Radio. Ostatnia wakacyjna druga zmiana. Ale to szybko zleciało, co nie? Przed nami Teddy Swims i Bad Dreams. Za moment zajrzymy do kalendarza. W tej godzinie nie zabraknie też informacji z naszego regionu. Filip Waćkowski, cześć.

Słuchajcie, ostatni dzień wakacji, 31 dzień sierpnia, poniedziałek. I ja mam taki zegarek, normalny, analogowy, ze wskazówkami, jeszcze z komunii, czyli no już prawie zabytek. W każdym razie niby każda sekunda biegnie tak samo, każda minuta ma tyle samo sekund i tak dalej, ale nikt mi nie wmówi, że sierpień trwa tyle samo co styczeń. Przecież dopiero co się rozpoczął, a już się kończy, no. Sierpień powinien być miesiącem imienia Roberta Kubicy.

0: Jeszcze tak szybciutko przypomnę, że dziś jest ostatni dzień obowiązywania programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Od jutra ma być mniej więcej o 80-90 groszy na litrze drożej. No i nie wiadomo, kto we wtorkowy poranek będzie bardziej smutny. Uczeń, który musi wracać do szkoły, czy rodzic, który sobie przypomni, że nie zatankował samochodu?
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat dębicki otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa na realizację dwóch zadań związanych z zabezpieczeniem drogi powiatowej Zawada Stasiówka w Stobiernej. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do stabilizacji dwóch osuwisk zagrażających infrastrukturze drogowej. W obu przypadkach dotacja pokrywa 80% kosztów zadania. Pierwsze zadanie dotyczy wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla osuwiska zlokalizowanego w rejonie drogi powiatowej Zawada Stasiówka w Stobiernej. Przygotowana dokumentacja pozwoli dokładnie określić warunki geologiczne terenu, zasięg osuwiska oraz miejsca, w których przemieszczają się masy ziemi. Drugie zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego stabilizacji osuwiska, również zagrażającego drodze powiatowej Zawada Stasiówka. Łączna wartość obu zadań według obecnych założeń wynosi ponad 400 tysięcy złotych, a przyznane dofinansowanie z budżetu państwa to ponad 300 tysięcy. Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych uczestników ruchu drogowego na terenie całego regionu przeprowadzona będzie akcja Zwalniam przed szkołą, organizowana przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie wspólnie z tarnowską policją. Oficjalne rozpoczęcie akcji nastąpi jutro o godzinie 8.30 na skwerze w sąsiedztwie ulica Księdza Sitki i Zespołu Szkół Stowarzyszenia Siódemka. Celem przedsięwzięcia jest przypomnienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że wraz z końcem wakacji zwiększa się natężenie ruchu w rejonie szkół i placówek oświatowych. Warto zdjąć nogę z gazu, zachować czujność i obserwować przejścia dla pieszych, kierując pojazdem, ponieważ szczególnie w godzinach porannych i południowych można spodziewać się na nich większej liczby dzieci, często poruszających się w grupach. W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na respektowanie przepisów określających poruszanie się hulajnogami elektrycznymi i rowerami oraz zakaz używania telefonów komórkowych podczas przekraczania przejścia dla pieszych.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: W ostatnich miesiącach polski internet zalała fala filmów z podkładem muzycznym, który szybko wpada w ucho i nie chce z niego wyjść. Mowa o utworze Oj, wymasuj mnie, Romanie. Za jej sukcesem stoi duet ludzkich kompozytorów oraz algorytmy sztucznej inteligencji Edyta i Marcin Przytulscy.
3: Pomysł na Romana pojawił się właśnie trochę z takiego luźnego skojarzenia i zaczęliśmy właśnie budować wkoło tego całą taką historię zabawną. No i najważniejsze było dla mnie to, żeby refren był prosty, żeby każdy go zapamiętał, żeby no wpadał w ucho i ludzie przede wszystkim, no żeby mogli się przy tym dobrze bawić. I chyba właśnie ta prostota sprawiła, że ludzie tak łatwo zaczęli no to podchwytywać i śpiewać. No i stał się takim wiralem.
4: No więc tak, w utworze wykorzystaliśmy głos Edyty. Powiem wprost, że to jest dość złożony proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania materiału głosowego, stworzenie modelu głosu, tak zwane klonowanie, artykulacja, brzmienie głosu, różne oddechy, to trzeba wszystko najpierw nagrać, sklonować, później przy odpowiedniej obróbce, możliwościach AI, trzeba go po prostu stworzyć.
1: Fenomen popularności utworu opiera się na rozrywkowym charakterze i żartobliwym tekście.
0: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790 502 300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
5: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
6: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
0: Reklama.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
0: Wszechczasów.
5: Dla Ciebie.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Poniedziałek, kochani. No najgorzej, najgorzej. Wakacje się kończą. To już ostatni dzień, a nam znowu nie udało się odpocząć. Ale za rok to już na pewno się uda.

0: Podbijamy trendy, brzmienie
1: wszechczasów dla ciebie.
2: Jutro pierwszy dzień września, dzień, na który niezbyt czekają uczniowie, ale dzień, na który czekają emeryci, bo jutro ZUS zacznie wypłacać czternastki. W tym roku 1979 zł brutto. Z tym, że na pełną czternastkę mogą liczyć te osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Inaczej, każda złotówka ponad limit to złotówka mniej z tej czternastki. Dla przykładu, osoba, która dostaje emeryturę w wysokości 4828 zł brutto, czternastki nie dostanie wcale. Czyli w tym przypadku im ktoś bogatszy, tym biedniejszy.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga na gwałtowne burze, alert w 12 województwach. Służby ustalają, jak doszło do pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Dziś kolejne mecze naszych tenisistów na US Open. Marcin Krzemiński. Już 12 województw z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczą województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego. Najtrudniejsza sytuacja może być w Małopolsce. Do znajdujących się tam osób, czyli nie tylko mieszkańców, alerty wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Dotyczą części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Tam dziś około 30 stopni. Śledczy próbują ustalić, co doprowadziło do pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Nie wyklucza się, że mogło to być celowe podpalenie. Do zdarzenia doszło w nocy, ale ogień udało się opanować stosunkowo szybko. Marcin Starzec.
2: Do pożaru doszło chwilę po północy w hali, gdzie powstają komponenty do wojskowych dronów. Jak przekazał mi rzecznik prasowy strażaków ze Skarżyska Kamiennej, młodszy kapitan Rafał Maciejczyk, ogień opanowano w dość krótkim czasie.
3: Dla nas to nie był jakiś bardzo duży pożar, dość szybko został ugaszony.
2: Strażacy zbadali cały budynek za pomocą detektorów, sprawdzając też, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale na szczęście niczego takiego nie wykryto. Straty po pożarze są znaczne, choć ich dokładnej wysokości na razie nikt nie podał. Policja bierze pod uwagę wersję o podpaleniu, a sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Sąd aresztował 20-latka, który w piątek zaatakował personel szpitala w Częstochowie. Na SOR-ze agresywny pacjent poturbował 4 osoby, które próbowały go obezwładnić. Ucierpieli pielęgniarka, pielęgniarz oraz 2 ratowników medycznych. Młodemu mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia. 46 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostały porozumienia sierpniowe. Dziś w Gdańsku coroczne obchody rocznicy dnia, który zapoczątkował upadek komuny nie tylko w Polsce. Na Placu Solidarności w samo południe symbolicznie otwarto stoczniową bramę numer 2.
4: Ja wtedy 19 lat w Stoczni Północnej nieopodal Stoczni Gdańskiej sąsiadowaliśmy, więc to wszystko nas dotyczyło.
5: To powinno być symbolem naszej siły, naszej walki, naszej jedności.
1: Tymczasem po raz kolejny to wielkie święto jest obchodzone oddzielnie. Prezydent Karol Nawrocki świętuje ze związkowcami z Solidarności. Lech Wałęsa kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców złożył o poranku. Pierwszy mecz i pierwszy awans. Kamil Majchrzak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. To dzięki wygranej z Serbem Hamadem Medziedowiciem. Dziś kolejne mecze Polaków, o których teraz więcej Michał Waszkiewicz.
6: Dziś o drugą rundę zagra rozstawona z ósemką Iga Świątek, która po powrocie do gry w sierpniu jest w wyraźnie lepszej formie.
7: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
6: Świątek zagra w nocy z Chinką Shiyu Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem,
1: a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Ostatnie popołudnie wakacji gorące. Nawet 31 stopni, tyle w Jaśle, 30 w Krośnie i Sanoku, 29 w Tarnowie i Dębicy. Dzisiaj może jednak zagrzmieć, jutro już chłodniej do 24 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
4: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
3: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
4: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio-cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
3: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
4: Przyjdź i poczuj ten smak.
5: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak, Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!

0: pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
4: Popołudnie w Trendy Radio, my jesteśmy już po 14:00, ostatnie popołudnie wakacji. Ależ ten czas pędzi jak szalony, przynajmniej w lipcu i sierpniu. W grudniu i styczniu już tak prędko nie będzie. Teraz Masters i gorące powietrze, no i dzisiaj to nawet się zgadza.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trend Radio. Tym razem będziemy wam przedstawiać twórczość zespołu Piękni i Młodzi. W zasadzie najpierw jednego zespołu, a obecnie dwóch zespołów. To jest skomplikowana historia, ale najpierw początki. Zespół został założony w 2010 roku jako Technology przez małżeństwo Magdalenę i Dawida Narożnych. Później zmienili nazwę na Piękni i Młodzi, zaczęli grać na weselach, a w lipcu 2013 roku opublikowali teledysk do piosenki Niewiara. I to okazało się ogromnym hitem w świecie disco polo, hitem, który nie zestarzał się tak naprawdę do dziś. Piękni i Młodzi, Niewiara, w płycie tygodnia Trend.

0: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy! Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3,50 zł za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.

0: Twojego radia. Trendy radia.
1: Poniedziałek, czasem ciężko jest wrócić do rzeczywistości po weekendzie, zwłaszcza jak to był ostatni weekend wakacji. No to co, ratujemy się kawą? Okazuje się, że według naukowców kawa ma też korzyści zdrowotne. Naukowcy obalili wiele mitów dotyczących negatywnego wpływu kawy na zdrowie. Okazuje się, że regularne picie kawy w rozsądnych ilościach nie zwiększa ryzyka poważnych schorzeń, a wręcz przeciwnie, może wspierać organizm. No dobra, to ile to jest te umiarkowane spożycie kawy? Od 3 do 5 filiżanek dziennie. Na szczęście nie napisali, jaka duża ma być to filiżanka.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło w sobotę w nocy w Jaśle. Na ulicy Mickiewicza został znaleziony ranny młody mężczyzna. Powiadomieni o zdarzeniu policjanci natychmiast przystąpili do wyjaśniania okoliczności oraz ustalania sprawców. Funkcjonariusze zatrzymali 5 mężczyzn mogących mieć związek z tym zdarzeniem, a 20-latek trafił do szpitala. W tej sprawie trwają czynności.
2: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: Województwo małopolskie od jutra uruchamia nową linię autobusową A74 z Tarnowa do Wojnicza przez gminy Radłów i Wierzchosławice. To przede wszystkim wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów uczęszczających do zespołu szkół licealnych i technicznych w Wojniczu. Będzie 6 kursów dziennie w jedną i drugą stronę, a rozkłady jazdy zostały dostosowane do planów lekcji w wojnickiej szkole. Mieszkańcy Tarnowa i okolic hucznie pożegnali tegoroczny sezon wakacyjny. W niedzielę na lądowisku przy ulicy Lotniczej odbył się rodzinny piknik Pożegnanie Wakacji, który przyciągnął tłumy entuzjastów lotnictwa, dobrej muzyki oraz wspólnej rodzinnej zabawy. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Urzędu Miasta Tarnowa, Rady Osiedla Gumniska Zabłocie oraz Areoklubu Tarnowskiego. Organizatorzy zadbali o to, aby niedzielne popołudnie obfitowało w atrakcje dla osób w każdym wieku, łącząc pasję do podniebnych maszyn z integracją lokalnej społeczności, mówi Bartłomiej Haciaś, członek Rady Osiedla Gumniska Zabłocie.
3: Tak, staramy się angażować tutaj naszych mieszkańców. Bardzo dużo osób nam tutaj pomaga w organizacji tego przedsięwzięcia. Chodzi też głównie o to, żeby na koniec wakacji sprawić taką niespodziankę i żeby się zjednoczyć, jeżeli chodzi o osiedle tutaj podczas tej imprezy wśród właśnie mieszkańców.
1: Obecny na wydarzeniu Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa, podkreślił, że wspieranie i promowanie podobnych wydarzeń to świadomy i stały kierunek obecnej polityki miasta.
4: Nasze lotnisko tutaj przy ulicy Lotniczej to jest idealne miejsce pod koncerty. Fantastyczne, a do tego od 3 lat Rada Osiedla Gumniska Zabłocie kończy wakacje hucznie, piknikowo, lotniczo, ale nie tylko, bo są gry i zabawy, nagrody do wygrania. Fantastyczna organizacja, zawsze koncert na koniec i myślę, że nie tylko mieszkańcy dzielnicy Gumniska, Zabłocie, ale także z całego Tarnowa tutaj dzisiaj przychodzą, bo tu pod koniec wakacji właśnie na Gumniskach przy Lotniczej bije serce naszego miasta i dziękuję całej Radzie za tę inicjatywę. Fantastycznie się tutaj zobaczyć, spotkać, a przy okazji kolejne atrakcje dla dzieciaków i dla najmłodszych. Rewelacja. Rady Osiedla to są ciała pomocnicze dla prezydenta, dla miasta. To jest budżet miasta Tarnowa i my od początku tej mojej kadencji prezydenta staramy się promować wśród innych rad osiedli wydarzenia, które będą integrowały mieszkańców. Czy to są spotkania wieczorne, letnie potańcówki, czy grill, czy właśnie piknik, czy joga w parku. To tego typu wydarzenia są w Tarnowie pożądane, bo musimy odejść od telefonów, od telewizji, od komputerów, wyciągać młodzież, żeby spędzała czas na świeżym powietrzu aktywnie i rozrywkowo. Nasze lotnisko tutaj przy ulicy Lotniczej to jest idealne miejsce pod koncerty. Fantastyczne, a do tego od 3 lat Rada Osiedla Gumniska Zabłocie kończy wakacje hucznie, piknikowo, lotniczo, ale nie tylko, bo są gry i zabawy, nagrody do wygrania. Fantastyczne.
1: Prawdziwym uwieńczeniem starań było pojawienie się na scenie o godzinie 17 Gwiazdy Wieczoru. Popularny wokalista Mateusz Mijal wraz z zespołem swoim świetnym głosem i doskonałym kontaktem z publicznością brawurowo porwał tłum do wspólnej zabawy, dopełniając atmosferę wielkiego święta.
0: Reklama.
5: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.

0: pomocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł.

Polscy politycy, niezależnie w zasadzie od formacji, mówią: nasz kraj jest taki super, i mają rację, że nikt już nie chce wyjeżdżać, wszyscy tylko wracają. A okazuje się, że to nieprawda. W ostatnich dniach masowa emigracja. Masowa emigracja z naszego kraju. Bociany wylatują do Afryki. No to co? To już oficjalnie po lecie. Zaraz w sklepach zeszyty zmienią się na znicze. Trzeba będzie wyciągać kalesony z Pawlacza. No i powoli już Last Christmas zacznie wlatywać na głośniki.

Wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem przed chwilą. W ostatnich dniach masowa emigracja z naszego kraju. Naprawdę masowa. Bociany wylatują do Afryki. I zobaczcie, miękiszony po prostu postanawiają emigrować. Na gołębie czasem narzekamy, a proszę bardzo. Te lojalne jeszcze żaden nie pomyślał o tym, żeby wyjechać. Chociaż akurat by mogły. Przynajmniej na myjni samochodowej bym zaoszczędził.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Hipotezy dotyczące pożaru fabryki dronów, o tym za chwilę. Inflacja mocno w górę, jest szybki szacunek GUS za sierpień. Od jutra natomiast raczej na pewno mocno w górę ceny paliw. Marcin Krzemiński. Pożar fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Służby takiego scenariusza nie wykluczają, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
1: A konkretnie niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów w miejscowości Haniska niedaleko Preszowa. Na Pogorzelisku w Skarżysku Kamiennej wciąż pracują służby. Kontrola chemiczna nie wykazała w powietrzu niebezpiecznych substancji. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano też pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią zostanie przedłużona o kolejne 90 dni. Zgodnie z rozporządzeniem obszar objęty zakazem przebywania nie ulegnie zmianie. Ograniczenia będą obowiązywać do 29 listopada. Sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące 42-latka, który miał blisko 3 promile alkoholu i mimo dożywotniego zakazu prowadził auto wioząc 4 dzieci. Do zdarzenia doszło w środę w Kielcach. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Inflacja w kończącym się sierpniu idzie mocno w górę. Ceny rosną w rocznym tempie 3,4%, mocniej niż mówiła większość prognoz ekonomistów. Z nami Wojciech Kowalik. Wojtek, powiedz, co tak przyspieszyło wzrost cen?
3: Wygląda na to, że Główny Urząd Statystyczny nie zobaczył w tych danych drugiej odsłony rządowego pakietu paliwowego CPN, bo raportuje 5% wzrost cen paliw w porównaniu z lipcem. Prawdopodobnie przez metodologię zbierania danych GUS załapał tylko kilka dni tego programu paliwowego. Wciąż dobre informacje płyną natomiast z frontu cen żywności, bo tu kolejny miesiąc z rzędu mamy deflację, czyli statystycznie żywność w sierpniu była trochę tańsza niż w lipcu. Ale ekonomiści, komentując te dane, zwracają uwagę, że to już prawdopodobnie koniec tegorocznych spadków cen żywności.
1: A propos paliw, benzyna o ponad złotówkę droższa, diesel o 90 groszy. Tak od jutra, po zakończeniu programu rządowego CPN, sytuacja może wyglądać na stacjach. Stawka podatku VAT na paliwa wraca do swojego wyjściowego poziomu, ale też swoje grosze dorzuca znów sytuacja na Bliskim Wschodzie i podwyżki na giełdach. Na stacjach paliw dziś spory ruch.
4: Tak czy inaczej musiałam zatankować. Ale dobrze, że zdążyłam, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, że to jutro.
5: Pan specjalnie może przyjechał, żeby zatankować.
6: Tak. Ładnie zaburaczyłem. Dotankowałem sobie 10 litrów po taniości jeszcze.
1: Jeszcze dziś za 95 benzynę zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej napędowy 7,31 groszy. Choć wakacje się kończą, to poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring na kąpieliskach miejskich. Dołożą kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Wszystko to dla bezpieczeństwa przebywających nad wodą.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj naprawdę bardzo ciepło, gorący wręcz ten ostatni dzień wakacji, jak będzie w kolejnych dniach. Z poniedziałku na wtorek w nocy 16 stopni, jutro w trakcie dnia nawet 25, tyle w Tarnowie i Dębicy, 24 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
4: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
3: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
4: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
3: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
4: Przyjdź i poczuj ten smak.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Popołudnie w Trend Radio, ostatnie wakacyjne popołudnie na 101,9 oraz 95,2 FM. Przez te ostatnie chwile sierpnia przejdźmy razem, w rytmie oczywiście trendy brzmienia. Teraz kaskada, a za moment wyjedziemy na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium Dalab. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Jacques Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Jacques. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
2: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
0: Reklama.

0: Weekend Radio. Dobry wybór. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zanim wyjedziemy na drogi naszego regionu, raport policyjny.
2: Przed godziną 14 w miejscowości Kupno w powiecie kolbuszowskim na drodze krajowej nr 9 kierujący Toyotą zjechał z drogi i wjechał do rowu. Mężczyzna trafił na badania do szpitala. W tym miejscu nie występują utrudnienia w ruchu. Wyjaśniane są także okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło około południa w miejscowości Cierpisz w powiecie łańcuckim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Fiatem podczas omijania zderzyła się z maszyną budowlaną. Do szpitala na badania trafiła kierująca Fiatem.
1: Dziękujemy, mówiła Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Teraz jedziemy przez Jasło. Spore spowolnienia na ulicy Piłsudskiego w kierunku centrum. Również w kierunku centrum korek robi się na ulicy Lwowskiej. Wolniej jedziemy przez ulicę Szejnochy, Mickiewicza, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego. Troszkę ściągamy gazu na ulicy Metzgera i 3 Maja. Jeżeli jedziemy przez Gorlicę, zatrzymamy się na wyjeździe w stronę Klęczan oraz na ulicach Bieckiej, Parkowej, Kościuszki, Legionów i Mickiewicza. W Krośnie wolniej jedziemy ulicami Korczyńską, Niepodległości, także ulicą Grodzką, miejscami na Lwowskiej, Podkarpackiej i Bieszczadzkiej. W miejscu piastowym przyhamujemy przed rondem. Jeszcze odwiedzimy Sanok. Ruch wolniejszy na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej, Kościuszki, Jagiellońskiej i Lipińskiego.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Na dworcu PKP w Tarnowie województwo małopolskie odebrało dwa kolejne nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne Impuls 2. Zasilą tabor kolei małopolskich i obsługiwać będą połączenia regionalne. Województwo małopolskie w tym roku odbiera 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Łączna wartość kontraktu wynosi 341 milionów złotych, a ponad 185 milionów złotych stanowi dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Nowe pociągi Impuls 2 zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiego komfortu podróżowania, bezpieczeństwa oraz pełnej dostępności dla wszystkich pasażerów. Między innymi z myślą o rodzinach z dziećmi przygotowano specjalne strefy rodzinne wyposażone w stoliki z grami planszowymi oraz przyjazną kolorystykę wnętrza. Każdy z tych pociągów oferuje 236 miejsc siedzących i może przewozić do 550 pasażerów. Wczoraj odbyły się dożynki gminy Skołyszyn. Uroczystości rozpoczęła polowa msza odprawiona w Lipnicy Górnej na placu przy Domu Ludowym. Po mszy zaproszeni goście dziękowali rolnikom za ich trud. Mówi Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn.
2: Znajdujemy się w miejscowości Lipnica Górna, bardzo malowniczej, małej miejscowości, gdzie organizujemy dzisiaj gminne dożynki. Dożynki gminie Skołyszyn, bardzo dobrze zorganizowana uroczystość i wielkie podziękowania dzisiaj dla przede wszystkim dla rolników, ale też chciałem bardzo serdecznie podziękować gospodarzom, którzy fantastycznie przygotowali tą dzisiejszą uroczystość. Mamy dzisiaj praktycznie wszystkie koła gospodyń, delegacje wieńcowe, przepiękne wieńce, które przygotowały poszczególne sołectwa na dzisiejszą uroczystość. Jak widać, wszyscy świetnie się bawią, mamy mnóstwo ludzi, piękna zabawa i dzisiaj możemy tak naprawdę w taki sposób podsumować tegoroczne zbiory, no i bawić się po prostu.
1: Centralną częścią dożynek było przekazanie chleba przez starostów dożynkowych oraz poczęstunek gości świeżym pieczywem, mówi poseł Maria Kurowska.
3: Bardzo się cieszę, że rolnicy przynieśli swoje zbiory, piękne wieńce, że odbyła się tutaj msza święta, że jest w każdej miejscowości jest wieniec, są delegacje, są ludzie i to jest taki czas, kiedy spotykamy się raz do roku tak naprawdę w takim szerokim towarzystwie. Przekazujemy sobie i dobre, i czasem nie najlepsze wiadomości, ale nade wszystko życzymy sobie, aby ten czas był dobry i jeszcze był lepszy i by zawsze była polska żywność na polskim stole z polskich zagonów. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże wszystkim rolnikom.
1: Święto plonów przebiegało przy muzyce kapeli regionalnej Swojacy oraz zespołu Lisowianki.
4: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Wrześniowe bezpłatne kody dostępu do serwisu Legimi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle wydawane będą od 1 września. Kod można odebrać osobiście w wypożyczalni dla dorosłych lub drogą elektroniczną. Kod należy aktywować we wrześniu, inaczej wygasa, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
5: Należy być aktywnym czytelnikiem, który wypożyczył na zewnątrz co najmniej jedną pozycję w ostatnich 3 miesiącach, posiadać ważną kartę biblioteczną. Kod należy aktywować we wrześniu, inaczej kod wygasa. Nieaktywne kody w danym miesiącu skutkują wstrzymaniem wydawania kolejnych kodów w następnych 3 miesiącach. Liczba kodów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Otrzymany kod można wykorzystać na 2 urządzeniach maksymalnie. Pula kodów będzie podzielona równo po 50% do odbioru osobistego i odbioru drogą elektroniczną. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mbp.jaslo.pl.
1: Otrzymany kod można wykorzystać na 2 urządzeniach, na przykład w smartfonie i czytniku e-booków.
6: Reklama.
7: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.

0: Ile można zarobić na starym komiksie znalezionym na strychu? No to zaglądamy teraz do Stanów Zjednoczonych, bo tam trójka braci podczas świątecznych porządków znalazła komiks. Komiks z 1939 roku i uwaga, okazało się, że ten zachowany w niemal idealnym stanie pobił światowy rekord. Dokładnie to chodzi o Supermana. Pierwszy odcinek został sprzedany w przeliczeniu na złotówki, od razu powiem, uwaga, 33,5 miliona złotych za komiks znaleziony na strychu. I ja od razu, jak o tym usłyszałem, pobiegłem do mojej babci na strych, sprawdziłem, co tam jest. No i znalazłem słoik ogórków owinięty w program telewizyjny z 1997.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Reklama. Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Pleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
0: Reklama.

UK Charts w Trendy Radio. My przenosimy się w czasie i sprawdzamy, co było hitem końca wakacji roku 2018. 8 lat temu. A 2018 to wydaje się, że było przed chwilą, nie? Benny Bianco i Eastside, numer 1, 31 sierpnia 2018.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tysiące nauczycieli przed kancelarią premiera w ostatnim dniu wakacji. Potem hipotezy w sprawie pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych. W Krakowie odsłonięto mural Andrzeja Zauchy. Marcin Krzemiński. Kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Cezary Jaszczyk.
2: Mimo że pod projektem ustawy Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie podpisało się 200 tysięcy osób, dokument utknął w sejmowej zamrażarce. A jak przypominają nauczyciele, jeszcze w czasie kampanii obecny premier obiecywał, że osobiście się tym zajmie.
3: Politycy do tablicy. To jest nasze hasło, bo kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
2: Delegacja ZNP przekazała petycję do kancelarii premiera.
1: Liderzy ZNP zapewniają, że dalej będą walczyć o zrównanie nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Na 8 września w Warszawie zaplanowano posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Poinformował jeden z wiceprezesów organizacji, Adam Konopka. To pierwszy ruch władz statutowych komitetu po aresztowaniu na 3 miesiące jego prezesa Radosława Piesiewicza. Piesiewicz, którego kadencja trwa do wiosny przyszłego roku, został zatrzymany w miniony czwartek w Warszawie. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i nakłaniania do priorytetowej wypłaty pieniędzy z zonda krypto, kiedy upadek giełdy był już przesądzony. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony przez polskie myśliwce. Do incydentu doszło przed południem, 30 km na północ od Łeby. Informuje minister obrony i dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. Lubelska prokuratura sprawdzi, co było przyczyną ogromnego pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych w Świdniku. Ogień i ogromne kłęby dymu pojawiły się wczoraj po południu.
4: Mamy różne wersje zdarzenia w zależności od tego, z jakim przestępstwem mamy do czynienia i z wstępnymi ustaleniami. Oczywiście nie wykluczamy żadnej okoliczności, ale na tą chwilę brak jest jakichkolwiek danych wskazujących, że mamy do czynienia z przestępczym działaniem grup terrorystycznych bądź też osób związanych z wywiadem innego państwa. Na tą chwilę traktujemy to jako pożar,
1: mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Teraz Warszawa i uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterka Powstania Warszawskiego, żołnierka Armii Krajowej, a po wojnie działaczka społeczna, psycholożka i nauczycielka. Niespełna miesiąc temu przy okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego apelowała o pamięć o jego uczestnikach.
5: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
1: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Mural z wizerunkiem Andrzeja Zauchy odsłonięto dziś w Krakowie przy ulicy Mogilskiej. To rejon, gdzie artysta mieszkał z rodziną. Malowidło wykonał artysta streetartowy Piotr Jaworski. Powstało na podstawie zdjęć muzyka wykonanego podczas jednego z jego koncertów. Praca jest utrzymana w ciepłych odcieniach, między innymi w brązach.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z poniedziałku na wtorek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 16 stopni. Jutro w trakcie dnia do 25, tyle w Tarnowie, 24 w Sanoku, Krośnie oraz Jaśle.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
5: Czekają na ciebie chrupiące chleby,
4: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne, idealne na szybki i smaczny obiad.
5: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnia Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
4: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
5: Przyjdź i poczuj ten smak.
2: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
1: Parę minut po 16:00 popołudnie trwa i to już ostatnie mgnienia wakacji. Kiedy? Jak to się stało? Przed nami jeden z najświeższych hitów Dub Dogs i Fizzo, How Does It Feel?

0: Reklama. Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
1: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
0: Reklama.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem przedstawiamy wam twórczość zespołu Piękni i Młodzi, a w zasadzie obecnie to dwóch zespołów Piękni i Młodzi. Po rozwodzie małżeństwa Narożnych istnieje Piękni i Młodzi Dawid Narożny oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. I to właśnie ten drugi zespół pojawi się u nas za moment z utworem, który stał się ogromnym hiciorem dzięki chociażby wiralom na TikToku. Piękni i Młodzi Magdalena Narożna, My Oh My, czyli czułe słowa.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ubiegły czwartek dyżurny krośnieńskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące uszkodzenia pomieszczeń szaletów miejskich przy ulicy Sienkiewicza w Jedliczu. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy wewnątrz budynku zastali dwie nietrzeźwe osoby z obrażeniami ciała. Według ustaleń funkcjonariuszy w okresie pomiędzy 19 a 20 sierpnia czwórka osób w wieku od 21 do 31 lat piła alkohol w pomieszczeniach szaletów. W trakcie spotkania dwóch mężczyzn zaatakowało 21-letniego mężczyznę i 22-letnią kobietę. Oboje trafili do szpitala. W wyniku podjętych działań policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych w wieku 21 i 22 lat. Zgromadzony materiał pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów. Mężczyźni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
2: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Powiat krośnieński kontynuuje modernizację drogi powiatowej Królik Polski – Bałcianka. W starostwie powiatowym podpisano umowę na przebudowę mostu wraz z przebudową dojazdów do obiektu. To już trzeci most w ciągu tej drogi powiatowej, który zostanie poddany kompleksowej przebudowie. Inwestycja obejmuje szeroki zakres prac związanych zarówno z konstrukcją mostu, jak i jego wyposażeniem. Zaplanowano m.in. remont przyczółków, skrzydeł oraz konstrukcji i przęsła, a także wymianę elementów wyposażenia mostu. Odnowiona zostanie również nawierzchnia na obiekcie oraz wykonane zostaną kapy chodnikowe. Wartość inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia robót ustalono na 10 grudnia bieżącego roku. Niedzielny poranek w Jaśle rozpoczął się bardzo aktywnie. Ulice miasta opanowali biegacze, którzy wzięli udział w drugiej edycji Biegu Jutrzenki. Bieg Jutrzenki był otwarty dla różnych grup uczestników. Oprócz rywalizacji na 5 i 10 kilometrów przygotowano także biegi dla dzieci oraz konkurencje dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu wydarzenie miało nie tylko sportowy, ale również integracyjny charakter. Na trasie nie brakowało emocji, a przede wszystkim liczyła się dobra atmosfera, wspólna zabawa i pokonywanie własnych granic, mówi Bartłomiej Wilk, organizator biegu.
3: Bieg Jutrzenki to przede wszystkim jakaś forma może happeningu biegowego, która ma na celu zjednoczyć mieszkańców, zaprosić do Jasła też osoby spoza miasta i zachęcić przede wszystkim do zdrowego trybu życia, do biegania, do tego, żeby też przez bieganie poznać miasto. Mamy wiele kategorii, wiele rodzajów biegów, tylko i wyłącznie po to, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Mamy biegi główne na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. Mamy biegi dla dzieci, a w tym roku wyjątkowo też bieg bez barier. Bieg ma jednoczyć, ma integrować. No nie wyobrażamy sobie, żeby taki bieg się też nie odbył. Z propozycją takiego biegu wyszła do nas Fundacja Latawiec i dzięki temu wspólnie udało nam się go zorganizować.
1: Nie zabrakło również sportowej walki o zwycięstwo. W biegu na 5 kilometrów jako pierwszy na mecie zameldował się Michał Więcek.
4: Ściągnęła mnie tutaj głównie chyba ta atmosfera, co była zawsze. Głównie się cieszę, że tu jest takie wydarzenie właśnie w Jaśle, blisko nas i dużo znajomych. Mogliśmy się spotkać i sobie pobiegać rano. Po prostu to jest, powinno być dla zabawy. Jeśli komuś sprawia to fun, to można sobie po prostu wyjść, pobić swój własny rekord, wziąć znajomych, po prostu pogadać, pobiegać sobie razem, bo w sumie to o to w tym chodzi. I wynik myślałem, że będzie gorszy, szczerze mówiąc, bo mało to biegałem, ale pozytywnie się zaskoczyłem. Pierwsze kilometry były takim dobrym tempem dla mnie i myślałem, że no, jeśli takie tempo jest, to może nawet tam spróbuję coś przyspieszyć. Z grupą pobiegliśmy do 3 kilometra i właśnie koło tego spróbowałem trochę przyspieszyć i zobaczyć, jaki wynik wyjdzie z tego i się udało.
1: Na dłuższym 10-kilometrowym dystansie najlepszy okazał się Jakub Szarłowicz.
5: Super trening, żeby pobiec 10 kilometrów. No i Jasło, ja pochodzę z Biecza, także mam kilka kilometrów, żeby tutaj podjechać, więc jakby te dwa główne aspekty zadecydowały, że tutaj jestem już drugi raz i pewnie będę systematycznie wracał. Zaskoczyło mnie pierwsze miejsce, czas nie zaskoczył mnie, bo taki miał mniej więcej być, ale zakładałem, że taki czas nie da pierwszego miejsca, że będzie troszeczkę trudniej, a wyszło, że na dzisiaj wystarczyło, także super jestem miło zaskoczony, że z tym czasem to pierwsze miejsce też udało się wywalczyć. Musi się dziać jakaś aktywność, bo bez niej trochę ciężko by było. Sugeruję, lubię się ruszać, naprawdę, to jest mega fajna, mega fajna aktywność, nie trzeba biegać, można truchtać, można chodzić, byle się ruszać, byle sobie trochę poczyścić głowę, wtedy naprawdę warto dla samego siebie, tak jak się potrafi, albo szybko, albo wolno, długo, krótko, byle się po prostu ruszać i każdego dnia jakąś fajną aktywność, nawet na 10-15 minut sobie zrobić, naprawdę to pomaga.
1: Po rywalizacji dorosłych przyszedł czas na najmłodszych uczestników, a w samym wydarzeniu uczestniczyło blisko 600 osób.
6: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
7: Reklama.

programu CPN. Od jutra ceny na stacjach mają być o 80-90 groszy wyższe. Czyli na początek roku szkolnego nie tylko uczniowie będą płakać, ale też rodzice, którzy ich do tej szkoły odwożą.

0: podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe, Trendy Radia, region Łukasz Michnal. Zaczynamy od piłkarskich wieści. Stal Mielec i Stalowa Wola przegrały swoje ligowe mecze, a Siarka Tarnobrzeg wygrała derby regionu z Wisłoką Dębica. Piłkarze pierwszoligowej Stali Mielec przegrali w Siedlcach z Pogonią 0-2 w meczu szóstej kolejki. Goście stracili gole w 30 i 35 minucie. W drugiej lidze Stal Stalowa Wola przegrała w Krakowie z Hutnikiem 1-2. Gola dla gości strzelił w 12 minucie Jakub Jeleń. Krakowianie trafiali w 32 i 35 minucie. Tymczasem w meczu szóstej kolejki trzeciej ligi JKS Jarosław grał ze Starem Starachowice. Ponadto w derbach regionu w Tarnobrzegu Siarka wygrała z Wisłoką Dębica 1-0, a gola strzelił w 44 minucie Piotr Peciak. W sobotnich meczach czwartej ligi piłkarskiej Podkarpacia rezerwa Stali Rzeszów wygrała z Górnikiem Strachocina 3-2, Czarni Jasło ulegli Stali Łańcut 0-3, Sokół Sieniawa wygrał z Błękitnymi Ropczyce 2-0, a Pogoń Leżeńsk przegrała z Radomyślanką 0-3. W klasie okręgowej Krosno LKS Tempo Nienoszów prowadziło w 54 minucie zespołem Wiki Sanok już 2-0. Gospodarze nie zdołali jednak utrzymać prowadzenia. Przyjezdni bramkę dającą jeden punkt zdobyli w 89 minucie. W meczu Partyzan Targowiska Przełęcz Dukla wynik końcowy to 3-1. Pierwszą bramkę gospodarze zdobyli już w trzeciej minucie po strzale z około 20 metrów Patryka Baraniewicza. Bramkę wyrównującą dla gości zdobył Maciej Mierzejewski. W tej połowie goście też dwa razy trafiali w słupek bramki Partyzanta. Kolejne dwie bramki dla Partyzanta to bramki Huberta Wilka. Pierwsza głową, a druga sam na sam z golkiperem gości. Zespół LKS Zarszyn w ostatnich minutach odwrócił losy meczu we Frysztaku i został samodzielnym liderem krośnieńskiej okręgówki. Podopieczni trenera Dawida Pietrzkiewicza wygrali na wyjeździe z GMKS Strzelec Frysztak 2-1. Po pierwsze odsłonie prowadzili gospodarze. Na listę strzelców już w drugiej minucie wpisał się Norbert Myśliwiec, ale po zmianie stron dublet Rafała Nikodego w samej końcówce gry w 90 i 95 minucie zapewnił ekipie z Zarszyna czwarty komplet punktów w tym sezonie. Miasto Szkła Krosno wygrało towarzyski turniej koszykarski o Puchar Prezydenta tego miasta. W meczu finałowym gospodarze pokonali inny podkarpacki zespół Solwera Sokoła Łańcut 83-80. W spotkaniu o trzecie miejsce GKS Tychy pokonał Polonię Bytom 93-92. W plażowej strefie stworzonej w samym centrum Rzeszowa rozegrano w niedzielę finały Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Nowymi mistrzyniami zostały Maja Kruczek i Zuzanna Michalska, a mistrzami Piotr Kantor i Filip Lejawa. Maja Kruczek i Zuzanna Michalska w niedzielę grały od rana, a wielki finał był ich trzecim meczem tego dnia. Zagrały w nim także drugiego tiebreaka. W finale pokonały duet Urszula Łunio i Justyna Tomala. W starciu o brąz lepsze okazały się Julia Gierczyńska i Patrycja Janudził, które także w tiebreaku pokonały ustępujące mistrzynie Polski z 2025 roku, Aleksandrę Gromadowską i Agnieszkę Adamek.
2: Reklama. Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
3: Reklama.

Za moment 17 i oczywiście ekspres informacyjny w Trendy Radio, wiadomości z kraju i ze świata, a następnie no ostatnie popołudnie, ostatni wieczór wakacji. Spędźcie go na najlepszej fali w regionie, spędźcie go razem z nami w Trendy Radio. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do usłyszenia, hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożar w fabryce dronów jest ważny ruch prokuratury krajowej. Ceny paliw wyżej, sprawdzimy o ile od jutra zdrożeją. Nasze siatkarki powalczą dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. Ogień w fabryce w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. To jedna z hipotez przyczyn pożaru, do którego doszło w nocy na terenie zakładu produkującego części do dronów. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Zaraz po ugaszeniu ognia strażacy przeprowadzili kontrolę chemiczną za pomocą detektorów, sprawdzając, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale niczego takiego nie wykryto. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano jeszcze pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Służby nie wykluczają żadnego scenariusza co do przyczyn pożaru, nawet aktu dywersji, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Policja i funkcjonariusze ABW podchodzą i traktują tę sprawę niezwykle poważnie, chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
2: Bo niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów znajdującej się na wschodzie kraju.
1: Śledztwo w sprawie pożaru przejął Małopolski Wydział do Walki z Przestępczością zorganizowaną Prokuratury Krajowej. Jutro mamy poznać więcej informacji o postępowaniu. Jutro też zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się m.in. projektem rozporządzenia w sprawie wyłączenia rozbudowy i przebudowy krótkich odcinków dróg z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Ma to uprościć procesy inwestycyjne. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? O to pytamy analityczkę rynku paliw z firmy Reflex Urszulę Cieślak.
4: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
1: Dziś benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 64 grosze. Olej napędowy 7,31. Polskie siatkarki zagrają dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. W fazie grupowej wygrały wszystkie 5 meczów, w tym sfaworyzowaną Turcją, i dziś w starciu z Portugalią są zdecydowanymi faworytkami. Michał Waszkiewicz.
5: Ten mecz to nagroda za świetną fazę grupową i komplet 5 zwycięstw, bo Portugalia to na tym etapie Mistrzostw Europy drużyna dość egzotyczna. Dlatego Polki są zdecydowanymi faworytkami, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
6: Myślę, że nasza siatkówka, jeżeli będzie wszystko okej, to przeważy szale po prostu i wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko, więc ja bym się skupiała bardziej na naszej siatkówce niż na przeciwnikach.
5: Żadnego rywala nie można lekceważyć, dlatego liderka naszej kadry nie chce jeszcze myśleć o ewentualnym ćwierćfinale z Holandią lub Słowenią.
6: Co będzie później, no to już zobaczymy. Tutaj już nie ma pomyłek, tak? Trzeba po prostu być zmotywowanym w pełni i wiadomo, respekt do przeciwnika musi być zawsze, ale kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
1: Początek meczu o ćwierćfinał za niespełna godzinę. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Wynika z danych Ministerstwa Edukacji. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji.
7: I jeszcze zaglądamy na mapę pogody. Dzisiaj w regionie możliwe przelotne opady deszczu. W Małopolsce również na Podkarpaciu może popadać, może też zagrzmieć. A jak donosicie, coraz więcej tych chmur nad regionem. 15 kresek, do takiej wartości spadnie słupek retenci, tak więc całkiem noc ciepła. 9 w porywach do 20 to wiatr tej nocy, a jutro 24 kreski, zachmurzenie umiarkowane. Jutro też zdecydowanie więcej słońca. Natomiast w środę zachmurzenie umiarkowane i padać nie powinno. Natomiast jeśli chodzi o kolejne dni, coraz to chłodniej, ale to nie będą jakieś mocne spadki, 2-3 stopnie.
0: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy!
8: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
9: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
10: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
11: Czekają na Ciebie chrupiące chleby, domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad. Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie. Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia. Przyjdź i poczuj ten smak.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
15: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
14: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
15: 795 216 523 lub napisz na reklama@trendyradio.pl
14: i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
7: Reklama. Dzień dobry, witamy serdecznie, moi drodzy. Program Granie na Żądanie. Czas rozpocząć. Mamy 31 sierpnia. Tak spoglądam od samego poranka na tę datę. No i na dzisiejszy dzień trochę tak smutno niektórym, a innym zdecydowanie mniej smutno, bo w końcu wracają do obowiązków, które no właśnie dla nich są bardzo istotne i ważne. Jak na przykład kto? No, Karol, o tobie mówię. Karol uczy języka polskiego, tak, jest polonistą, no i w zasadzie chciałby już wrócić, bo trochę się nudzi, panie Marcinie. Poważnie? Only you. Dla ciebie i dla was wszystkich.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

Granie na żądanie w Trendy Radio i oczywiście wielkie hity, które zamawiacie bez końca i bardzo dobrze, bo program tego wymaga. Słuchajcie, przenosimy się do Sanoka. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Michaela. Gorące i miłe słowa przekazuje właśnie Anastazja i bardzo prosi o Andy. Właśnie Nobody Said It Was Easy. Gorąca i serdeczna dedykacja dla naszych kompanów, z którymi teraz malujemy. No i żeby się lepiej malowało, panie Marcinie, to zagrajmy coś bardziej bitowego. Pozdrowienia od Agnieszki. No to jak Aga.

Serdeczna i gorąca, ciepła i miła dedykacja na koniec wakacji dla wszystkich od Agnieszki, która pozdrawia bardzo gorąco z Sanoko i oczywiście prezentuje dla was bitową propozycję. Teraz będzie fajny numer, słuchajcie, bardzo z dyskotek, bardzo z klubów i oczywiście gorąca dedykacja. Tym razem dla Sylwii i, no właśnie, Edyty z Wojtkówki. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Hubert. Bardzo proszę o zagranie kawałka, który na pewno znacie, a to Fun Factory, kawałek Celebration, I Wanna Be With You. To ten czy ten? A, oba naraz mamy zagrać. Tego jeszcze nie było.

0: Fun Factory na antenie Trendy Radia. To są hity, których nie zapominamy. To są hity, które są ciągle aktualne i takie bardzo imprezowe. A już teraz na antenie Trendy Radia Jorgos, nie mów nikomu. Basiu, dla ciebie gorąca i serdeczna dedykacja od dziewczyn.
1: Nie mów nikomu, co ze mną robiła.
0: Wiolki i Renatki pozdrawiają gorąco z Krosna.
1: Nie mów.

Koniec wakacji. Martyna przesyła. Proszę bardzo, kawałek, który ma pojawić się, to Age of Heaven. Oj, jeden z większych hitów grupy Too Unlimited. Tej od There's No Limit. Tak, moi drodzy, za chwilę informacje regionalne, gorąco i serdecznie zapraszam na naszego fanpage'a, również na trendyradio.pl. Tam zdjęcia z dożynek, z imprez, które odbyły się na weekendzie. Wertujcie, lajkujcie, to wszystko dla was robimy. A już teraz, też dla was, jak najbardziej, Too Unlimited.

0: Weekend Radio 101 i 9 i 95 i 2 FM.
1: Tak, na pewno znacie te rytmy i takie rytmy pojawią się za chwil kilka, moi drodzy, bowiem Paquito i Living on Video, ten właśnie przebój, ten hit startował będzie zaraz po informacjach regionalnych. Zapraszam do kontaktu 7148 trendy. To, co macie do przekazania, koszt takiego SMS-a to tylko złotówa plus VAT. A już teraz na antenie Trend Radia doniesienia z regionu. Gorąco zapraszam.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Powiat dębicki otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa na realizację dwóch zadań związanych z zabezpieczeniem drogi powiatowej Zawada Stasiówka w Stobiernej. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do stabilizacji dwóch osuwisk zagrażających infrastrukturze drogowej. W obu przypadkach dotacja pokrywa 80% kosztów zadania. Pierwsze zadanie dotyczy wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla osuwiska zlokalizowanego w rejonie drogi powiatowej Zawada Stasiówka w Stobiernej. Przygotowana dokumentacja pozwoli dokładnie określić warunki geologiczne terenu, zasięg osuwiska oraz miejsca, w których przemieszczają się masy ziemi. Drugie zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego stabilizacji osuwiska, również zagrażającego drodze powiatowej Zawada Stasiówka. Łączna wartość obu zadań według obecnych założeń wynosi ponad 400 tysięcy złotych, a przyznane dofinansowanie z budżetu państwa to ponad 300 tysięcy. 100 lat to piękny wynik, ale nawet po setnych urodzinach zdrowie nadal wymaga troski. Dane podkarpackiego NFZ pokazują, z jakiej opieki medycznej korzystają mieszkańcy Podkarpacia, którzy przekroczyli setny rok życia. Na Podkarpaciu mieszka obecnie 435 osób w wieku powyżej 100 lat. Niektórzy z nich otrzymują emeryturę z ZUS, niemal połowa, pozostali z KRUS czy innych instytucji, ale niemalże wszyscy korzystają ze świadczeń finansowanych przez NFZ. Raporty za 2026 rok pokazuje, gdzie najczęściej korzystają z opieki medycznej podkarpaccy seniorzy, mówi Karolina Kostkiewicz, młodszy specjalista Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
4: 323 pacjentów odwiedziło choć raz w tym czasie swojego lekarza rodzinnego. 81 pacjentów wymagało pomocy zespołu ratownictwa medycznego. 52 pacjentów korzysta z rehabilitacji w domu. 41 wymagało pomocy na szpitalnym oddziale ratunkowym. 40 skorzystało z pomocy w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Do 37 pacjentów przychodzi pielęgniarka opieki długoterminowej. Które poradnie odwiedzają najczęściej? 16 pacjentów jest pod opieką poradni kardiologicznej. 8 wymagało pomocy w poradni chirurgii ogólnej, 8 w poradni okulistycznej, 7 w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej, laryngologicznej i zdrowia psychicznego, 6 w poradni neurologicznej.
5: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
3: Dane pokazują, że także najstarsi mieszkańcy Podkarpacia korzystają z porad lekarskich, badań leczenia szpitalnego czy rehabilitacji. To ważny sygnał. Nie warto rezygnować z pomocy medycznej tylko dlatego, że w tym wieku już tak musi być.
6: Gmina Jodłowa po raz kolejny stała się sercem regionalnego folkloru i dożynkowej tradycji. Tegoroczne dożynki gminne przyciągnęły tłumy mieszkańców oraz znamienitych gości, łącząc ich dziękczynienie za plony z huczną biesiadną zabawą. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej. Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy Liceum Ogólnokształcącym, gdzie miała miejsce oficjalna artystyczna część wydarzenia, mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
7: Poczęliśmy te dożynki mszą świętą w Sanktuarium Dzieciątka Jezus, gdzie dziękowaliśmy Bogu za ofite plony. Dziękowaliśmy za to, że te żniwa przebiegły bezpiecznie, że plony były obfite. Dziękujemy naszym rolnikom gminy Jodłowa. Myślę, że i wszystkim rolnikom w kraju za to, że prowadzą te gospodarstwa, za to, że się nie poddają. Są z nami też koła gospodyń wiejskich, które dostarczają nam wielu przysmaków, które zostały przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. W tym roku wyjątkowo po raz pierwszy na dożynkach gminnych jest aż 9 wiejcy dożynkowych. Także cieszymy się, że tych wiejcy przybywa i że możemy podziwiać te arcydzieła Gratulacje dla tych grup wiejcowych, które konały te wiejce. Oczywiście cieszymy się też, że dużo dzieci i młodzieży przybyło do nas z tymi wiejcami. To znaczy, że ta tradycja na polskiej wsi nie zginie, że jest przekazywana tym młodym pokoleniom. Z tego serca też dziękuję rolnikom, że przekazują tą tradycję, że nie tylko przekazują tą taką wolę pielęgnacji ziemi, ale również i tą tradycję.
6: Dożynki nie odbyłyby się bez ogromnego zaangażowania mieszkańców, którzy przez wiele tygodni przygotowywali się do tego święta. O trudzie włożonym w uwicie rekordowych 9 wieńców opowiedzieli nam sami twórcy.
8: Przyjechaliśmy na tegoroczne dożynki do gminy Jodłowa z wieńcem, który jest w kształcie młyna. Taką rewelacją tego wieńca jest to, że mamy skrzydła młyńskie obracane. Wieniec, czyli młyn jest wykonany ze zbóż, owsa, pszenicy, jest tam i proso. Mamy też różne ziela, które można spotkać w polach, łąkach, które są w naszej gminie. Pięknie, bogato ubranego w suszki, cynie. Można zobaczyć też inne kwiaty, które są dostępne w ogrodach w naszym sołectwie. Jest bardzo pięknym wieńcem. Zapraszamy do oglądania.
9: Nasz wieniec jest w kształcie serca i przedstawia obraz Jezusa Miłosiernego. Jest zrobiony z naszych zbóż, któreśmy same zbierały, suszyły i przygotowywały. I nawiązuje do naszej kaplicy wisowskiej, która jest pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.
6: O oprawę muzyczną obrzędów dożynkowych zadbała niezastąpiona kapela Jodłowianie, tuż po której scenę opanowała żywiołowa podkarpacka Fest Kapela. Największe emocje wzbudził jednak wieczorny występ Gwiazdy Wieczoru. Na scenie pojawił się Mateusz Dziółko, którego potężny głos i energetyczny koncert oczarowały jodłowską publiczność.
5: Reklama. Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
12: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
0: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
12: 795 216 523.
0: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
2: Reklama. Trendy Radio z Wami na wakacjach.
5: Udany wieczór tylko z Trendy Radiem.

zespół MIG na antenie Trend Radia. Co ty mi dasz? Gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam całe Trendy Radio. No i oczywiście kawałek pojawił się specjalnie od Justyny, która pozdrawia bardzo serdecznie też swojego przyjaciela. Zenek, dla ciebie też gorące. A teraz, no cóż, tak, że wakacje trwają, jeszcze trwają, naprawdę trwają, więc gorąca i serdeczna dedykacja dla chłopaków, którzy są na drugiej zmianie. Łukasza i Bogdana, a dla nich kiss, kiss, kiss. Zuzia i Monika pozdrawiają i machają do was teraz, podobno teraz. Uwaga, drudźcie się, no właśnie to one.

pełna. Pozdrawiam cię bardzo gorąco i serdecznie. Słuchajcie, na koniec wakacji wiedziałem, że będzie dużo, ale że aż tyle SMS-ów. Kolejna dedykacja. Przenosimy się do Grybowa. Gorąca dedykacja, tak, dla Oli. Pozdrowienia od znajomego, który prosi o zagranie przeboju, który wyraża jej temperament. A, no to wszystko jasne, jak najbardziej. Mamy też gorącą i serdeczną dedykację dla Hani, która mieszka w Laskowej, a gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Boguś z Trzcinicy.

Przebój za przebojem, a u nas na antenie Trend Radia Azo Bass. Kawałek wyjątkowy, mało go gramy. I to jest taka serdeczna dedykacja, Heniu, dla ciebie. Miłe słowa przekazuję. No właśnie, łobuziara, ola. I dedykuję dla ciebie fajną piosenkę prosto z Jasła. A trafiają gorące i serdeczne pozdrowienia do Korczyny. Proszę bardzo, Lucky Love to grupa Azo Bass.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Burze w 12 województwach zapowiada dziś MGW. Od jutra mocno drożeje paliwo, dziś kończy się program CPN. Biatlon i narciarstwo wysokogórskie to nowe profile w liceum. Nauka rusza już jutro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty obowiązują dziś w 12 województwach. Alertami objęte są województwo zachodniopomorskie, pomorskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, opolskie i dolnośląskie. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Możliwy jest także grad. Najdłużej alerty obowiązują na wschodzie Polski, dziś do północy. Natomiast Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert przed burzami, silnym wiatrem i intensywnym i opadami deszczu dla województwa małopolskiego. Dziś kończy się rządowy pakiet obniżek cen paliw na stacjach bez tak zwanego CPN-u. Od jutra ceny pójdą znacząco w górę. Nie wszyscy kierowcy o tym wiedzą, o czym przekonał się nasz reporter Bartosz Kądziołka na jednej ze stacji paliw w Łodzi.
3: Dzisiaj jest ostatni dzień niższych cen paliw na stacjach. Od jutro...
4: Naprawdę?
3: Nie wiedziałam.
4: O, to nie wiedziałam o tym.
5: Oczywiście, że wiem. Każdy, kto jeździ samochodem, śledzi na bieżąco informacje, co się dzieje na stacjach paliw.
3: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla pana obciążenie dla portfela?
5: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy.
2: A jeszcze dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł, a za olej 7,31. Z kolei cena autogazu się nie zmieni, bo nie był on objęty rządowymi obniżkami. Polski Komitet Olimpijski ma nowego zarządzającego. Na czas pozostawania w areszcie obecnego prezesa w związku z powiązaniami z Zonda Krypto i zarzutami wiceprezesem wyznaczonym do wykonywania uprawnień prezesa PKOL został Mieczysław Nowicki. W następny wtorek dojdzie do spotkania prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem ma być zwołanie zarządu, który uporządkuje sprawę dotyczącą 3-miesięcznego aresztowania szefa komitetu. To nie będą łatwe rozmowy, przekonuje prezes Polskiego Związku Judo oraz przedstawiciel zarządu PKOL-u Krzysztof Wiłkomirski.
6: Na pewno samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe i wcale niełatwe. Wydaje mi się, że jako Polski Komitet Olimpijski nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na kolejne problemy i wewnątrz, i wizerunkowe na zewnątrz, ale też jakby wewnątrz. W związku z tym chciałbym, żebyśmy to przedyskutowali. Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, dlatego że tutaj w gronie wiceprezesów, nawet nie tylko w gronie członków zarządu, tak to nazwy są różne frakcje.
2: Statut PKOL-u mówi, że do czasu nowych wyborów rządy w instytucji mógłby objąć jeden z wiceprezesów. Wybory władz PKOL-u planowane są na kwiecień przyszłego roku. Na dzień przed nowym rokiem szkolnym kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. Chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Pod projektem ustawy ZNP podpisało się 200 tysięcy osób, ale dokument utknął w sejmowej zamrażarce. Takiego naboru nie było od lat, aż 25 uczniów rozpocznie jutro naukę w pierwszej klasie liceum w szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk imienia polskich olimpijczyków z siedzibą w Buczkowicach koło Bielska-Białej. Jutro placówka rusza z nowymi dyscyplinami, biatlonem i narciarstwem wysokogórskim.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki powalczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Ich rywalkami Portugalki. W najlepszej ósemce są już reprezentacje z Serbii oraz Grecji, a dzisiejsze spotkania wyłonią kolejne cztery drużyny, które dalej grać będą na Mistrzostwach. Pierwszy mecz i pierwszy awans. Kamil Majszak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Dziś kolejne mecze Polaków. W nocy na kort wyjdzie m.in. Iga Świątek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Kamil Majszak w ostatnich trzech turniejach odpadał już po pierwszym meczu. Przełamanie przyszło jednak w dobrym momencie. W pierwszej rundzie US Open pokonał 3-3 Serba Hamada Medjedowicza.
3: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy.
2: Dziś o drugą rundę zagra rozstawa nad ósemką Iga Świątek, która po powrocie do gry w sierpniu jest w wyraźnie lepszej formie.
4: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, a właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
2: Świątek zagra w nocy z Chinką Shiyu Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwanińska z Amerykanką Taylor Townsend.
1: To była relacja Michała Waszkiewicza. Gorycz porażki za to już w pierwszej rundzie musiał przełknąć Serb Novak Djokovic. Po 4,5-godzinnej pięciosetowej batalii przegrał z niżej notowanym Argentyńczykiem Mariano Navone 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1. To pierwsza w historii porażka 39-letniego Serba na tym etapie nowojorskiego turnieju. Dawid Kroczek nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. 37-letni szkoleniowiec pożegnał się z posadą dzień po klęsce w ligowym spotkaniu z Jagiellonią Białystok 2-5. W tym sezonie Raków pod jego wodzą odpadł z europejskich pucharów, a w lidze zanotował jak na razie same porażki.

0: gorąco w pogodzie. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu w Małopolsce, również na Podkarpaciu. Zagrzmi wiatr cały czas południowy, 9 w porywach do 20, a sytuacja biometeorologiczna niekorzystna. Jutro zachmurzenie umiarkowane, na termometrach zobaczymy mniej więcej 24 stopnie, 22 w porywach do 45 to prędkość wiatru, a ciśnienie 1017 hektopaskali, biometeo będzie neutralne. Natomiast w środę 25 kresek i zachmurzenie umiarkowane. W czwartek pod chmurką, ale niczego sobie, temperatura, bo 24 stopnie zobaczymy na zaokiennych.
1: Reklama. Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
4: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
3: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
4: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
3: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
4: Przyjdź i poczuj ten smak.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Reklama.
0: Pamiętajcie, że dzisiaj wielkie podsumowanie trendy listy, na które zapraszam Anna Minasian, oczywiście po godzinie 19.20. Zobaczymy i pewnie sprawdzimy najchętniej, na które hity głosowaliście właśnie w ostatnich zestawieniach. Natomiast nie w ostatnich, tylko przez wszystkie na wakacjach, tak w zasadzie. Pozdrowienia dla Tomasza, który właśnie wiezie nas, naszą rodzinkę do Krosna. Pozdrawia żonka z tylnej kanapy samochodu. Iwona pozdrawia bardzo gorąco. Oj, miło się tak jedzie, jak ktoś pozdrawia, nie? Pozdrawiam moją córkę Nikolę, która strzyże krzewy koło domu, i syna Szymcia, który zasuwa przy metrach. Tnie i składa. Kocham was, dzieci kochane moje. No i oczywiście pozdrawiam mama Żanecka, która mocno też ściska. No to myślę, że przy takich hitach te metry będą zdecydowanie szybciej, słuchajcie, się może nawet same składały. Nie no, same to się nie złożą. Nic się samo nie dzieje.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Udany wieczór tylko z Trendy Radiem.

Przebój za przebojem i wakacje w rytmie oczywiście największych hitów, a teraz dla, no właśnie, dla Marty z Bukowska gorące i serdeczne pozdrowienia z Iwonicza Zdroju, prośba o zagranie Oj, wymasuj mnie Romanie, mamy też Me and My, Let the Love Go On, gorąca dedykacja dla, no właśnie, tutaj dla Henia z Czarterza, gorące i serdeczne pozdrowienia od, no właśnie, twojej narzeczonej Moniki z Jasła. No i oczywiście pozdrowienia gorące i serdeczne poparte hitem, który pojawi się teraz na naszej antenie. Kolejny SMS. Całuję mojego męża Grzegorza, który ciężko pracuje w garażu z synem Danielem. Kocham was, chłopaki. Wasza mama i żona Marzena. Prosi o piosenkę, ona by tak chciała. Chłopaki, pozdrawiamy bardzo gorąco. Co tam porabiacie? Co tam porabiacie w garażu? W garażu, wiecie, coś wyjątkowego zawsze powstaje, prawda? A jeszcze jak tata z synem coś się rozpocznie, no to dzieło na pewno gwarantowane. Chłopaki, wszystkiego dobrego, trzymam kciuki dla was. I gramy oczywiście hit zamówiony, Me and My, Let the Love Go On. To Trendy Radio.

gorące i serdeczne pozdrowienia od Helenki. Oczywiście dedykacja muzyczna. W zasadzie to pędzi z Rymanowa. I oczywiście dedykacja to ten wyjątkowy hit, który oj, na wakacjach naprawdę daje radę. Cóż, gramy dalej największe hity. I gramy teraz, to oczywiście Edyta Przytulska. Mamy też gorącą i serdeczną dedykację od Marcina Rogali dla wszystkich, którzy, do których nie dociera, że kończą się wakacje, bo tak jeszcze nie jest, nie?

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ubiegły czwartek dyżurny krośnieńskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące uszkodzenia pomieszczeń szaletów miejskich przy ulicy Sienkiewicza w Jedliczu. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy wewnątrz budynku zastali dwie nietrzeźwe osoby z obrażeniami ciała. Według ustaleń funkcjonariuszy w okresie pomiędzy 19 a 20 sierpnia czwórka osób w wieku od 21 do 31 lat piła alkohol w pomieszczeniach szaletów. W trakcie spotkania dwóch mężczyzn zaatakowało 31-letniego mężczyznę i 22-letnią kobietę. Oboje trafili do szpitala. W wyniku podjętych działań policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych w wieku 21 i 22 lat. Zgromadzony materiał pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów. Mężczyźni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mieszkańcy Tarnowa i okolic hucznie pożegnali tegoroczny sezon wakacyjny. W niedzielę na lądowisku przy ulicy Lotniczej odbył się rodzinny piknik Pożegnanie Wakacji, który przyciągnął tłumy entuzjastów lotnictwa, dobrej muzyki oraz wspólnej rodzinnej zabawy. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Urzędu Miasta Tarnowa, Rady Osiedla Gumniska Zabłocie oraz Areoklubu Tarnowskiego. Organizatorzy zadbali o to, aby niedzielne popołudnie obfitowało w atrakcje dla osób w każdym wieku, łącząc pasję do podniebnych maszyn z integracją lokalnej społeczności, mówi Bartłomiej Haciaś, członek Rady Osiedla Gumniska Zabłocie.
2: Tak, staramy się angażować tutaj naszych mieszkańców. Bardzo dużo osób nam tutaj pomaga w organizacji tego przedsięwzięcia. Chodzi też głównie o to, żeby na koniec wakacji sprawić taką niespodziankę i żeby się zjednoczyć, jeżeli chodzi o osiedle tutaj podczas tej imprezy wśród właśnie mieszkańców.
1: Obecny na wydarzeniu Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa, podkreślił, że wspieranie i promowanie podobnych wydarzeń to świadomy i stały kierunek obecnej polityki miasta.
3: Nasze lotnisko tutaj przy ulicy Lotniczej to jest idealne miejsce pod koncerty. Fantastyczne, a do tego od 3 lat Rada Osiedla Gumniska Zabłocie kończy wakacje hucznie, piknikowo, lotniczo, ale nie tylko, bo są gry i zabawy, nagrody do wygrania. Fantastyczna organizacja, zawsze koncert na koniec i myślę, że nie tylko mieszkańcy dzielnicy Gumniska, Zabłocie, ale także z całego Tarnowa tutaj dzisiaj przychodzą, bo tu pod koniec wakacji właśnie na Gumniskach przy Lotniczej bije serce naszego miasta.
1: Prawdziwym uwieńczeniem starań było pojawienie się na scenie o godzinie 17 gwiazdy wieczoru. Popularny wokalista Mateusz Mijal wraz z zespołem swoim świetnym głosem i doskonałym kontaktem z publicznością brawurowo porwał tłum do wspólnej zabawy, dopełniając atmosferę wielkiego święta. Wrześniowe bezpłatne kody dostępu do serwisu Legimi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle wydawane będą od 1 września. Kod można odebrać osobiście w wypożyczalni dla dorosłych lub drogą elektroniczną. Kod należy aktywować we wrześniu, inaczej wygasa, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
4: Należy być aktywnym czytelnikiem, który wypożyczył na zewnątrz co najmniej jedną pozycję w ostatnich 3 miesiącach, posiadać ważną kartę biblioteczną. Kod należy aktywować we wrześniu, inaczej kod wygasa. Nieaktywne kody w danym miesiącu skutkują wstrzymaniem wydawania kolejnych kodów w następnych 3 miesiącach. Liczba kodów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Otrzymany kod można wykorzystać na 2 urządzeniach maksymalnie. Pula kodów będzie podzielona równo po 50% do odbioru osobistego i odbioru drogą elektroniczną. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mbp.jasno.pl.
1: Otrzymany kod można wykorzystać na 2 urządzeniach, na przykład smartfonie i czytniku e-booków. We wrześniu ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury. W 2026 roku pełna kwota dodatkowej wypłaty wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Wypłaty rozpoczną się 1 września. Kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
5: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
1: Podkarpacki ZUS w 2025 roku wypłacił 357 623 czternastek w łącznej kwocie przekraczającej 538 milionów złotych.
6: Więcej informacji na trendyradio.pl.

Znany przebój, moi drodzy, tak, Last of Mohicans. To jest oczywiście ścieżka dźwiękowa w przyspieszonej wersji. Ostatni Mohikanin. Pamiętacie? Wyjątkowa, słuchajcie, ekranizacja, do której wracamy bardzo często. Wróciła Agnieszka, która pozdrawia bardzo gorąco i oczywiście prosi o zagranie tego przeboju. Wakacje, wakacje, wakacje, wspomnienia. No to oczywiście czas wakacji to też okres wspomnień. No i Marcin wspomina, bardzo gorąco i serdecznie pozdrawia wszystkich. No i prosi o piosenkę, która utkwiła mu bardzo głęboko w myśli. Kaja Paschalska ma pojawić się i kawałek na pewno znacie. Tylko ty. Tak zagramy właśnie teraz na naszej antenie. Mamy też pozdrowienia dla Antosia Tokarskiego. Proszę o zagranie utworu Makarena. Też zagramy. Pamiętacie układ taneczny do Makareny? Można będzie sobie odświeżyć za chwilę. To Trend Radio, to prywatka z Trend Radiem i oczywiście największe, najgorętsze przeboje. Gramy specjalnie dla was. Kolejne za chwilę. Właśnie Makarena, Makarena.

Piękni młodzi, dwa słowa na antenie Trend Radia. No i oczywiście kolejne miłe słowa, kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia dla Sebastiana z Tyrawy Wołowskiej. Gorące i serdeczne pozdrowienia prosto z Nowego Żmigrodu przesyła Romek. No i oczywiście pozdrawiając gorąco i serdecznie, no właśnie zamówił to nagranie. Dla mojego najcudowniejszego męża Marcina, który pracuje przy remoncie pokoju, jesteś cudowny. Proszę o utwór, proszę bardzo, oddam ci wszystko, wiwat, pozdrawiam gorąco. My również pozdrawiamy, no chłopak się napracował. Efekt pewnie będzie naprawdę wyjątkowy i zjawiskowy. No cóż, na koniec wakacji remoncik się zdarzył. Albo przez całe wakacje trwał. No właśnie, większość tutaj osób pisze do nas, że walczy z remontami i to przez całe wakacje. Tak więc, moi drodzy, czy zbliżacie się do końca? Piszcie do nas, jesteśmy bardzo ciekawi. A u nas na antenie Trend Radia Dreams. A za chwilę wiwat i oddam ci wszystko.

I oddam ci wszystko, jak obiecaliśmy, tak robimy w tym momencie. Jeszcze doszły jedne pozdrowienia. A tak, Weronika gorąco i serdecznie pozdrawia swoje koleżanki z pracy i też prosi o zagranie tego przeboju. Dziewczyny, jesteście górą. Jesteście the best. Taki dopisek, musiałem to oczywiście skwitować.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śledczy badają udział obcego wywiadu w pożarze fabryki dronów. Nowe menu w szkolnych stołówkach, zmiany już od jutra. Lionel Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem udziału obcego wywiadu w podpaleniu zakładu produkcji dronów wojskowych w Skarżysku Kamiennej. Pożar wybuchł ostatniej nocy. Po ugaszeniu ognia kontrola chemiczna wykazała, że nie doszło tam do uwolnienia niebezpiecznych substancji. Służby nie wykluczają więc aktu dywersji, a takie obiekty powinny być objęte szczególną ochroną, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Jarosław Stelmach.
2: Trzeba byłoby zrobić przegląd tego typu obiektów produkujących na rzecz wojska, czy na rzecz właśnie takich kluczowych rozwiązań usług i zastanowić się, czy faktycznie nie należałoby tutaj mocno tą kategoryzację ochrony czy bezpieczeństwa w tychże obiektach podnieść.
1: W ostatnim czasie do pożaru doszło także w Lublinie, gdzie zapłonęła hala, w której produkowano elementy do samolotów. Tam również śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. A chodzi o wydarzenia z ubiegłej niedzieli w hali przy ulicy Kasprowicza. To tereny przemysłowe na obrzeżach miasta. Pożar gasiło ponad 60 strażaków, mówi rzecznik Komendy Miejskiej w Lublinie Bartłomiej Pytka.
3: Część hali magazynowej się zawaliła do środka. Produkowane tam były, czy też przechowywane kompozyty do samolotów.
1: Śledczy sprawdzają, czy to zbieg okoliczności, że pożar wybuchł właśnie w tej spółce. W związku z tym, że podpalenia mogą być elementem działań sabotażowych ze strony Rosjan, również ten wątek będzie sprawdzany. Nowy rok szkolny, nowe zasady. Od 1 września zmieniają się przepisy żywienia w szkołach i przedszkolach. Według założeń ma być zdrowiej. Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli m.in. tak zwaną dietę planetarną, czy talerz zdrowia, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
4: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
1: Szkolne kucharki są już przeszkolone.
5: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. Staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
1: Mówiła kucharka z podstawówki w Lublinie, pani Małgorzata. Zmiany dotyczą też szkolnych sklepików, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczów i soli. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 podogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Messi przyznał, że decyzję podjął po długim namyśle i nie jest mu łatwo, ale uważa, że jest to właściwy czas na odejście z reprezentacją. Już się raz żegnał w 2016 roku, po czym dwa lata później wrócił na mundial w Rosji. 39-letni dziś Messi nadal występuje w amerykańskim klubie Inter Miami.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W następny wtorek, 8 września, dojdzie do spotkania prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Stowarzyszenie ma wówczas pokierować wiceprezes Mieczysław Nowicki. To on bowiem został wyznaczony do wykonywania obowiązków prezesa. Radosław Piesiewicz bowiem przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. To nie będą łatwe rozmowy, przekonuje prezes Polskiego Związku Judo oraz przedstawiciel zarządu PKOL Krzysztof Wiłkomirski.
7: Na pewno samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe. Wydaje mi się, że jako Polski Komitet Olimpijski nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na kolejne problemy i wewnątrz, i wizerunkowe na zewnątrz. Chciałbym, żebyśmy to przedyskutowali. Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, dlatego że tutaj w gronie wiceprezesów, nawet nie tylko w gronie członków zarządu, tak to nazwy są różne frakcje.
6: Statut PKL mówi, że do czasu nowych wyborów rządu w instytucji przejmuje jeden z wiceprezesów. Wybory władz PKL planowane są na kwiecień przyszłego roku. Holandia będzie ewentualnym rywalem polskich siatkarek w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W meczu 1/8 Holenderki pokonały Słowenki 3-2. Rywala Holandii wyłoni spotkanie Polski z Portugalią. Ten mecz w Stambule właśnie trwa. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. Minęło trochę czasu od finału i po długim namyśle chcę ogłosić wszystkim, że kończę reprezentacyjną karierę. To decyzja, która wciąż mnie boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy czas. Napisał 8-krotny zdobywca złotej piłki na swoim koncie na Instagramie. Argentyńczyk już raz kończył swoją reprezentacyjną karierę równo 10 lat temu. Dyrektor sportowy Legii Warszawa Freddy Bobic otrzyma około 4 milionów euro odszkodowania od Herty Berlin za zwolnienie w 2023 roku. Poinformowała agencja DPA, która przekazała, że dobiegł końca spór sądowy między nim a berlińskim klubem.
8: Może popadać, może też zagrzmieć zarówno w Małopolsce, jak też i na Podkarpaciu. Możliwe właśnie przelotne opady deszczu i burze o średnim i dużym natężeniu. Jutro natomiast zachmurzenie umiarkowane, 24 kreski zobaczymy na termometrach, 24 w porywach do 45 to wiatr, dalej południowo-zachodni, a ciśnienie 1017 hektopaskali. Spoglądamy na środę, tutaj zachmurzenie umiarkowane i wiatr 14 w porywach do 25. Jutro 24 i zachmurzenie umiarkowane i tak jak wspomniałem, słońce będzie przeplatane chmurkami. Krosno, Jasło, Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów, wszędzie solidarnie 24. W czwartek 24 i 15 kresek w nocy, ale z dziś na jutro też w okolicach 15, tak więc stosunkowo ciepłe noce.
0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
11: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
11: 795 216 523.
10: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
10: Trendy Radio na wakacjach.

Soon Everybody na antenie Trend Radia. Serdeczna dedykacja. Sabinka dla ciebie. Moc gorących i serdecznych pozdrowień od Igorka i oczywiście ten hit specjalnie dla was. A teraz, no właśnie, gorąca i serdeczna dedykacja dla Bartłomieja i dla Bartka. Bartłomiej, Bartek, właśnie. Gorące i serdeczne pozdrowienia od dziewczyn. I dedykacja dla was od Sławomira. Bartek, Bartek, Bartek. Znacie na pewno. Kawałek dosyć znany. Pamiętajcie, już niebawem, bo za chwilę podsumowanie, wielkie podsumowanie wakacji w wykonaniu naszej kochanej trendlisty. Jakie utwory były najbardziej popularne, na które najmocniej głosowaliście? To właśnie dziś. Już za chwilę startujemy.

Jeszcze gorąca i serdeczna dedykacja, proszę bardzo, dla Doroty i Justyny, ale też i dla Wioli. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Patryk, prosto z Jasła, gorące i serdeczne. Jeszcze dla Anety z Pilzna, która dzisiaj obchodzi swoje 25. urodziny. Wszystkiego najlepszego od Krzysztofa, te miłe słowa. Za chwilę podsumowanie. Podsumowanie trend listy. Gorąco i serdecznie zapraszam w imieniu Ani Minasian. Mikoś Marcin, do usłyszenia. A to kawałek od mnie, Marcina. Marcina Rogali.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
1: Ajajaj, dotrwaliśmy, moi drodzy, dotrwaliśmy. Ostatni dzień sierpnia. Okropnie mi jest to mówić, ponieważ no ja kocham lato, kocham wakacje, kocham ten ciepły stan, ale no niestety, no raz w roku musi nadejść ta chwila, że żegnamy się z sierpniem. No niestety, ale za to jest ogromny plus. Zapraszam Was bardzo gorąco na wakacyjne podsumowanie trendy listy. Także wzorem lat ubiegłych, ostatni dzień sierpnia to właśnie podsumowanie najfajniejszych, najbardziej hot kawałków, które przez ten wakacyjny okres krążyły po trendy liście. Także dziubasy, zapraszam Was bardzo serdecznie. Hity, na które głosowaliście non-stop, właśnie już teraz startują. No ale chyba na początek ATP, moi drodzy, 9 p.m. till I come, co by się trochę rozbudzić, jeszcze nie. Dokładnie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Dobra, moi mili, tak jeszcze wam przyznam, że jednego maila zobaczyłam już jakiś czas temu od was, no i stwierdziłam, że no to jest coś tak pięknego, że przetrzymam do ostatniego dnia sierpnia. Mianowicie nasza słuchaczka, którą gorąco pozdrawiam, pani Lucyna, poznała w tym roku na wakacjach miłość swojego życia i to taką miłość, że już w przyszłym roku się hajtają, tak postanowili, także pozdrawiam was bardzo gorąco. No i dlaczego o tym mówię? A to dlatego, że okazało się, że obydwoje słuchaczy pochodzą z Tarnowa, no i wybrali się razem tam na jakiś wakacyjny turnus, no i się zakochali. Także, no dziubasy, nieskromnie powiem, że to pewnie przez te super miłosne hity, co lecą w programie. Dobra, a my już teraz lecimy, no i jeszcze sobie trochę was przytrzymam, jeżeli chodzi o naszą dwudziechę. From Paris to Berlin, DJ Alligator już teraz.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Ja oczywiście czekam na Wasze podpowiastki, co tam robiliście na wakacjach, czy jeszcze gdzieś wyjeżdżacie, a może polecacie dane miejsca, piszcie śmiało na naszego maila redakcja@trendyradio.pl lub też w wiadomości prywatnej na naszym fejsie. DJ Jim i The Lunch także już za chwilę i będziemy powoli startować z naszą dwudziestką.
2: Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike.
3: Because whatever man finds must undertake.
2: To a freedom
4: must fully share.
5: Friendship's having a real fireball.
6: Get ready for the launch.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj odbyły się dożynki gminy Skołyszyn. Uroczystości rozpoczęła polowa msza odprawiona w Lipnicy Górnej na placu przy Domu Ludowym. Po mszy zaproszeni goście dziękowali rolnikom za ich trud, mówi Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn.
2: Znajdujemy się w miejscowości Lipnica Górna, bardzo malowniczej, małej miejscowości, gdzie organizujemy dzisiaj gminne dożynki, dożynki w gminie Skołyszyn. Bardzo dobrze zorganizowana uroczystość i wielkie podziękowania dzisiaj dla przede wszystkim dla rolników, ale też chciałem bardzo serdecznie podziękować gospodarzom, którzy fantastycznie przygotowali tą dzisiejszą uroczystość. Mamy dzisiaj praktycznie wszystkie koła gospodyń, delegacje wieńcowe, przepiękne wieńce, które przygotowały poszczególne sołectwa na dzisiejszą uroczystość. Jak widać, wszyscy świetnie się bawią, mamy mnóstwo ludzi, piękna zabawa i dzisiaj możemy tak naprawdę w taki sposób podsumować tegoroczne zbiory, no i bawić się po prostu.
1: Centralną częścią dożynek było przekazanie chleba przez starostów dożynkowych oraz poczęstunek gości świeżym pieczywem, mówi poseł Maria Kurowska.
3: Bardzo się cieszę, że rolnicy przynieśli swoje zbiory, piękne wieńce, że odbyła się tutaj msza święta, że jest w każdej miejscowości jest wieniec, są delegacje, są ludzie i to jest taki czas, kiedy spotykamy się raz do roku tak naprawdę w takim szerokim towarzystwie. Przekazujemy sobie i dobre, i czasem nie najlepsze wiadomości, ale nade wszystko życzymy sobie, aby ten czas był dobry i jeszcze był lepszy. I by zawsze była polska żywność na polskim stole z polskich zagonów. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże wszystkim rolnikom.
1: Święto plonów przebiegało przy muzyce kapeli regionalnej Swojacy oraz zespołu Lisowianki. W sobotę 5 września mieszkańcy osiedla Koszyckiego i okolic znów będą mogli spotkać się w gronie rodziny, sąsiadów i przyjaciół. Okazją do tego będzie Dzień Seniora organizowany przez Radę Osiedla nr 15 Koszyce oraz Tarnowskie Centrum Kultury. Wydarzenie na Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu przy ulicy Raginisa w Tarnowie nawiązuje do obchodzonego na początku października Międzynarodowego Dnia Seniora. Rozpocznie się o godzinie 15, a jego zakończenie przewidziane jest na godzinę 22. Na uczestników czekają animacje dla dzieci, młodzieży i seniorów, konkursy, tańce i zabawy, dmuchańce dla najmłodszych, kulinarne niespodzianki oraz wieczorna zabawa taneczna. O muzyczną oprawę i dobrą atmosferę zadba DJ Tomaso. Wstęp na imprezę jest wolny.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Iwonicz-Zdrój po raz kolejny udowodnił, że ma ogromne serce. Na placu Dietla zorganizowano 10. charytatywny cross oraz Nordic Walking dedykowany małej Lence. Wydarzenie to połączyło sportową rywalizację z pięknym gestem solidarności. Tegoroczna jubileuszowa edycja odbyła się pod hasłem Całym sercem dla Lenki. Dochód z imprezy przeznaczono na leczenie i rehabilitację 7-letniej Lenki Krupy, mówi Aldona Murdzyk-Krupa, mama dziewczynki.
5: Nasza Lenka ma stwierdzone wrodzone zaburzenia glikolizacji białek. Wiąże się to z tym, że ma padaczkę, obniżone napięcie. Ma też plastyczność w nogach. Jest problem z komunikacją. Wspomagamy się mową alternatywą i peksami. W tym momencie wprowadzamy tablet z mówikiem. Jest też upośledzenie intelektualne, więc wymaga takiej stałej i ciągłej rehabilitacji. Ale ona przynosi efekty, więc to nas bardzo raduje, bo nie ma takiego docelowego leku w tej chorobie. Jest właśnie tylko taka na razie docelowa rehabilitacja i wspomaganie właśnie leczenia padaczki, astmy, bo też zmaga się z dużą ilością infekcji, zapaleń płuc, więc tutaj tak wspomagamy jak możemy takimi środkami alternatywnymi. 4 razy w ciągu roku staramy się wyjeżdżać na prywatne turnusy. Codziennie ma tutaj na miejscu zapowiedzianą rehabilitację, raz NFZ, pozostałe dni są to rehabilitacje prywatne, więc całe wszystkie środki, które uda się uzbierać, będą przeznaczone właśnie na tą dalszą rehabilitację i to wsparcie tych turnusów naszych. Jest jeszcze uruchomiona zbiórka online na stronie pomagam.pl i też Elena jest pod fundacją Serce dla Maluszka i tam też jest możliwość wsparcia naszej Lenki.
1: Charytatywny cross odbywał się w Iwoniczu-Zdroju po raz drugi. Inauguracja całej akcji miała miejsce w piątkowy wieczór, natomiast kulminacyjnym punktem sportowych zmagań stała się sobota. Całość wydarzenia swoim nazwiskiem i obecnością wspierała ambasador biegu Izabela Zatorska-Pleskacz, wybitna polska biegaczka górska, a gościem specjalnym całego wydarzenia był Bilgun Arjun Batar.
6: Ja jestem bardziej tak ambasadorem, więc ja tutaj przyszedłem i bawimy się świetnie i bawimy się, ale też i pomagamy, więc to jest najlepsza sytuacja, kiedy możemy się bawiąc pomagać. W tym akurat wypadku to Lence pomagamy. Ona ma bardzo dużo rehabilitacji, chcemy jej jakoś tam pomóc, żeby miała lżej, bo ogólnie ciężko się patrzy, jak dzieci są w przykrych sytuacjach, prawda? Czy tak naprawdę staramy się jak najwięcej ludzi uśmiechem i zabawą zachęcić, żeby oni przyszli, żeby dołączyli do naszych szeregów i bawili się razem z nami, i to już pomaga. I tak naprawdę o to w tym chodzi, żebyśmy się bawili w czystej postaci.
1: Niedziela należała do wszystkich, którzy chcą spędzić czas w rytmie dobrej muzyki i wziąć udział w finałowym pomaganiu. Na scenie odbyły się koncerty, a w trakcie występów na żywo odbywały się ostatnie, najważniejsze licytacje.
0: Reklama. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
8: Trendy lista.
9: Mamy to. Dobra, rozpoczynamy ogromną dwudziechę wakacyjnych hitów, na które głosowaliście. No, przyznam szczerze, było to ciężkie tak zerkać na każdą możliwą trendy listę w tym czasie, ale mam to, tak. Mam nadzieję, że tu jesteście ze mną, bo wspólnie rozpoczniemy odliczanie. Na 20. Dimitri Vegas, Like Mike, Turn the Tide, to Silver na ficie. Ten utwór oczywiście jeszcze znajduje się w programie trendy lista, ale gdy tylko go usłyszeliście, no to... muszę przyznać, opanował antenę.
7: 20.

0: Trendy Radio.
1: To artysta Somber z hitem Potential. Aj, no ja jestem po prostu zakochana w jego głosie. Shane Michael Booth, bo o tym amerykańskim autorze tekstów, piosenkarzu, producencie muzycznym mowa. No, zdobył wasze serca, było to widać szczególnie po kilku hitach, które znajdowały się w programie, ale ten właśnie jeden był topką przez bardzo, bardzo długi czas. Jeżeli mam tu fanów, a na pewno mam i było to widać po głosach, muzyki alternatywnej, indie rocka, popu, to możecie wyczekiwać, ponieważ no już niebawem na pewno dostaniemy

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Halo, halo, tak tylko przypomnę, że trwa wakacyjne wydanie programu Trendy Lista, czyli jest to podsumowanie wakacyjnych utworów, na które najchętniej, najmocniej, najbardziej głosowaliście, no i które też towarzyszyły Wam w przeróżnych historiach życiowych. Dawida Podsiadło nie mogłoby tu zabraknąć. Sezon, bo o tym hicie mowa, już zaraz go usłyszycie. No ja pamiętam to jak dzisiaj, jak siedziałam przed telewizorem w 2012 roku i kibicowałam Dawidowi, żeby wygrał ten program muzyczny. No i dzisiaj widzimy, że jest to najlepiej sprzedający się artysta względem albumów w Polsce. Także nic, tylko Dawidowi pogratulować. No i miejmy nadzieję, że doczekamy się jeszcze więcej nowości, chociaż no nie tak dawno dostaliśmy album, ale wiadomo, muzycznie jesteśmy trochę zachłanni. Gramy.
0: 18.

0: Trend Radio z Wami na wakacjach.
1: Halo, halo, tak tylko przypomnę, że nadal trwam. No i tak naprawdę jesteśmy przy początku naszego wakacyjnego podsumowania trendy, listy. Dziubasy, z tego co widzę na lokacie 17, Thomas Gray i Rumors. No, Thomasa Graya na pewno już kojarzycie. Wszedł z hukiem w 2026 rok. Podbił tym hitem parkiety, sceny na całym świecie. No i ja też uwielbiam taką muzykę, która skłania nas do pewnego rodzaju refleksji. Niekoniecznie musi być ta refleksja jakaś ultra ambitna, ale no wywołuje emocje, a chyba o to chodzi. Artystę wspierają m.in. Afrojack, Nicky Romero, Morgan Page, Martin Garrix, dla którego zresztą Gray nagrał oficjalny remix. No i moi drodzy, skoro światowej sławy DJ-e docenili Thomasa Graya, no to wy chyba też musieliście, z tego co widziałam po głosach. No pięknie. No to lecimy. 17.
2: 17.

0: Halko, halko, co tam porabiacie? Też możecie oczywiście śmiało pisać, jak się czujecie. No, w związku z tym, że tak naprawdę dzisiaj ostatni dzień sierpnia. No, miejmy nadzieję, że jeszcze będzie piękna wrześniowa pogoda, bo nieraz już tak było, nie? Że zanosiło się na taką jesień, a tu nagle, bum, 26 stopni. No, chyba jedyny minus tego wszystkiego to, że będzie coraz to ciemniej. Ja nie cierpię tego, nie lubię takich zmian, ale cieszę się, że zawsze zostaje z nami masa świetnej muzy. A już teraz na lokacie 16 wakacyjnych hitów. Trendy lista. Kto się znalazł? Męskie granie orkiestra z utworem Nareszcie. No, tegoroczny skład orkiestry to creme de la creme topowych polskich artystów. Zalia ląduje w męskim graniu chwilę po sukcesach związanych z wydaniem solowego albumu Serce i hitach radiowych z takimi artystami jak Mrozu, Kuban, Quebo. Vito Bambino pojawia się w orkiestrze już chyba po raz trzeci. Z marszu niemal zszedł ze sceny wyprzedanej trasy Americano i ponownie w składzie pojawił się także Igor Herbut, który w najbliższym czasie również planuje swoje solowe projekty i najnowsze single. Także czekamy. No to co, moi drodzy, nareszcie lecimy, a już zaraz Notion i Temporary Friends. No jeszcze, żeby tak trochę rozbudzić się w te kończące się wakacje.
1: 16. Ja się staram.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nauczyciele wyszli na ulicę w przeddzień nowego roku szkolnego. Polscy strażacy wrócili do kraju z pomocy w Hiszpanii. Sympatyczne i utalentowane seniorki mogą zgłaszać się do wyborów Miss Seniorek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilka tysięcy nauczycieli protestowało dziś przed kancelarią premiera w Warszawie. Protest zorganizowali w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Głównym postulatem było wznowienie prac nad obywatelskim projektem ustawy łączącej nauczycielskie pensje ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Obecne propozycje przewidujące waloryzację zgodnie z poziomem inflacji według Związku Nauczycielstwa Polskiego są niesprawiedliwe, o czym Cezary Jaszczyk.
2: Protestujący skarżyli się na spadający prestiż zawodu i brak chętnych do pracy wśród młodych ludzi. To wszystko, jak przekonują, wynika z poziomu wynagrodzeń. Nauczyciel, dopiero co zaczynający pracę w szkole, może liczyć na 500 zł więcej niż pensja minimalna.
3: Średnia wieku nauczyciela to jest 53 lata. Młodzi nauczycieli poniżej 30 jest 4%. Żaden nauczyciel się nie garnie. W mojej szkole były przypadki, że przyszedł nauczyciel młody i po 3-4 lekcjach uciekał. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dwie osoby przychodzą do szkoły. Młody nauczyciel i osoba, która będzie pracowała w obsłudze. I osoba, która pracuje w obsłudze, zarobi więcej?
2: Protestujący mieli żal do premiera Donalda Tuska, który jeszcze w czasie kampanii obiecywał szybkie prace nad projektem ustawy.
1: ZNP grozi, że jeśli obietnica nie zostanie zrealizowana, to związek nie wyklucza nawet strajku. Na krakowskim lotnisku w Balicach wylądowała ostatnia grupa strażaków, którzy od początku sierpnia wspomagali hiszpańskie służby w walce z pożarami lasów i uczestniczyli w ćwiczeniach gaśniczych. Tym samym w Polsce są już wszyscy polscy strażacy, którzy przebywali w Hiszpanii w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Policja przypomina, że do jutra trwają na drogach powakacyjne wzmożone kontrole. Więcej jest kontroli prędkości i trzeźwości, a na drogach także nieoznakowanych samochodów z grupy Speed. Największa akumulacja powrotów z wakacji odbyła się prawdopodobnie wczoraj, ale i dziś na drogach widać wzmożoną liczbę samochodów, a podróżujący w drodze jeszcze wspominają.
4: No super, byłyśmy dwa razy aż za granicą, na Słowacji i na Majorce. Trochę u babci, no ale ogólnie fajnie.
1: Pogoda dziś wieczorem i w nocy może być zmienna. Uważajcie na drogach do północy, na krańcach wschodnich obowiązują alerty burzowe. Docenią ich styl, szyk i talent. Wielkimi krokami zbliżają się wybory Miss Seniorek 60+. Konkurs najsympatyczniejszej i najbardziej utalentowanej seniorki Krakowa odbędzie się w ostatni weekend września w ośrodku Ruczej. Widzów czeka masa atrakcji.
5: Główną gwiazdą wieczoru, poza paniami oczywiście, będzie Robert Janowski, który będzie uczestniczył w jury podczas konkursu, a na wieczór da nam koncert. Będzie również Jerzy Kryszak, czyli jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej.
1: Mówi Anna Magiera z Centrum Kultury Podgórza, organizatora wydarzenia. Całość zwieńczy potańcówka z DJ Wiką. Zgłoszenia potencjalnych uczestniczek przyjmowane są do końca tygodnia, czyli do 6 września.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 15 stopni już tej nocy, jutro zdecydowanie cieplej, 27 i pełne słońce. W Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa stricte deszczowa, 22 na termometrach, czwartulo za to przyjemniejszy, bo 25.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Trendy lista.
0: No Dusia, pozdrawiam w takim razie mega, mega serdecznie. No cóż, no jeszcze miesiąc wakacji z tego, co czytam. Nadia zaczyna studia. No chyba wszyscy, jak dobrze pamiętam, to był październik, nie? Tak, także jeszcze czasu trochę jest. No ale niestety jej siostra, która już teraz idzie do... oj, to będą egzaminy 8 klasy podstawówki, nie jest z tego powodu zadowolona. Oj, wydaje mi się, że chyba 90% uczniów nie będzie zadowolona, ale za to rodzice sobie trochę, kolokwialnie powiem, dychną, nie? Chociaż z drugiej strony zacznie się tak, wożenie na korepetycje, dodatkowe lekcje, no to też tej pracy w roku szkolnym będzie znacznie więcej. Dlatego polecam relaksować się przy fajnych hitach z programu Trendy Lista i nie tylko. Ale teraz, że jest podsumowanie wakacyjnych hiciorów, to zapraszam do pozostania. Piętnasteczka Marlon Hofstadt, I Like, no świetny remix piosenki Kerry Hilson, który towarzyszy nam naprawdę przez, no, całe wakacje. Na 14 ulokował się Sub Focus z utworem Elevate, tu już trochę drum and bassowe brzmienie. I Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me z płyty Pearl. A my czekamy, aż Ariana wreszcie odwiedzi Polskę, no byłoby miło. 15.

O, proszę, proszę. Pozdrawiamy w takim razie Dawida z okolic Leska. Dawid wybiera się na wakacje dopiero w grudniu, ale za to nie może się doczekać, aż odwiedzi swoją rodzinę na święta Bożego Narodzenia. O, proszę, jeszcze nie myślałam o tym, żebyśmy w sierpniu, no końcową, rozmawiali o śniegu, ale z tego, co czytam, to Dawid wybiera się w naprawdę ciepłe miejsce. Dawidzie, możesz też śmiało napisać, gdzie, bo jestem też ciekawa. No i na pewno będzie super pięknie, ale to zleci, moi drodzy, jutro już wrzesień. Ale to brzmi okropnie, nie? Damy jakoś radę. Lokatę 12 w naszym podsumowaniu wakacyjnym zajął DJ Hugel Ultranate z utworem Moving to the Sun. Ten hit mało co nie wyszedł mi z lodówki ostatnio, bo nadal wszędzie jest możliwy do odsłuchu. Ultranate to amerykańska piosenkarka, DJ-ka. Na pewno ją kojarzycie z programu 90 w 60, z takiego hitu jak Free, If You Could Read My Mind, czy też Automatic. No, początek lat milenijnych obfitował właśnie w takie świetne hiciory. No to lecimy, a już zaraz na 11. Calvin Harris, Jazzy i Satisfy, czyli też duet mega przez was doceniony. I tak muszę wam szczerze powiedzieć, że już kolejny rok z rzędu w wakacyjnym podsumowaniu, no właśnie znalazł swoje miejsce. Pięknie, gramy. 12.

0: Cudownie. Pozdrawiam was bardzo, bardzo gorąco. No i cieszę się, że podsyłacie wasze zdjęcia wakacyjne na naszego fanpage'a na fejsie. Ja na te foty mówię pocztówki z wakacji. No i z tego, co widzę, pani Kasia wraz z rodzinką wybrała się w te wakacje do Egiptu. No pięknie. Widzę, że piramidy odhaczone. Tu zdjęcia przy wielbłądach też fajne. No pięknie, pięknie. Tylko właśnie mam pytanie, pani Kasiu. W czerwcu to chyba w Egipcie te temperatury są dosyć mocne, nie? Może mi pani napisać, bo moi znajomi też planują właśnie wycieczkę i zastanawiają się, czy nie odłożyć czasem na zimę.
1: No, także czekam na info.
0: A już teraz półmetek na lokacie 10 ulokował się, tak? Steve Aoki, Eli Ox i Gravity z Saszą na ficie. No ja uwielbiam Saszę i jej piękny wokal. Ostatnio oglądałam live'a, jak ta dziewczyna śpiewa na żywo. No to jest po prostu poezja. I nie przesadzam. Na 9 Cleo i Kolory lata. Jeżeli ktoś był z was w Tarnowcu w tym roku na Festiwalu Pierogów, to miał szansę usłyszeć Cleo na żywo. A na 8 Sabrina Carpenter i House Tour. Ojojoj, tej pani chyba przedstawiać nikomu nie muszę. Głosowaliście na Sabrinę, ale no niestety numerem 1 nie była. A dlaczego, to wytłumaczę może przy numerku 1, co? Dobra, play.
2: 10.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Od 3 września wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu przejazdów kolejowych w ciągu ulicy Klonowej oraz Wyspiańskiego w Krośnie. Oznacza to istotne utrudnienia dla osób poruszających się tą częścią miasta, zarówno w ruchu lokalnym, jak i tranzytowym. Czasowa organizacja ruchu będzie polegała na całkowitym zamknięciu przejazdów kolejowych przy ulicy Klonowej oraz ulicy Wyspiańskiego. Dla kierowców oznacza to brak możliwości przejazdu przez tory w tych lokalizacjach i konieczność korzystania z wyznaczonych objazdów.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: W Krośnie odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wydarzenie to miało charakter jubileuszowy, ponieważ słowa roty ślubowania wybrzmiały w historii formacji już po raz 60. Wśród zaproszonych gości obecny był również doktor nauk medycznych Dariusz Sobieraj, pełniący funkcję doradcy wiceprezesa Rady Ministrów i ministra obrony narodowej.
3: 100 osób przysięga na krośnieńskim rynku. To jest bardzo dobry prognostyk, dlatego nasz tu krośnieński batalion będzie posadowiony w Krośnie. To jest najważniejsza wiadomość dnia, że nie tylko przysięga, ale ważne jest to, że tu się posadzimy, tu będziemy bronić, tu się rozwijamy. Przede wszystkim współpraca z Państwową Akademią Nauk Stosowanych, współpraca Wojskowej Akademii Technicznej, współpraca Wojskowej Akademii Lotniczej z Dęblina. To wszystko robimy, aby było bezpiecznie. To wszystko robimy po to, żeby tu Krosno się rozwijało, po to, żebyśmy byli bezpieczniejsi.
1: Po złożeniu przysięgi wojskowej i oficjalnych przemówieniach zgromadzeni na placu goście mogli obejrzeć defiladę pododdziałów, mówi porucznik Magdalena Mac, oficer prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.
4: Blisko 100 ochotników zakończyło 16-dniowe szkolenie podstawowe w ramach projektu Wakacje z WOT. Tym końcowym elementem już po zdaniu egzaminu, jakim była pętla taktyczna podsumowująca ich szkolenie, jest właśnie uroczysta przysięga wojskowa na sztandart 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysięga wojskowa to uroczysty akt tak naprawdę ślubowania, które zobowiązuje tych ludzi, wszystkich żołnierzy do służby ojczyźnie. Jest to najpiękniejszy moment w życiu każdego żołnierza, ale także ich rodzin, ich bliskich, którzy są fundamentem tego, że są tutaj i będą dalej służyć wiernie ojczyźnie, a tym samym dbać o bezpieczeństwo naszego regionu Podkarpacia.
1: Mieszkańcy Krosna oraz przybyli goście mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnym wyposażeniem jednostki podczas pokazu sprzętu wojskowego, a także odwiedzenia strefy promocyjnej 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dla uczestników przygotowano również tradycyjny poczęstunek w postaci wojskowej grochówki.
5: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
10: Dziubasy moje, 31 dzień sierpnia. No, nie brzmi to zbytnio zachęcająco do działania, ale są plusy. Na pewno są plusy, których jeszcze nie widzimy. Na pewno są plusy muzyczne. Także zapraszam, bo przed nami kolejna lokata, już 7. Benny Benassi, Matt Cesari, Dainy, Every Single Day w remiksie. No, ten hicior, mimo że wleciał tak naprawdę końcową sierpnia w wasze głośniki, no to ma ogromny potencjał i chyba tego DJ-a nikomu nie muszę przedstawiać. Jeżeli mam tu fanów lat 90., a na pewno mam, to będziecie się świetnie teraz przy tym hicie bawić, gdziekolwiek jesteście. No i dziubonić. Dobra, play. 7.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Wow, no nic tylko pozazdrościć. Sara, pozdrawiam cię bardzo gorąco i macham oczywiście do okolic Krosna. Sara w tym roku wybrała się na najfajniejsze wakacje w jej życiu. Jak twierdzi, kurs windsurfingu zrobił na niej tak ogromne wrażenie, że zastanawia się nad przeprowadzką do Sopotu. No pięknie, Sara, no mam nadzieję, że jak już myślisz o tej wyprowadzce, to tylko przy dobrych dźwiękach z Trendy Radiem. No oby. Moi drodzy, no też możecie pisać dalej, co porabialiście w te wakacje. Wiem, że większość z was jeszcze na wakacje nie wyjechała, planuje na jesień ten urlop sobie przełożyć. No to piszcie gdzie i przesyłajcie fotki, chętnie będę je publikować na naszym fanpage'u na fejsie. Jeżeli chodzi o lokatę szóstą, która no też znalazła się w wakacyjnym podsumowaniu programu Trendy Lista 2026, to Kashmir i Ultra Love. No ja jestem ogromną fanką tego DJ-a i cieszę się, że tak go doceniliście, ponieważ ten utwór był numerem jeden chyba przez naprawdę dobry miesiąc, tak sumując wszystkie te listy. Na piątym James Hype i Serotonin, oj tak, viral, który no tak naprawdę jest ogólnoświatowy, nie tylko w Polsce, ale wszędzie. A na czwartym Armin van Buuren, Like a Child. No jest to zestawienie świetnych trzech DJ-ów, którzy w tym roku no naprawdę dali czadu względem nie tylko koncertów i festiwali, ale też nawet na naszej antenie. Także no, szapoba, lecimy już teraz, końcówka wakacji z Trendy Listą. 6.

0: już powoli, moi drodzy, no numer jeden, ale teraz top of the top, czyli niesamowita trójka, którą po prostu pokochaliście. No to co, chyba nie będziemy przedłużać. Na trzecim Bebe Rexha, Faithless in New Religion. Moi drodzy, no, Bebe Rexha znamy z takich przebojów jak I'm Good, Say My Name, Harder, ale no tym, co nagrała, wzbudziła ogromne zainteresowanie w świecie muzyki. Piosenka, no jak piosenka, ale Bebe Rexha zaśpiewała ją na kultowym motywie sprzed ponad 30 lat. Także dziubasy, no jeżeli ma się na swoim koncie naprawdę same nagrody i do tego jeszcze nagra się na podkładzie DJ-a Faithlessa, no to to jest już totalny.
1: Jak to się obecnie mówi? Kocur.
0: No to gramy, nie przedłużamy.
1: Trzy.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Ajajaj, już miejsce drugie. Ja się nie rozgaduję. Global DJs, DJ Tyler, Flow, Hi-Fi, No Good i Start the Dance.
2: Dwa.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Nareszcie.
2: No i drodzy,
1: długo wyczekiwany moment.
2: Mianowicie.
1: Miejsce pierwsze.
2: Miejsce, które skradło w te wakacje wasze
1: serca,
2: ale chyba przede wszystkim wasze uszy.
1: I naprawdę triumfowało przez całe wakacje w programie Trendy Lista.
2: No jeszcze chwilę muszę was tu pomęczyć. Ale to jest niesamowity wydźwięk, nie?
1: Moi drodzy, modelki, lubię cię jak lato.
2: Ten hit zdobył wasze serca, te trzy dziewuchy zdobyły wasze serca, no i bardzo mnie to cieszy, ponieważ ten hicior naprawdę kojarzy nam się jedynie z tym okresem wakacyjnym.
1: Z mega przyjemnymi chwilami,
2: mega pozytywnym vibe'em, no i to jest chyba to, nie? A jak modelki, lubię cię jak lato już teraz, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i słyszymy się już.
1: We wrześniu.
2: No, czyli do jutra. Buziole, uczniowie, dacie radę, trzymam za was kciukasy.
1: No jutro chyba tylko rozpoczęcie, nie? No i taki przejściowy plan lekcji, nie?
2: Chyba tak to brzmiało. Dobra, cieszymy się jeszcze modelkami. No to play.
3: Jeden.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nauczyciele chcą podwyżek, dziś protestowali w Warszawie. Wątek sabotażu Rosjan badany w sprawie pożaru w Lublinie. Zaskoczenie na stołówkach szkolnych wrzesień przyniesie wiele zmian dla uczniów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 3000 nauczycieli protestowało dziś w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. Godne wynagrodzenia znacząco poprawiłyby sytuację w polskim systemie szkolnictwa, mówi były nauczyciel Artur Sierawski.
2: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali najlepsi, a tak to no bywa z tym różnie.
1: Obecnie zasadnicze wynagrodzenie początkującego nauczyciela wynosi 5300 zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą od najniższej krajowej. Nauczyciel dyplomowany może liczyć na zarobki w wysokości niespełna 6400 zł brutto. Do szkoły jeszcze wrócimy, a teraz ważne wnioski prokuratury po pożarze w Lublinie. Po pożarze hali z produkcją elementów do samolotów śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. Chodzi o wydarzenia z ubiegłej niedzieli przy ulicy Kasprowicza. To tereny przemysłowe na obrzeżach Lublina. Sprawdzany będzie też wątek ewentualnych działań sabotażowych ze strony Rosjan, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Ubiegły będzie dokonywał oględzin wspólnie z prokuratorem, będzie zabezpieczał ślady i dowody i będzie odpowiadał finalnie na pytanie, jaka była przyczyna tego pożaru, to jest, czy do tego zdarzenia przyczyniły się osoby człowiek, czy też w wyniku nieszczęśliwego zapuszenia ognia.
1: Pożar w Lublinie nie był jedyny. W nocy ogień pojawił się też w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu, mówi adwokat szefa PKOL-u Jędrzej Kupczyński.
4: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
1: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy. I wracamy do tematu szkoły, bo ta wraca już jutro do życia uczniów. To będzie rok szkolny z wieloma nowościami. Zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów, a przedmiot edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowy. Ale jak mówi dyrektor liceum w Błoniu Jakub Bargiel, jego zdaniem najwięcej zmieni się w szkolnych stołówkach.
5: No w szczególności największe zmiany, no one już były zapowiadane wcześniej, czekają nas w związku z żywieniem w szkołach. Myślę, że w wielu szkołach i przedszkolach rodzice doznają szoku, dlatego że dieta, która została wprowadzona, no może dla dzieci jednak nie być tak bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę, że będzie tylko 2 razy w tygodniu posiłek z mięsem.
1: Jest też nowa podstawa programowa. Ona wprowadza kilka nowych modułów tematycznych dotyczących m.in. bezpieczeństwa, mediów i kultury. Poszczególne zagadnienia zostaną włączone do istniejących przedmiotów.

0: A ja zapraszam na prognozę pogody. 15 stopni już tej nocy, natomiast jutro zdecydowanie przyjemniej. 27 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Słonecznie także korzystamy. No, uczniowie pewnie jeszcze gdzieś wyrwą się po tych pierwszych godzinach w szkole. Środa 22 stopnie, synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu, miejmy to na uwadze. Czwartulo ciepły, 25 stopni. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i dziękuję za dzisiejszą obecność podczas, no właśnie, podsumowania tegorocznych wakacji, jeżeli chodzi o muzę. Dzięki. Trzymajcie się i życzę dobrego wieczoru. Heja.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
1: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Na stacjach brakuje paliwa, kierowcy w długich kolejkach. Pierwszy dzwonek już za 10 godzin od września, sporo zmian w szkołach. Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Stacje paliw nie mają paliwa w Zakopanem i okolicznych miejscowościach. To problem niektórych ze stacji w ostatnim dniu i ostatnich godzinach obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Od kilku godzin do dystrybutorów ustawiały się długie kolejki kierowców, a po godzinie 20 niektóre stacje w Zakopanem i okolicach zamknięto właśnie z powodu braków. Od jutra nastąpi przywrócenie 23% stawki VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw w objętych pakietem sprzedaży detalicznej. Analitycy rynku spodziewają się dużych podwyżek cen benzyny i oleju napędowego, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
2: Podwyżki sięgałyby około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
1: A później dużo zależeć będzie od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: Rynek w dalszym ciągu reaguje na zapowiedzi, natomiast jeśli one w krótkim czasie nie zmieniają się już w konkrety, to niestety spadków nie ma.
1: A jeszcze dziś do północy za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł, a za olej 7,31. Obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej rozpoczną się jutro 1 września na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu, w łódzkim pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości rozpoczną się o godzinie 4:15 rano. Ich punkt kulminacyjny w tym uruchomienie syren alarmowych przypadnie na godzinę 4:45, czyli moment pierwszego niemieckiego ataku na polską placówkę. Nowości w szkołach od września, czyli już od jutra. Ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów i nowy obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. W niektórych klasach zacznie obowiązywać reforma Kompas Jutra, korygująca podstawę programową, mówi dr Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji oraz Uczelni Korczak.
3: To, co się w tych podstawach programowych pojawia, reforma wchodzi w przedszkolu, w klasie pierwszej i w klasie czwartej. To jest reforma, która będzie rosła razem z uczniami i uczennicami. Jest zmiana pojęć i zmiana optyki. Ona nie przebuduje systemu w taki sposób, w jaki spora część nauczycieli zwraca uwagę, że ten system powinien być przebudowany.
1: Nowa podstawa programowa zakłada także wprowadzenie nowych modułów do już istniejących przedmiotów i tak na przykład pojawią się rozdziały z bezpieczeństwa mediów i kultury. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Portugalię 3-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowały do ćwierćfinału, w którym w czwartek zmierzą się z Holandią. Ta reprezentacja wyeliminowała z turnieju Słowenię, wygrywając 3-2. W innym dzisiejszym pojedynku 1/8 finału rozegranym w Brnie Włochy pokonały Bułgarię 3-0. A w US Open liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju. Białorusinka, która w Nowym Jorku triumfowała w dwóch poprzednich edycjach, walczy też o utrzymanie pozycji liderki rankingu, ale to nie zależy tylko od niej. Jeśli Kazaszka Jelena Rybakina dotrze do półfinału, to bez względu na inne wyniki, to ona będzie nowym numerem jeden.

1 września z umiarkowanym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu, a miejscami także burzami, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Na termometrach od 18 do 22 stopni, nieco cieplej na Podkarpaciu, tam do 25.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.